0: jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła. Jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie, na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: zagłuszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym. Nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się ojrony. Jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę pozmieniam, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwa. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy, no.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest, ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga. Jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha. Przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: هللوه بالتاكع وشفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać mocy Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum, do Przymierza Miłosierdzia, to był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach: co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Nie, myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał. Dlaczego? Co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szymbeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, to ja jestem najstarsza, to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. I też zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to miałam. Zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi. Czy to były prośby skierowane? Dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie, czy to taki duchowy, czy to taki no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która no już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg, że On przyszedł do mojego serca, że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok, czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii. Przy przygotowaniach właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To był dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do nich, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to. Ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa. Wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny

0: że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest mi mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie. Że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie

0: z nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez niego. No ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że on jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i on sam daje to wszystko w moim życiu i on sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
1: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
0: Dba, no on mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że on mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że on się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak i naprawdę było wiele razy takie sytuacje, chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie i zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie mieliśmy się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: to było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40, 50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale sobie myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało i potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: sens.
1: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w moim życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną. I oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
2: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
1: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
2: Czego oczekuje?
1: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
2: Jak?
1: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to, co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Nie, ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie. Do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radio Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mi bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No, Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, we wspólnocie Szymon Neff i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić o 15, szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Neff, to była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny, taki przypadek bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, mówię, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cyrograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. I ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i... No to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem. A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

bo no nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Jak gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerograf, oddała duszę diabłu, była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też i potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam... jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało. I to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże, Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. I będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Trójcu Przenajświętszy. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg, myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas... mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej. Natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.

0: To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że, no, że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś tam mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i no, mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że no, zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. No i to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki. A on mi tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś tak, urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: Ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i powiedział...
0: Nie dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałaś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... Wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów, bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: Małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak, no po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już jak gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak, bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze, tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą, mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego.
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Wszystko, zawsze.
2: To znaczy, no to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu. Zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi tak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz najtrudniejsze jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam już pedagogiczne i teraz jestem też na drugim roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: A ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. I, no i więc ja też nigdy nie gdzieś nie opowiadałam. I któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz. I no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. Mhm. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon. Podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie... grzechy to po pierwsze, a po drugie brak... to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było... sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i no, i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci. Ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata, jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła, że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia. I przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz odchodząc do innych osób spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało, bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to był dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy, to zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę, siostrę też, bo tam też chodziła do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol, szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem ją, był moment, żeby jej coś oddać, Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem,

0: bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół i oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkę, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy nie byłem w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem w wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę, siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę w Sylwie, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. I tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się po jakiś tam. To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy stałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, stałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw rzeźnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej, jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Mhm. Znaczy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były, ten Lubelski Ośrodek Samopomocy to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i o takiej odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary. I też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawę do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum duszpasterstwa młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduska chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją i pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem, ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuca, może coś większego, od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do tego szpitala. Okazało się, że to jest bardzo poważna rzecz. Jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu, nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, ale szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu i była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też różne książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale ten jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, bo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie. Ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów. Później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu. I on przysłał mi tę książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny, urodziny. U mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny. Jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię. Niektórzy mówią, że tak jest taniej. Później, kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy, I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie... Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych. Na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy i też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi, i tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa, chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają robić pielgrzymkę, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca pustowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką Starej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów, nie wiem jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, skład, już nie będą drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, że było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów, i troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić, i też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi, i mówiłem ileś tam razy Zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz, ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych Zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak, tak. Bałem się kilku rzeczy. Po pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem, też to jego, to co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością i no tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem te strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michalitów, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w proste słowa, które się mówiło, i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem, jeszcze przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpi mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, bo w takiej sytuacji jak ja, czyli te osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów, i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, że przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był, jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawia, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie faux pas popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chce się wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że wybrałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien. I pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie, no to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, to przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie, a tak wcześniej tak małą wagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że takie sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, ja też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miał ułożone w głowie, to było później wieczorem. On już leżał na łóżku i kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny, wszyscy księża tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony. Dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem, powiedział, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że nie potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki pewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dzieci i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, które wiedziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy. No to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie bym się nie zatrzymał. Nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z Komunią Świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wypowiadać, to ja w ogóle nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący. Poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie u nas 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupie, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostałem wybranym dziekanem. No to już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim albo czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Ja trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudną, bo jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest po prostu ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na miesiąc czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję, tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, już teraz nie tam który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na urlop, modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze je zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Oczywiście tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu. To człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście z każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, ta godność święceń tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste, w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Znaczy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską. No to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt wielkiego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerykatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo, czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. Nie to, żebym miał jakąś depresję, coś takiego, ale bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, bo zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nawet z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo cieplejszy ten głos i tylko, że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach. żeby być krótkofalowcym, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny. I teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS. I wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkich swój plan. To jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze, w takiej nadziei. Nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale nadzieja chrześcijańska jeszcze zakłada w tym pewną pomoc z Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzę. Ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem. Ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa. I to jest taka droga, moim zdaniem, jedyna, która jest sensowna, kiedy patrzy na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarza mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą, z pewnego rodzaju też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym razie leżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższą niedzielę mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze, sakramenty są pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę. Tak jak na drodze się jedzie, się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zapytać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne uczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: No. Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no...
0: Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia, czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju, intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu, jednak funkcjonuje i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres do, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki, z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś, czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób, no, powodowane różnymi pragnieniami, ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tę osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę o tym, nie mogę wyjawić jej nazwiska i nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został. Doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy, błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie, no, znaczy konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie, wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? Ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, no już to już, to też są bardzo, no, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z osób jest...
2: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie, no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: I w szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza w warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co robi?
1: Tak, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów. Był świadom tego.
1: Tak. On Bogna, skąd ty wiesz? Bo ja
2: życiowego...
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak,
1: określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie. Tak, jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Jóżkę, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym

dostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadręczanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina, masz przynajmniej jeden rok skończyć, musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę. Czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie mało owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no dziwny bym powiedziała i w pewnym momencie też nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę.

0: I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie, tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności, bodźców, jesteś świetna, jesteś niesamowita, jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego i te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz z Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś życie od początku znowu. No ale w każdym razie widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do samnasem, no, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób i nagle też jakby nóż w plecy dostałam, okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni, myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, ja chcę cię uprzedzić, że jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak, wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. Dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć, o pracę. I masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy. I te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne. I miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie w Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny, i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne i branie tego słowa na siebie, życie nim, nie jest obojętne dla twórcy. I
1: zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał.
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że wszedł, zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś zmartwychwstaniec, ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. Ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda, że wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mnie taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to no to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach. Przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałam przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo. No to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić i nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka taka, tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie, teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z wyprodukowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę, to były skromnymi środkami, wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu?
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie myślałam, ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mamy dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej. To myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy. I przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji i betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No. A tu się okazuje,
0: że... Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie. I już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle i zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie. I nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć, gdy...
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne...
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci, jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. Idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze. to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mnie cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że ja... Że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę... No on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje, że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało i straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czasy dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski. I ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok. I ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przynajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo, bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja, no weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego i jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym i pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi i poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła już wtedy, w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiadał o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. A ja mówię, tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Szczęść Boże Joanno, Marleno, Anito, Jolu, Moniko. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Gabrielu, Sławku, Paulo, Alicję, Adalbercie i Lucyno. Tajemnica pierwsza, radosna. Ja modlę się za Olgę, o uzdrowienie. Alicja cały różaniec ofiaruje dziękczynnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica pierwsza. Dlaczego to są w ogóle tajemnice? To są tajemnice dlatego, że mamy do czynienia z wiarą. I w przestrzeni wiary nie mamy zagadek, ale tajemnice. Zagadki można rozwiązywać, a tajemnice trzeba zgłębiać. Więc co dla mnie konkretnie znaczy ta tajemnica? To jest tajemnica po pierwsze szokująca. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że przychodzi anioł, Bóg rodzi się, pod sercem Maryi poczęty jest. A jeśli popatrzymy na te bóstwa, które były wokół Izraela, to byli bogowie odlegli, to byli bogowie potężni, to byli bogowie, których się należy bać. I nagle tutaj coś zupełnie innego, tak? I też chrześcijaństwo dlatego z takim trudem na początku się rozszerzało, bo ono po prostu jest trudne, jeśli się podchodzi do niego umysłem. A na pewno to było tym bardziej wtedy, kiedy jeszcze nie było całego tego systemu, na którym dziś jest oparta teologia i takie właśnie rozumienie też tych najogólniejszych ram intelektualnych. Możemy popatrzeć na 2000 lat doświadczeń, a tutaj wtedy można to było tylko i wyłącznie przyjąć sercem.
bo to było szaleństwo. Monika modli się w intencji swojego brata o jego nawrócenie potrzebne łaski. Gabriela błogosławiona owoce dzisiejszej pielgrzymki do Częstochowy. Maryjowej jednej potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ja modlę się za Janka o wszystkie potrzebne łaski. Marlena modli się o uwolnienie Marty. Matko Przenajświętsza, proszę, okryj ją swoim płaszczem. W intencji wszystkich zmarłych modli się Dorota. Ja modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej i za wszystkich jej bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czym jest wiara, tak? Biblia mówi, że jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To znaczy, że jest poręką, tak? To znaczy, że mamy do czynienia z obietnicą. Ale wiara jest też czymś innym. Wiara jest też otwarciem się na Boga. I tak jak Maryja pobiegła do ciotki. Dlaczego? No bo ją kochała. Bo między nimi była relacja. Tak my musimy, chcąc zbliżać się do Boga, musimy otwierać się na bliskich. Za chrześniaków i ich rodziny o życie sakramentalne, o łaski dla rodzin i osób niepełnosprawnych. Anita się modli za swoją córkę, o zdrowie, o dobrą, nową pracę i spokój serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

marzenia. Za ich marzeniami się wstawia. O uwolnienie, o nawrócenie syna i cud uzdrowienia wnuka Jasia, za Błażeja, o potrzebne łaski, o szczęśliwą podróż i opiekę Matki Bożej dla córki Zosi. Za moją córkę o zdrowie, o dobrą nową pracę i spokój serca, za osoby, rodziny i osoby niepełnosprawne, za chrześniaków i ich rodziny, o życie sakramentalne, za Błażeja, o potrzebną pomoc przy zbiorze wiśni. Wiara jest czymś, co rodzi się w sercach. Jezus rodził wiarę w sercach. W sercach swoich uczniów. I oni w chwili, w której narodziła się w nich wiara, byli gotowi, mieli pewność. Mieli pewność, że Bóg, że mogą mieć i mają relacje z Bogiem i że mogą i że po prostu to jest też forma przyjaźni, miłości. I tutaj Maryja i Józef też musieli wierzyć, że bez relacji męsko-damskiej poczyna się w Maryi Bóg. Potem doświadczyli, Maryja doświadczyła tego po prostu czując, ale przez pierwszy czas to była też wiara i my wiele rzeczy przyjmujemy na wiarę, no ale jest to taka wiara zwykła, tak? No, dlaczego przyjmujemy wiele rzeczy na wiarę? No dlatego, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzać, tak? I pewne rzeczy, które się dzieją, to, że Ziemia jest kulista, ktoś, kto nie był, nie wiem, nie leciał samolotem nad morzem, no to po prostu wierzy w to. I mnóstwo innych rzeczy bierzemy w stereotypy, tak? No bo to jest taki skrót, który prowadzi nas do normalnego funkcjonowania. To jest pewne założenie, tak? Jak poznajemy sprawę bliżej, to już tego niepotrzebny jest ten stereotyp, ale stereotypy nam ułatwiają życie. Ale to jest zupełnie innego typu pojęcie rzeczywistość, jak ta wiara nadprzyrodzona. Mamy pewność relacji, mamy pewność opieki. Za Kasię o wiarę modli się Jarosław, za Magdalenę, Marcina i Adasia o zdrowie i potrzebne łaski Bożego miłosierdzia, za moją siostrę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jej dzieci modli się Anita. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.

błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Ofiarowanie Pana Jezusa przez Józefa i Maryję. Trzeba wierzyć w obietnice Boże, żeby mieć wiarę. Maryja i Józef zaufali Bogu. Wiara to jest uznanie jakiegoś twierdzenia za prawdziwe pomimo braku dowodów, czy też pomimo tego, że nie jest ich dużo albo nie są do końca przekonywające. Najważniejsza jest ta ufność wobec Boga. I powodowani tą ufnością Józef i Maryja zrzekli się na rzecz Boga pierwszeństwa wobec ich syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, za Marysię i za Krzysia, wszystkie łaski sakramentalne, szczególnie łaskę chrztu. Jezu, dziękuję Ci za kochaną żonę i dzieci. Modli się Andrzej o nawrócenie grzeszników w mojej i wszystkich polskich rodzinach. O błogosławieństwo dla Basi i Bogdana. Cały różaniec dziękczynnie Panu Jezusowi i Maryi. Dziękuję za wszystko, co mam, Panie Jezu. A Tobie, Matko, za prowadzenie, które czuję w każdej chwili, to Paweł. O zdrowie dla Filipa, modli się Andrzej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobre relacje między nami, o błogosławieństwo Boże dla Agnieszki, Wiktorii, Oli. Jezus, zaopiekuj się rodzicami i dziećmi, modli się Elżbieta, łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Modli się Marlena o zdrowie dla Filipa, o zdrowie dla mamy. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski sakramentalne potrzebne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ten strach o swoje dziecko był łagodzony przez zaufanie. Maryja i Józef widzieli, że Jezusem Bóg się opiekuje. Ale i tak to było dla nich strasznie trudne doświadczenie. O zdrowie dla mamy, za Julitę, za jej rodzinę, za Jędrzeja, Macieja, Martę i Bogusława. O zdrowie dla Julity, za moich bliskich, o łaskę żywej wiary, o Ducha Świętego i Jego dary i o pokój Boży w ich sercach, o życie wieczne dla taty, teściów i zmarłych z mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za siostry i braci, o szczęśliwą operację serca dla Klaudii, za tych wszystkich, za tych, którzy potrzebują najbardziej modlitwy, za mamę, o błogosławieństwo dla niej. No, modli się Elżbieta, za świętej pamięci Elżbietę i świętej pamięci Reginę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się za Franka. Wszystkie łaski. Modlę się za Klarę o to, żeby ten czas był dla niej, żeby rozsądnie dysponowała swoim czasem. Ta tajemnica światła, tajemnice światła są właśnie rodzeniem wiary. Aż do w niebo wstąpienia Jezus chce zostawić na ziemi jak najwięcej osób, które po prostu mają do Niego zaufanie, mają relacje z Nim, które mają pewność, że Jezus zmartwychwstał. A jeśli zmartwychwstał, to znaczy, że wszystkie Jego obietnice pozostałe są prawdziwe. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za świętej pamięci Elżbietę i Reginę, o umocnienie miłości małżeńskiej Ani i Krzysztofa, za Ewę, Pawła i ich córeczkę Ale, o wszystkie potrzebne łaski, opiekę Matki Przenajświętszej dla księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, modli się Marlena, o dobry rozwój dla dzieci, wzrastanie w wierze i mądrości, ochronę przed złem, o uwolnienie żony z toksycznej relacji i powrót do domu. Ja modlę się za Antoninę. O rozsądek o dobrą relację, o porozumienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bohaterami tej tajemnicy są również małżonkowie. Właściwie, ale powiedzmy wielu, może nie wszyscy, którzy tej tajemnicy
tę tajemnicę poddają refleksji. Zauważają, że byli mało rozsądni, ale być może po prostu wiele osób tam, chociaż nie znam tych zwyczajów, więc być może nie było możliwości, żeby ktoś obcy przyszedł, więc mamy do czynienia z jakimiś przyjaciółmi Jezusa, którzy byli mało rozsądni. Bóg wchodzi w tę historię. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, co robimy, to w każdej sekundzie Bóg jest gotów w to wejść. Przecież ta sytuacja sprawiła, że ci małżonkowie zupełnie inaczej zaczęli traktować Jezusa jako proroka Boże, cudotwórcę, bo to było związane z tą instytucją, jaką były szkoły prorockie. O dobry rozwój dla dzieci, o uwolnienie żony za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, za męża Stanisława i za mnie, o zdrowie i potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Elżbieta modli się za męża Stanisława i za siebie samą, zdrowie i potrzebne łaski, o dar właściwego odczytywania Bożej woli, za kanał Niepokalana FM, za Marysię i Michała, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła. Duchu Święty, ulecz rany naszych serc i naszych bliskich, jak też wszystkich, których zraniliśmy. Modli się Marlena. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wiara. Jezus otwiera serce ludzi na miłość Ojca i głosi też potrzebę nawrócenia, bo to nawrócenie właśnie poprzez odnowienie umysłu pozwala zrozumieć, że Bóg nas kocha. O to się modlmy
również. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O błogosławieństwo dla siostry Bronisławy, za naszych wrogów i wszystkich, których nam się życzą, za Tomka, jego rodzinę, za Kasię i jej rodzinę. Ja modlę się za Janusza o jego nawrócenie. Ta tajemnica, oczywiście Jezus, głównym celem była rozmowa z Mojżeszem i z Eliaszem, ale ma też skutek uboczny, bo Jezus zabrał tam swoich uczniów, więc w tej tajemnicy czwartej światła również jego celem jego działania było rodzenie wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Światła. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za nas i naszych bliskich modli się Madlena i modlimy się tajemnicą Eucharystii. Za ojczyznę i duszę w czystu cierpiące. Tajemnica Eucharystii jest też związana z wiarą, ponieważ Eucharystia przyjmowana z wiarą przemienia nasze serca. Módlmy się o to, byśmy przed mszą czy w jej trakcie, w odpowiednim momencie modlili się o wiarę dla siebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Towarzyszymy Jezusowi w chwili podejmowania decyzji. Doświadcza potwornego cierpienia i wybiera dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za wszystkich darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek, Katarzyna, za Wiktorię, łaskę wiary, pokój serca i opiekę Matki Bożej. Prośmy Boga o to, byśmy, Boga Ojca, o to, byśmy otrzymywali łaski, aby nas uzdalniał do naświetladowania swojego Syna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie. W pewnej intencji modli się Zbigniew za chrześniaka Norberta o wiarę, za nawrócenie naszego narodu i Ducha Świętego. Dla nas, za siebie, za żonę Martę modli się Sławek o Wiktorię, łaskę wiary, pokój serca, opiekę Matki Bożej we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Ja modlę się za wszystkich, za moich chrześniaków i za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. O błogosławieństwo pracy modli się Anita. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bezinteresowna miłość jest katowana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, za których odpowiadam, za wszystkich, których mam w sercu, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Gdyby nasz przyjaciel albo osoba mniej nam bliska zrobiła coś, co byłoby dla nas ratunkiem, to w sposób oczywisty bylibyśmy jej wdzięczni, a to, co jest wobec Jezusa, taka relacja jest dla nas trudniejsza, bo mamy takie mechanizmy w sobie, że to po prostu oddalamy, bo te opowieści na temat życia Jezusowego mieszczą się w kategorii czegoś, co było dawno i o tym rozmawiamy, ale nie jest to nam bliskie. Więc popatrzmy i prośmy o to, popatrzmy na tę sytuację i prośmy o to, żeby temu, kto tyle oddał za nas, abyśmy byli mu wdzięczni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica Drogi Krzyżowej. Za naszych przyjaciół i wrogów, za dusze wszyscy cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, za duszę świętej pamięci Elżbiety, ja modlę się za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O moją trzeźwość modlimy się za Annę. Bóg, Ojciec patrzy na swojego syna skatowanego, idącego na śmierć. Bóg Ojciec nam zaufał, a to jest efekt Jego zaufania. Popatrzmy na siebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Za chrześniaka Łukasza, uwolnienie od nałogów, jego nawrócenia i za chrześniaczkę Sylwię, żywą wiarę, za ich rodziny, przenajświętsza krwi Jezusa, okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ja modlę się dalej za Annę, za jej trzeźwość oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za zmarłych Witolda, Dorotę, Krystynę i Kazimierza. Człowiek umiera na krzyżu, Bóg, Jezus nie wiemy, co z nim się dzieje do wielkanocnego poranka, ale możemy mieć pewność, że dalej kontynuuje swoje działanie, za które człowiek, który nie
uczynił nic złego, został w taki sposób potworny ukarany. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Jezus rodzi wiarę w sercach Marii Magdaleny, świętego Jana, który zobaczył go, wierzył, świętego Piotra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boże, otwórz nasze serca na potrzeby bliźnich. I popatrzmy, kto pierwszy był przy grobie. Najpierw ta, która najbardziej go ukochała, która miała wcześniej już, no komu najwięcej przebaczono, ten najbardziej jest wdzięczny. Święty Jan, który był ulubionym uczniem Jezusa, był otwarty na Jego miłość, i święty Piotr, który został wyróżniony właśnie dlatego, że był blisko Jezusa, był blisko sercem, chociaż był człowiekiem porywczym i nie do końca rozsądnym. Wybór tych osób mówi nam o tym, że Jezus, że mamy do czynienia z porządkiem miłości. I ci, którzy kochają, jako pierwsi odpowiadają na wezwanie Jezusa i mają otwarte serce, żeby Go przyjąć. Boże, otwórz nasze serce na potrzeby bliskich. Ja modlę się za przyjaciół i członków mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga chwalebna. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają Radio Niepokalana FM postem, ofiarowaniem cierpienia i modlitwą oraz za wszystkich, którzy wspierają je jałmużną. O pracę dla chrześniaka Marcina modli się Sławek, o pokój serca, zaufanie dobremu Bogu oraz dar zrozumienia planów Boga na moje życie. Modli się Edyta, Jezu, ufam Tobie, za moją siostrę potrzebne łaski. Modli się Daniel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. To jest do momentu w niebo wstąpienia czas rodzenia wiary. Uczniowie, którzy szli do Emaus, byli zablokowani, ich umysły były niezdolne do pojęcia, że to jest Jezus, i dopiero poznali Go po łamaniu chleba. To jest czas spotykania się z uczniami i to, co dzieje się z nimi, to najpierw jest serce, otwiera się umysł, potem jest serce, a potem jest decyzja woli o podążaniu za Jezusem. O to się właśnie módlmy. O pracę dla chrześcijaka Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchu.

przyjmiemy Ducha Świętego, więc módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tajemnicy w niebo wstąpienia modlę się o niebo dla członków mojej rodziny, za Andrzeja, za Luśkę oraz za bliskie mi osoby, za Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

0: Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. W niebo wzięcie Maryi Panny. Ożywię wiarę i otwarcie serca na Boga oraz błogosławieństwo Boże w zdaniu egzaminu na prawo jazdy dla Amelki za syna Kamila. Modli się Ojciec. To jest tajemnica zwieńczenia całego procesu zbawienia. Módlmy się, abyśmy prosili Maryję każdego dnia o opiekę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas, i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji, żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej, w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja. I uczestniczenie w czymś takim wydawało mi się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła, i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. Ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej. Pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany i istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, no to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, no to jest przejście, nie wiem z jakich powodów, no trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: No, który był, potem już wiemy, no łgał od początku tak. Do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było...
1: tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak, no to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w Kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, no, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby no, takim stanięciem, używaniem tych samych metod, które od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm, czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no, ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT. Że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To Święty Tomasz z Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucanie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą Czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt? Tak.
1: Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, wrócę, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Ja, taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: poruszył. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie Związku Działania Człowieka z Naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. Nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejsze, ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. I źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? W odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marx, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego, nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Że zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy o tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie No i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak, i o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak.
0: Tak.
1: No, ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskechońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskechoński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. Nie? I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym. Tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, no, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Ale ja to per analogiam odnoszę do nas wszystkich, nie? Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była, zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego, no, po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
1: Tak, tak, no, są te przesądy. Tak,
0: tak, tak, całkowicie irracjonalne.
1: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
0: Dokładnie.
1: Mówię przesądów. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat, fałszywy świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
1: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka, ze swoją miłością i no to, co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której Pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. Myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo od strony religijnej. Nie?
0: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie i oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo. Tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
1: To te paradoksy właśnie nihilizmu.
0: Tak. No, perwersja
1: nie ma
0: języka,
1: wolności, czyli dla wrogów wolności.
0: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
1: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
0: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
1: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach. Nie? To bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji. On tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak doktor Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie doktor Połtawska relacjonuje, papież mówi, ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział, z powrotem do rzeczy, no to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie? Który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost, albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa? Nie?
0: O lobotomii to... na przykład.
1: Na przykład, tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy, tak, na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
0: To zadziwiające, bo ja nie...

0: może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialne i niewidzialne, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać. Tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
1: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
0: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat.

0: sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna, tak,
1: tak.
0: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem parareligijnym. Nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające. To jest przerażające, nie? Bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii. On stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, i od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
0: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo, to jest idea, ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm, to jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, jakieś tak passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
1: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
0: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
1: Pewnie, że tak.
0: Wszystkiego
1: Pewnie,
0: dobrego,
1: tak.
0: drodzy państwo, naszym
1: Wszystkiego
0: gościom.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
0: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam, z Panem Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę, Panie. Daj nam Twoją łaskę, Twój pokój i Twoje światło. Przez Chrystusa Pana naszego. A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, bo Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Wdówik. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Przyzwyczajeni jesteście Państwo do tego, że jest we wtorki i czwartki, a tym razem w dzień nieparzysty. Rozmawialiśmy 8 albo 9 lat temu, może nawet 10, w tej audycji. I zapamiętałem jedną rzecz, że byłeś w jakiejś grupie, w której... w grupie, która była w kościele katolickim, w której tak się porobiło, że musiałeś do Francji jechać, że był jakiegoś autorytetu wielkiego, jakim jest...
1: Jacques Verlande.
0: Tak. Czy nawet Verlinde, bo ostatnio dowiedziałem się, że to jest Flamand.
1: Tak, Verlinde.
0: Szukać ratunku właściwie dla siebie. Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, było rzeczywiście. Tak, miałem takie doświadczenie.
0: Powiedz, co to było za doświadczenie? Przychodzisz do kościoła, jesteś w kościele i co?
1: Wiesz co, nie wiem jak się do tego odnieść, dlatego że kiedy patrzę na to doświadczenie z perspektywy iluś tam lat, to ono wydaje mi się niedecydujące o kształcie mojej wiary. I stąd start z tego punktu jest dla mnie zaskakująco trudny.
0: Drodzy Państwo, w tej chwili odbywa się gra, której efektem będzie, kto zadecyduje, co w tej audycji się ukaże.
1: Ale mogę powiedzieć tak, ja moja wiara żywa, taka, gdzie ja zacząłem wierzyć w to, że można budować relacje z Panem Jezusem, zaczęła się od udziału w mszach o uzdrowienie u Stanisława Kostki z udziałem niejakiego ojca Ricardo w początku lat 90., 93. rok. I to spowodowało, że ja wylądowałem na wiele lat, do 2005 roku w Odnowie w Duchu Świętym. Ten epizod, o którym mówisz, to był udział w takiej grupie młodzieżowej z Poznania, też charyzmatycznej, gdzie się po prostu trochę ludziom poplątało, no. I gdzie ewidentnie osoby odpowiedzialne za grupę uległy jakiemuś zwodzeniu duchowemu, bardziej kładąc nacisk na elementy pod tytułem trzeba tropić diabła niż to, żeby się zanurzać w miłości Bożej. To jest, jak oglądałem taki materiał w TVN-ie o tych siostrach Betankach, to miałem wrażenie, że to jest dokładnie ten sam sposób, w którym tam te osoby odpowiedzialne za grupę uległy, co potem tutaj się działo u tych sióstr. Jakby jest wróg, który na nas czyha i najważniejszym naszym zadaniem jest wytropić, gdzie on jest. No ale wiadomo, że to nie jest ta droga i na szczęście ta grupa, że tak powiem, w porę się zreflektowała, a ja też w porę poszedłem inną drogą.

0: Co zdecydowało o kształcie twojej wiary?
1: Ja, Robert, jestem w tej chwili w takim momencie, że sam siebie pytam, jaki jest kształt mojej wiary w ogóle, jaka moja wiara jest, czy ona w ogóle jest, więc...
0: Bardzo dobry moment na audycję.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest kształt tej wiary, wobec tego trudno powiedzieć, co zdecydowało o jej kształcie. Mogę powiedzieć o ważnych rzeczach, które na pewno jakoś konstytuują moje przekonanie o tym, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest Bogiem kochającym.
0: To mów.
1: Jedna rzecz to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I o ile pewnie 10 lat temu bym powiedział, że modlitwa wielbiąca, modlitwa w językach albo modlitwa o uzdrowienie, to dzisiaj mówię z pełnym przekonaniem, że adoracja Najświętszego Sakramentu, odkąd mam dzieci, to jest to wydarzenie zupełnie sporadyczne. Nie umiem sobie zorganizować życia tak, żeby mieć czas na regularną adorację. I tym bardziej za nią tęsknię. I ciągle żyję w takim przekonaniu, że gdybym do niej wrócił, to moja wiara by ożyła w doświadczeniach, przez które przechodzę i tak dalej. Natomiast widzę, że mimo tego, że przez ostatnie 4 lata sporadycznie chodzę na adorację, to ciągle jadę na jakimś magazynie, który mi się zbudował przez te adoracje z poprzednich lat. Kiedy jako kawaler mogłem sobie pozwolić na codzienną, godzinną adorację, co trwało ze 4 czy 5 lat. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest mój kontakt ze wspólnotą błogosławieństw i moje pobyty we wspólnocie błogosławieństw, moje indywidualne i moje z moją narzeczoną, a teraz żoną, kiedy jeździliśmy tam przed ślubem i po ślubie. I to jest po prostu kapitalny znowu akumulator, który ciągle mi dodaje siły.
0: Co to jest wspólnota błogosławieństw?
1: Wspólnota błogosławieństw to jest taka wspólnota, która powstała w Kościele katolickim gdzieś tam w latach 70. Może ona istnieje we Francji, w wielu krajach, także naszych ościennych, Słowacja, Czechy, Niemcy, w Polsce jeszcze jej nie ma, gdzie żyje ze sobą ileś stanów razem w jednym domu, tworząc wspólnotę. Oczywiście w odpowiednim porządku i według określonej reguły, ale są tam i siostry zakonne, i bracia zakonni, i
0: czyli wspólnota życia po prostu. Jedna ze wspólnot życia.
1: Jedna ze wspólnot życia, tak. Jedna ze wspólnot życia, która też właśnie bazuje na doświadczeniu spotykania Jezusa w adoracji, ale jest też bardzo otwarta na te elementy charyzmatyczne, które znam z odnowy w Duchu Świętym, które nie są tam dominujące. To, co jest na co dzień dominujące, to jest Eucharystia, adoracja, modlitwa Kościoła, czyli brewiarz, a tamte elementy są jakby dostępne w określonych momentach. No i ewangelizacja, tak jak to jest możliwe. To, co dla mnie było ogromnym szokiem, to, że oni funkcjonują według takiej zasady, jeżeli jesteśmy tu potrzebni, to Pan Bóg pozwoli nam przeżyć.

0: A jeśli ludzie, którzy do nas przyjeżdżają albo którzy są wokół, nas nie utrzymują, to znaczy, że nie świadczymy i wobec tego ten dom nie ma racji bytu w określonym miejscu. Ta wspólnota nie ma racji bytu w tym konkretnym miejscu. I rzeczywiście, jak byliśmy na przykład w Ziemi Świętej, to u nich się na obiad jadało rzepę i marchew i nic więcej, bo nic więcej nie było. I to dla mnie było doświadczenie, którego ja nie znałem z polskiego kościoła. Zgoda na ubóstwo do tego stopnia. I na takie zawierzenie. I dlatego to jest też dla mnie ważne doświadczenie. Ono też uczyło nas modlitwy wspólnej, mnie i moją żonę. I mimo, że my potem w którymś momencie wylądowaliśmy we wspólnocie neokatechumenalnej, to muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli coś kształtowało nasze bycie wobec razem przed Panem Bogiem, to doświadczenie tych iluś tam pobytów we wspólnocie błogosławieństw znacznie bardziej niż te kilka lat we wspólnocie neokatechumenalnej.
1: W jaki sposób twoja narzeczona stała się twoją żoną, a najpierw narzeczoną?
0: Na drodze ślubu kościelnego stała się
1: wcześniej,
0: moją żoną.
1: Wcześniej narzeczoną.
0: Stała się moją narzeczoną w ten sposób, że najpierw była moją studentką, potem studentką, która, że tak powiem, osłabiała mnie kompletnie swoim takim światowym stylem i tym, co... No na przykład ja prowadziłem zajęcia z pisma Braille'a i studenci musieli mi przygotowywać teksty. No i tam się szybko grupa zorientowała, co mnie interesuje, więc mi przepisywali jakichś ojców kościoła albo coś tam, a ona mi przepisywała jakieś takie miesięczniki dla mężczyzn, dla równowagi, żebym nie zwariował od tych świętych tekstów. Też była osobą na tamten czas jakoś niespecjalnie zaangażowaną w kościele, nawet powiedziałbym dosyć zdystansowaną. Potem zaczęła pracować u mnie w biurze na uniwersytecie. I ja zacząłem mieć takie... Też zaczęła mi się podobać jako dziewczyna.
1: A jaki był w ogóle twój stosunek do kobiet w tamtym czasie i przedtem?
0: Wiesz, to zależy w którym momencie. Znaczy ja generalnie miałem takie poczucie, że próbując za wszelką cenę znaleźć miłość w swoim życiu, bardziej ranię dziewczyny niż rzeczywiście próbuję zbudować związek. I ja z moją żoną miałem też takie doświadczenie, że albo teraz wpadnę w jakiś taki klimat jakichś takich dwuznaczności i nie wiadomo czego, a nie chciałem tego. Już jako człowiek doświadczający miłości Pana Boga, jakoś jednoznacznie określony jako katolik, jako człowiek wierzący, który chce żyć wiarą, a też nie chciałem jej robić jakiejś krzywdy, jakichś takich, nie wiem, złudnych nadziei, coś tam. I wiedziałem, że drugą opcją jest pójście w rozmawianie o wierze, o Panu Bogu. I to rzeczywiście przyniosło zadziwiający efekt, bo ja wybrałem tą drugą drogę, nawet jeżeli miałem wyjść w jej oczach na świra. To zaczęło mi opowiadać o Panu Bogu, o swoim nawróceniu. Gdzieś tam w pracy, w wolnych chwilach, albo ewentualnie po pracy. Zresztą taki był klimat wtedy w moim biurze, że jak było czuwanie na Jasnej Górze, czuwanie odnowy w Duchu Świętym, to 2/3 mojego biura na to wydarzenie jechało. I dziewczyny jakoś takiej w głowie zamąciły, że ona pojechała też z nami, zupełnie nie będąc zaangażowana.
1: Co na to władze uniwersytetu?
0: Wiesz, no to nie było tak, żebyśmy tam robili spotkania modlitewne. Bo...
1: Nie, ale na takie wyjazdy.
0: Ale to była sobota, wiesz, wolny dzień, więc po prostu umówiliśmy się i pojechaliśmy. I to był taki moment, gdzie... którymś momencie była szansa o taką modlitwę wstawienniczą. Ta osoba prowadząca, już nie pamiętam, kto był wtedy gościem, proponowała taką modlitwę wstawienniczą jeden za drugiego. I wtedy Agnieszka podeszła do mnie, żebym ja się nad nią modlił. I to był jakiś radykalny zwrot w jej życiu. Ona wtedy poszła do spowiedzi na tej Jasnej Górze. No i potem to już jakby szło cały czas tym torem, że ona dokonała takiego radykalnego wyboru w swoim życiu. No i to, potem to już była kwestia czasu, kiedy się zaręczyliśmy i pobraliśmy.
1: No i czym jest małżeństwo?
0: Czym jest małżeństwo? To jest dla mnie to jest najlepsza droga leczenia się z egoizmu i przekładania wiary teoretycznej na praktykę, wiesz, na służbę. Ja jestem człowiekiem ogromnie skoncentrowanym na sobie. I małżeństwo, i rodzina mnie po prostu z tego leczy. To, że nie mam wyboru, po prostu jeżeli chcę budować, to muszę wyciągać rękę, prosić o przebaczenie, przyznawać się do błędów, przebaczać to, co mnie zabolało, nie dochodzić swoich racji, ustępować, spać krótko, robić różne rzeczy. Wczoraj w nocy, wiesz, nie kładłem dzieci spać, ja się kładę z dwójką starszych, Agnieszka z najmłodszym i zasnąłem z nimi, co jest standardowym rozwiązaniem. I obudziłem się po godzinie i po prostu jedyne, o czym marzyłem, to przenieść się do naszego łóżka i spać dalej. Ale wiedziałem, że na dole czeka mnóstwo pracy, że trzeba uporządkować kuchnię, rozpakować jedną zmywarkę, zapakować drugą. I po prostu no, to na teraz jest coś takiego.

0: parę miesięcy wcześniej było wstawanie do dziecka, nie wiem, przewijanie, robienie czegoś tam, podawanie do karmienia albo inne rzeczy. Ale to jest coś takiego, że po prostu wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to rano pójdziesz do pracy i zostawisz żonę z całym tym bałaganem na dole w kuchni. I dla mnie to jest po prostu konkretna, bardzo droga w naprawdę takiej służby. To, co mi się podoba w katechezach neokatechumenalnych, to taki fragment, gdzie mówią o pustyni i o tym wychodzeniu z Egiptu. Dla mnie to jest rzeczywiście wyjście z Egiptu na pustynię i takie oczyszczenie. I ja tego w małżeństwie doświadczam bardzo, że wreszcie zaczynam być człowiekiem, który może komuś się na coś przydać.
1: A Bóg w tej sytuacji?
0: No Bóg z całą pewnością gdzieś jest. No, wiesz...
1: Nie pytam o twoje życie. Bo to sakrament, tak? Sakramentalne małżeństwo.
0: Sakramentalne małżeństwo, jak najbardziej. Wierzę, że Pan Bóg jest tą siłą, która powoduje, że ja jestem w stanie przyjąć to wszystko, co wiąże się z byciem ojcem i mężem. I że jakoś jestem w stanie odpowiedzialnie, bo myślę, że jednak odpowiedzialnie trwać, odpowiedzialnie za budowanie relacji z moją żoną, za wychowanie dzieci i za wychowanie ich tak, żeby było jasne, że najważniejszą sprawą jest to, żeby one znały Pana Boga i żeby On był dla nich najważniejszy, a cała reszta na drugim miejscu.
1: Jak to robisz, żeby Bóg był dla dzieci najważniejszy? Ile lat mają dzieci?
0: 4,5, 2,5 oraz pół. Czyli są tak w odstępach dwuletnich mniej więcej. Wiesz, przede wszystkim ja właśnie nie wiem, od czego zacząć. To znaczy, Pan Bóg jest obecny w naszym życiu przez cały czas. My staramy się jednak pokazywać Pana Boga jako przyczynę wszystkiego, jako pierwszą przyczynę. Oczywiście nie upraszczamy tego na maksa, ale jednak pokazujemy, że różne rzeczy dzieją się dlatego, że Pan Bóg pozwala, żeby tak było, albo chce, żeby tak było. Dlaczego stworzenia wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego pada deszcz? My gdzieś jednak staramy się widzieć tego Pana Boga także w zjawiskach codziennych, nie tylko w modlitwie. Też modlimy się dużo z dziećmi. I ponieważ ja sobie dawno temu zdefiniowałem taki cel wychowawczy, to znaczy, że przed celem wychowawczym w naszej rodzinie i moja żona go w pełni podziela, jest to, żeby nasze dzieci były blisko Pana Boga.

0: i żeby potrafiłeś świadomie wybierać go jako największe dobro. I dwa dni temu miałem taką sytuację, że staliśmy przy bramie na podwórku i sąsiedzi wyjeżdżali samochodem i sobie pojechali. Jaś im pomachał i zaczął mówić pod twoją obronę. Odmówił całe pod twoją obronę. Ty, Jaś, to jest ten najstarszy nasz synek. My zawsze jak wyruszamy, to zaczynamy się, to zaczynamy od modlitwy pod twoją obronę w samochodzie. Jaś odmówił pod twoją obronę, po czym powiedział: oni się pewnie nie pomodlili, więc ja się pomodliłem za nich. Mnie to po prostu z jednej strony uśmiechnąłem się, a z drugiej sobie pomyślałem, że to jest wiara, której ja nie mam. I bardzo mnie to zbudowało. Oczywiście nie wyrokuję o tym, jakie będzie jego życie dalej. Modlę się za dzieci. Ja też widzę całą swoją niedoskonałość jako ojciec. Po prostu taką bezradność, jak często puszczają mi nerwy na przykład. Jak jestem bezradny wobec odrębności tych istot. Wobec tego, że one nie są materiałem, który ja mogę dowolnie kształtować. Na przykład odkrywam to, że podstawą do prawidłowych relacji moich z dziećmi jest zgoda na to, że one są indywidualnościami i że one mogą być inne niż ja założyłem, że mają być.
1: No przy trójce już mają przewagę liczebną, więc już zaczyna się dynamika, której nie da się ogarnąć. Dzieci tworzą społeczność, ale jednocześnie jest to takie zadanie, no, czysto logistyczne i pielęgnacyjne. Czy Agnieszka pracuje?
0: Nie, Agnieszka nie pracuje. Ja pracuję sam. Myśmy...
1: Jak to przyjęła?
0: Wiesz co, my zdecydowaliśmy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia, kiedy Agnieszce się kończyła jakaś praca, że nie przedłużamy żadnych umów. Ona jest na urlopie wychowawczym, czyli ma pracę, może do niej wrócić, jeżeli zdecyduje, że będzie chciała. Ale nie chce. Odkrywa, że jej powołaniem jest służenie rodzinie w domu. I ja nie będę o tym, nie będę się wdawał w to, jak moja żona to przeżywa. Odkrywa, że to jest jej powołanie. A to byś musiał ją zaprosić, żeby szczegółowo opowiedziała.
1: Tak zrobię.

0: Czym jest słabość w rękach Boga? Nasza słabość.
1: Czym jest nasza słabość w rękach Boga? Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba nie rozumiem tego pytania, nie potrafię...
0: Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg nas upokarza naszą bezsilnością? Że takich nas stworzył? Że po okresach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy panami świata, a przynajmniej własnego życia, są momenty, kiedy czołgamy się.
1: Wiesz, ja przez ostatnie miesiące odkrywam po prostu taką swoją niezdolność do zaufania Panu Bogu. I dla mnie na przykład moja porywczość, moja chęć wpływania na kształt rzeczywistości, moje przekonanie, że jestem w stanie wpływać na kształt rzeczywistości, które zobaczyłem teraz w ostatnich tygodniach czy miesiącach jako śmieszne po prostu, bo rzeczywistość mi pokazuje, że nie jestem w stanie. I ja rozumiem, że to jest też jakiś taki sposób, w który Pan Bóg mi pokazuje, że dobrze, no możesz się dalej zmagać, możesz próbować postawić na swoim, a możesz jednak spróbować przyjąć taką idiotyczną optykę zaufania mi. Idiotyczną z punktu widzenia świata. Że człowiek, wiesz, opuszcza ręce, to znaczy po prostu w pewnym momencie mówi, w pierwszym rzędzie się modlę. W drugim robię to, co mogę zrobić, ale jednak w pierwszym rzędzie się modlę i oddaję wszystko Panu Bogu. I dla mnie to jest szansa na takie wychłodzenie. To znaczy, że żeby różne rzeczy wypuścić z rąk i powiedzieć po prostu nie jestem w stanie sam poukładać życia swojego, życia swojej rodziny i że muszę budować zaufanie. To znaczy ja w ogóle go nie jestem w stanie zbudować, ja muszę dostać łaskę. To jest największa rzecz, której mi brakuje. Zaufanie Panu Bogu. Ostatnio rozmawialiśmy, jak te trąby powietrzne były w domu, o tym, że mamy zupełnie inne problemy z zaufaniem Panu Bogu, z moją żoną, bo ja nie mam żadnych obaw co do trąby powietrznej, natomiast mam obawy, z czego my będziemy żyć. A moja żona nie ma żadnych obaw, z czego my będziemy żyć, natomiast się zastanawia, czy ta trąba powietrzna nie przyjdzie tutaj i nie rozwali naszego domu. Ale chciałbym bardzo mieć tą łaskę, żeby nie koncentrować się na tym, czy zmieni się kurs franka, czy się nie zmieni kurs franka i czy wobec tego ja będę w stanie dalej płacić kredyt, czy nie będę w stanie dalej spłacać kredytu. I to jest coś po prostu, o czym bardzo marzę i się modlę, żeby mi Pan Bóg uratował z tego zniewolenia takim lękiem.

0: No ale to wielu mężczyzn ma taki lęk.
1: No to, to... Niektórzy mówią, że on jest bardzo normalny i zdrowy.
0: Nie, nie jest zdrowy, bo odcina od Boga.
1: No więc właśnie. Ja pamiętam, jakbyśmy mieli zaraz po ślubie taką myśl, żeby wyjechać stąd i wstąpić do wspólnoty błogosławieństw. I proponowano nam to we wspólnocie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, to znaczy Jaś był już poczęty, ale jeszcze się nie urodził. I ja wtedy przy całej fascynacji tą wspólnotą i przy tym dobru, które widziałem, zdecydowałem, że nie, dlatego, że nie wyobrażałem sobie, jakby to było, kiedy... A nie byłbym głową, nie byłbym panem wszystkiego. Na przykład pracy, rodzaju pracy, pieniędzy, które zarabiamy. I potrzebowałem kilku lat, żeby się przekonać, że i tak nie zawsze jestem panem pracy i panem pieniędzy i że różne rzeczy toczą się naprawdę poza mną. No to uczy pokory.
0: Ale nie wszyscy muszą wstąpić do wspólnoty błogosławień.
1: Nie, nie wszyscy.
0: Czy wasz związek jest równoprawny?
1: To znaczy, czy jest ktoś, kto dominuje?
0: Tak.
1: My wiemy jedno, że jest dla nas lepiej, kiedy ostateczne decyzje są podejmowane przeze mnie, ale też w taki sposób, że one są jakoś przerozmawiane, przedyskutowane, że się wspólnie jakby zanurzamy w tym, czego dana sprawa dotyczy, ale po wysłuchaniu tego, co Agnieszka mówi, po wysłuchaniu jej reakcji na moje różne poglądy, że to ja jestem osobą, która rozstrzyga. Ale w wielu momentach jest jednak tak, że ona mnie podprowadza pod różne rozstrzygnięcia. Ale też mamy bardzo dobrze przećwiczone to, że taki element zupełnie demokratyczny, no to przegłosujemy albo kto będzie silniejszy, albo że ja się wycofuję. Są takie momenty, kiedy nie mamy jedności, a ponieważ ja mam w sobie bardzo dużą nietolerancję napięcia, takiego napięcia wynikające z dynamiki, że się spieramy i że mamy różne poglądy, to ja mam od razu odruch wsteczny, to znaczy wycofuję się, zamykam, dziękuję, zrób jak uważasz. I wiemy, że to jest bardzo złe, to znaczy, że to nie służy ani mi, ani jej, ani rodzinie.

0: No, czyli mamy jakiś model demokratyczno...
1: patriarchalny.
0: Patriarchalny.
1: No i to chyba chodzi o to dokładnie.
0: Jest to naprawdę... życie nas uczy, że w tym wymiarze Kościół ma jednak...
1: prawdziwą antropologię.
0: Tak, dobrą intuicję, czy jak to nazwać.
1: Co oprócz tego doświadczenia bezradności jest istotne w tym momencie twojego życia, dla twojej relacji z Chrystusem? Co to jest w ogóle? Co to znaczy w ogóle mieć relację? Bo mówisz o pewnym procesie budowania.
0: No ja akurat, tak jak powiedziałem, na razie to mam doświadczenie pewnej posuchy, mówiąc delikatnie, albo jakiś taki pokus wątpienia. Ale też to na szczęście powoduje to, że my coraz mocniej wchodzimy w modlitwę, że jak nie byliśmy w stanie się całymi, wiesz, miesiącami mobilizować do tego, żeby jak już nam dzieci pozasypiają, a my z nimi, żeby jeszcze wstać i zacząć się modlić razem, to jakoś wróciliśmy do tego teraz, bo po prostu widzimy, że jest tyle różnych rzeczy, które nam się nawarstwiają, wymagających podjęcia decyzji, że musimy się po prostu modlić. I ja ostatnio powiedziałem, no to w sprawie X idę i dzwonię, robimy coś tam. I moja żona powiedziała, nie zgadzam się, dopóki przynajmniej jednego wieczoru się nie będziemy modlić w tej intencji. No i tak zrobiliśmy. Więc ta relacja, o którą pytasz, to jest na dzisiaj dla mnie rzecz, zbliżanie się do Pana Jezusa, którego gdzieś oddaliłem strasznie. No naprawdę mam takie poczucie, że wobec całej tej logistyki i spraw, które się namnażają w zupełnie nieprzewidziany wcześniej przeze mnie sposób, że przedszkole i tam inne rzeczy, które wynikają z tego, że dzieci rosną, to będzie generowało tysiąc ruchów, które trzeba zaplanować. Skutkiem tego było takie oddalenie Pana Boga. To znaczy, że my się modlimy, jak chodzimy na spotkania wspólnoty, to chodzimy, jak nie chodzimy, to nie chodzimy. Minimum jest takie, że chodzimy na mszę, wiadomo, na Eucharystię niedzielną. No i że się modlimy dwa razy dziennie z dziećmi. Ale też to pokazywało nam bardzo wyraźnie, że to minimum jest zupełnie niewystarczające i ta relacja to jest, tak jak powiedziałem na początku, że ja jadę na akumulatorach wcześniej naładowanych. I teraz cieszę się, że te trudności, różne spotkania z różnymi ludźmi, które ostatecznie przyczyniły się do wejścia czy interakcji z różnymi osobami, które przyczyniły się do powstania tych różnych moich takich zawirowań ostatnich tygodni, owocują w taki sposób, że my się modlimy, że my szukamy jedności między sobą bardziej niż w czasach spokojnej rutyny i że dla nas Pan Bóg jest ostatecznie jedyną jakąś kotwicą, nadzieją czy ratunkiem, czy taką myślą o tym, że jeżeli ktoś w ogóle nas potrafi poprowadzić, przeprowadzić i wskazać drogę, to właśnie On.

0: Czy on w takim razie nie jest bezwzględnym manipulantem, skoro to, co opisujesz, przy założeniu jego wszechmocy, to jest taka klatka dla szczura z bodźcami, prawda? Nie zaufasz mi, to się pokaleczysz.
1: Wiesz co, ja właśnie wcale nie jestem przekonany, że to tak jest, dlatego że Pan Bóg byłby sadystą, gdyby tak działał.
0: Czyli, że można się nie rozwijać, tak?
1: Ja uważam, że znaczy Pan Bóg wierzy w to, co ja powiedziałem, że a mianowicie, że dokonuje takiego pierwotnego wyboru, że on jest dla mnie najważniejszy. I próbuje, myślę, mnie wierząc w to moje słowo i w ten mój wybór, w różnych momentach jakoś do siebie przyciągnąć, powiedzieć jestem. Mówi w takim językiem, jaki dla mnie jest zrozumiały. Myślę, że nie posuwa się tak daleko, żeby mnie nie wiem, załamać, zniechęcić. Chociaż jak rozmawialiśmy przed audycją, to ja raczej byłem bardziej sceptyczny, a ty mnie podtrzymywałeś tym, mówiąc, że to są pokusy, takie myślenie. Ale też potwierdzają się twoje słowa, że ta audycja jest wyjątkowo potrzebna po to, żebym ja sam różne rzeczy zobaczył, ponazywał. Ale wiem równocześnie, że ja mógłbym powiedzieć Panu Bogu nie. Tak jak powiedziałem to pierwotne tak, tak mógłbym mu powiedzieć nie. I on by mnie zostawił w spokoju. I jestem też święcie przekonany, że mógłbym sobie ułożyć światowe życie. Życie bez Pana Boga. I że ono by się toczyło całkiem przyzwoicie i spokojnie. I żebyśmy funkcjonowali w zupełnie innych standardach. Być może moja żona robiłaby karierę, pracowałaby, zarabiała pieniądze, opiekunka i przedszkola by wychowywały nasze dzieci. Nie mielibyśmy różnych takich znaków zapytania w obrębie materialnych kwestii. No i w ogóle byłoby zupełnie inaczej. Pan Bóg dla mnie nie jest sadystą. To jest ostatnia rzecz, na którą ja się zgodzę, żeby ktoś powiedział. Ja jestem święcie przekonany, że Pan Bóg jest naprawdę dobry i kocha. A jednocześnie no też traktuje nas jak dojrzałych ludzi. To znaczy, jeżeli ja mówię, że Pan Bóg jest najważniejszy i że On jest moim Panem i że wybieram Go na Pana mojego życia, no to On w to wierzy, dopóki ja tego nie zmienię. A nie zamierzam tego zmienić. I wobec tego zgadzam się na to, żeby mnie przeprowadzał przez jakieś różne oczyszczające doświadczenia, bo naprawdę zyskuję na tym.
0: No ale co, rzepa i marchewka na obiad to jest coś, na co byś się zgodził teraz, kiedy są dzieci?
1: Zgodziłbym się.
0: Nie wierzę.
1: No i Robert, no wiesz, naprawdę no nie schabowy decyduje o jakości życia.

0: mnie napawa strachem i cały mój strach materialny nie wynika z tego, że nie będziemy mieć na schabowego, tylko że przyjdzie bank i odbierze mi mój dom, na który mam kredyt. I to jest coś, co mnie niepokoi.
1: Czyli dom jest najważniejszy. No bo czym się różni dom od rzepy? Niczym.
0: Wiesz, ja po prostu... No na rzepie da się spokojnie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy mieli wylądować na ulicy.
1: No nie, ale możesz wynajmować za te pieniądze, które masz za kredyt.
0: No nie. No dobrze, to już są...
1: Rozumiesz moją myśl i moją intencję mojego pytania. Bo różni ludzie różne rzeczy uznają... Tak jak mówiłeś o żonie i o huraganie, prawda, że ciebie nie niepokoi huragan, a ją tak. I teraz różni ludzie różne rzeczy uznają za te, które są niezbędne do życia.
0: Ja pojmuję swoją odpowiedzialność jako ojciec i mąż, między innymi w taki sposób, że moje dzieci mają... zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa w moim rozumieniu to jest bezpieczny dom. Czy to będzie dom taki czy siaki?
1: A jeśli Pan Bóg będzie myślał inaczej, to co?
0: A to się będziemy ścierać wtedy, kiedy Pan Bóg do czegoś takiego dojdzie. Na razie Pan Bóg jeszcze nie doprowadził do takiej sytuacji. A wierzę, że nie doprowadzi. Jeszcze może byśmy porozmawiali o miejscu w kościele.
1: Bardzo proszę.
0: Bo to jest coś, co jest dla mnie rzeczą szalenie ważną.
1: Przez moment, drodzy Państwo, będzie to bądź zimny, bądź gorący. Paweł poprowadzi.
0: Nie, no po prostu...
1: Żartuję.
0: Bo mam takie poczucie, że...
1: Chciałem zapytać się, czy uważasz, że coś jest jeszcze do powiedzenia istotnego?
0: To właśnie to, bo ja mam... takie, być może to jest ambiwalentne odczucie, ale ja żyłem kiedyś w przekonaniu po spotkaniu Pana Boga, po tych doświadczeniach od Stanisława Kostki sprzed 15 lat, że wspólnota jest czymś niezbędnym, że Kościół powszechny nie wystarcza, że trzeba mieć wspólnotę, w której człowiek dojrzewa także poprzez relacje z ludźmi. I to jest dla mnie wielkim skarbem, że ja przez ileś lat byłem w Odnowie w Duchu Świętym, w grupie modlitewnej, gdzie te relacje jednak były, gdzie doświadczałem takiego kościoła, który ma twarz drugiego człowieka. A teraz odkrywam coraz bardziej taką prawdę, że... moją podstawową wspólnotą w Kościele jest moja rodzina. I my, będąc we wspólnocie neokatechumenalnej, mamy bardzo specyficzne podejście do wspólnoty w ogóle. To znaczy, bardzo bronimy integralności rodziny. Na przykład nie pozwalamy sobie na coś takiego, żeby bycie we wspólnocie zaburzyło bezpieczeństwo na przykład kładzenia naszych dzieci do snu. Co w neokatechumenacie jest nieomal strukturalne.
1: No, raz do roku można na to pozwolić.
0: Raz do roku w Paschę, tak.

0: Myśmy przez jakiś czas testowali rozwiązanie pod tytułem, że my chodzimy na liturgię słowa razem, a opiekunka kładzie nasze dzieci spać. I doszliśmy do wniosku, że nie, że nasze dzieci są za małe na takie coś.
1: Oczywiście, ale rodzina jest pierwotną wspólnotą. Wspólnota w kościele jest drugim dopiero.
0: Tak, ale ja potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby to sobie tak ponazywać, wiesz? Bo na poziomie tam katechizmu to bym się z tym pewnie zgodził od razu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale tego nie doświadczałem, znaczy uważałem, że bez wspólnoty w kościele moja rodzina nie będzie prawidłowo funkcjonować.
1: Ale neokatechumenat to jest dość specyficzna rzeczywistość kościelna. Wiem, że się narażę, że tutaj bardzo wielu osobom, ale moje zdanie jest znane od lat 10 na ten temat.
0: Tak, no jakoś raz słyszałem pewien sąd czy opinię kontrowersyjną dosyć z twoich ust w którejś z twoich audycji.
1: Nie narzucam się tym.
0: Ale ja zachowuję pełen dystans. To znaczy my przyjmujemy, że ponieważ to jest jedyna wspólnota w naszej parafii, a jak się sprowadzaliśmy tam, to akurat zaczynały się katechezy i odczytaliśmy, że to być może jest na teraz zaproszenie dla nas i jesteśmy w tym, ale nie mamy w sobie tej takiej gorliwości neofitów neokatechumenalnych, że poza neokatechumenatem nie ma zbawienia.
1: No właśnie, tak, tak.
0: Ostatnio z dużym zapałem wróciliśmy do tego, co było moim skarbem przez wiele lat, dopóki się nie wyprowadziliśmy z Warszawy, mianowicie Eucharystię u Dominikanów. Zaczęliśmy z dziećmi tam jeździć.

0: często poznać przez ludzi Kościoła. To jest taka myśl. Ja głęboko w to wierzę, że Bóg jest tak dobry, że niewiele osób może nam naprawdę pozwolić to poznać. I tylko On sam może dać się poznać jako ten najlepszy Ojciec.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: To jest śmieszne, bo ja wiedziałem, że to pytanie padnie i dzisiaj przez pół dnia myślałem o tym, co mam na to pytanie odpowiedzieć. Pierwszy mój odruch to jest taki, żebym chciał powiedzieć, pomódlmy się za moją żonę i moje dzieci, ale też chciałbym to rozszerzyć na wszystkie rodziny, które decydują się żyć z Panem Bogiem, i też na te, które się nie decydują żyć z Panem Bogiem, za rodziny.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł Wdowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Witam Państwa serdecznie. Dziś parę słów o sektach. Może parę dziesiąt, może kilka tysięcy. Pierwszy obraz. Początek lat 90. XX wieku, Żoliborz, nasze pierwsze mieszkanie i telewizja kablowa. Niesamowita zmiana. 500 stacji telewizyjnych. I w pewnym momencie jest zmiana jakiejś firmy, która to robi. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Ostatnim materiałem,

który był jeszcze w tej formie, do której się przyzwyczailiśmy w ciągu kilku miesięcy. Film. Wnętrze prosektorium. Obrzydliwe ściany, kafelki, wszystko to w takich zielonych, w zielonych barwach. Klimat jak z szaletu na placu Trzech Krzyży, gdzie obrzydliwość jest elementem podstawowym. Mówię o dawnych czasach. I dwie pielęgniarki. I widać, że to dzieje się w Rosji. Specyficzne nakrycia głowy tylko kojarzą mi się z tym krajem. Po pewnej chwili zaczynamy widzieć stół, znaczy ten stół w prosektorium. Tam leży martwy człowiek i widzimy gościa, mężczyznę, który robi jakieś gesty tutaj, tak, tu, coś, tu, ten. I nagle, bo nasza uwaga, dalej te pielęgniarki stoją i nagle jedna z nich osuwa się po ścianie. I ja patrzę, co się stało, bo kamera jest z góry, z daleka, to nie jest jakaś tak genialnie nagrane. I nagle widzę, że trup zaczyna podnosić rękę. Sekta Niebo, w sekcie Niebo, o której będę mówił jakąś część czasu tego nagrania, jakaś część czasu będzie tej sekcie poświęcona. Tam był taki epizod, czy epizody. Bardzo mało wiemy na temat tego, co jest w środku. W sekcie Niebo był mój przyjaciel. Ja z nim o tym nie rozmawiałem. Kiedy wrócił z sekty i zamieszkał w kiosku ruchu w stoczni, Zbyszek Sajnuk, pojechałem tam, żeby zadać mu jedno pytanie. Czy masz nadzieję, czy choćby masz nadzieję na zbawienie, że zostaniesz uratowany? I po kilku minutach ciszy on powiedział tak. Ja zostawiłem go, ponieważ wiedziałem, że nic jeszcze tam nie da się zrobić. Zbigniew miał plan, żeby przetłumaczyć Biblię, nie znając hebrajskiego. Zniewolenie umysłu nie ustępuje łatwo. Inna sekta, bo o wskrzeszeniach w sekcie Niebo jest opowieść, że była to kobieta, która tam mieszkała, umarła, została wskrzeszona na chwilę, ale ponieważ nie chciała podzielić się pieniędzmi, to kacmajor pozwolił jej umrzeć. Ja nie odnoszę się do prawdziwości bądź nieprawdziwości tych opowieści z wnętrza sekty. Dlatego, że nie mamy żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Ja zbuduję Państwu pewien obraz, na który będzie składała się po pierwsze ta rzeczywistość sekt, wielu sekt, ale o sekcie Niebo, od niej zacznę. Potem ruchy psychomanipulacyjne, które od sekt różnią się tylko i wyłącznie tym, że najczęściej nie są skoncentrowane wokół jakiegoś miejsca. Sekta Niebo miała dom. Ruchy psychomanipulacyjne, na przykład ruch hipisowski, albo ruch Aikido, albo ruch związany z kursem cudów, czy jeszcze inne ruchy psychomanipulacyjne, nie są związane z przestrzenią, a istota rzeczy jest zawarta w przekazie, w ich przekazie, niewolącym przekazie. Tak? Bo sekta to jest, zawsze są dwie grupy w sekcie, wykorzystujący i wykorzystywani. Tak? I teraz drugi szokujący obraz. To już były lata 2000, oglądam film. Sekta hipisiarska. Ja sam przez ten ruch jakoś o niego się otarłem. I matka i dorosła córka, 30-paroletnia. I
jednym z elementów jest, że w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym one opowiadają, jak matka oddawała córkę, 5- czy 12-letnią, nie pamiętam, do łóżka guru i była szczęśliwa. To dziecko było krzywdzone seksualnie, ale co wstrząsające i dlaczego w ogóle przywołuję ten przykład? Otóż ta matka po 30 latach dalej była przekonana, że to, co robiła, jest dobre. To znaczy nie miała wyrzutów sumienia. Nie rozumiała, choć córka mówiła o... Miała całkowicie rozwalone życie, żadnych normalnych relacji nie była w stanie zawierać z mężczyznami i tak dalej, i tak dalej. Matka tego nie przyjmowała do wiadomości. Ona wtedy zdobyła miejsce wyższe w tej grupie i być może też miejsce w łóżku guru, dając mu swoje dziecko. To są tak traumatyczne i tak potworne rzeczy, że czasami umysł nie pozwala na uświadomienie ich sobie, człowiekowi, który w tym uczestniczył. I trzecia sekta, sekta Rajnesha, hinduski guru, który przyjechał do Stanów, żeby stworzyć nowe społeczeństwo, tak? Ale facet tak naprawdę lubił bardzo drogie zegarki, miał chyba 300 Mercedesów, wykorzystywał tych ludzi jak mógł. I jedną z metod czynienia tych ludzi powolnymi sobie były gwałty w trakcie tak zwanych sesji terapeutycznych. I w tym filmie był fragment jednej z tych sesji. I to są techniki transowe były w użyciu i ci ludzie zachowywali się w sposób dziwny i w pewnym momencie mężczyzna rzucił się na kobietę. I oni to stosowali jako metodę odreagowywania, tak? On znalazł taki seks guru, tak? Znalazł taki wentyl bezpieczeństwa, w cudzysłowie bezpieczeństwa, tak? Bo to było potworne niszczenie ludzi. Więc sekty mają najczęściej, jest to guru bądź grupa, nie wiem, sekta, która doprowadziła do samobójstwa kilkudziesięciu osób w Szwajcarii i w Kanadzie, tak? Wrota niebios, tak? Jednym z elementów istotnych, oprócz technik depersonalizacyjnych i innych, ważny jest sposób myślenia, narzucenie własnego sposobu myślenia, przyjęcie autorytetu guru i przyjęcie sposobu myślenia. Ta sekta miała taką ideologię, że w ogonie komety Haleja-Bopa stacjonuje statek pozaziemski i na zakończenie działania tej sekty guru podjął decyzję, że oni wszyscy mają popełnić samobójstwo, bo już mu się znudziło, już ich wszystkich z pieniędzy odarł, bo to byli bardzo bogaci ludzie i ci ludzie popełnili samobójstwa, bo wmówiono im, że będą się w ten sposób teleportowali. Wszyscy ludzie na ziemi zginą, a oni jako jedyni przeżyją. Guru nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, bo on nikogo do niczego nie zmusił. Ruchy psychomanipulacyjne. Muzyka, ciężka muzyka satanistyczna. Thrash metal, dead metal. Młoda dziewczyna, 17 lat, popełnia samobójstwo. Miasteczko na południu Polski, południowym zachodzie. Ja przyjeżdżam, żeby tam się... No, bo ci ludzie są w szoku. Ta dziewczyna była szczęśliwą nastolatką, spełnioną, piękną blondynką. Grała w teatrze szkolnym. Była przewodniczącą czy wiceprzewodniczącą szkoły. Była popularna, była miła, lubiana, pokorna. Wspaniale wychowana. 7 miesięcy czy 9 miesięcy kontaktu z satanistą, który był liderem zespołu thrash metalowego. I prokurator mówi mi, ale proszę pana, on jej do niczego nie skłaniał. On ją tylko zaraził rozpaczą. Sposób myślenia. To jest główne narzędzie niewolenia ludzi. Do tego dochodzą również inne, ale będę o nich mówił za chwilę. I teraz
To miejsce, czyli nasze mieszkanie na Żoliborzu, do tego miejsca przyjechał Zbigniew. Zbigniew, który trafił do sekty Niebo. Ja znam sektę Niebo poprzez historię Zbigniewa. Ta historia zaczyna się od działalności artystycznej, która zaczęła przekraczać granice. Transgresja, tak? To, czym żyje tak zwana sztuka współczesna. Nie katarzis, nie podniesienie człowieka, a transgresja, która czyni człowieka smutnym. Co oni robili, możecie sobie poczytać. Nawet nie chce mi się o tym mówić. Żeby przygotować się do tego spotkania z wami, znalazłem brulion, w którym był list już nieżyjącego członka tej grupy, Totart, otwarty, i w reakcji na to przyjechała do mnie ekipa 3 osób. Co niesamowite, nie pamiętałem o tym, że był tam trzeci. Pamiętałem tylko Zbigniewa i Kacmajora, guru tej sekty. I on przyjechał opowiedzieć swoją historię. A wcześniej Zbigniew do tego samego mieszkania przyjechał i opowiedział mi historię, w której te przekroczenia, nie wiem, śpiewanie kolęd i defekowanie. I tylko tyle powiem, tak? Całkowicie nietradycyjne podejście do seksu i w ogóle do wszystkiego, tak? Łamanie wszelkich granic. I to zakończyło się dla Zbyszka opętaniem. I on mówi, piały przy mnie koguty, rzucały się na mnie psy, wszedłem do domu rodziców i wybuchł telewizor. Tego typu rzeczy. I on przyjechał do mnie i pyta się, co z tym zrobić? No, po prostu do przyjaciela przyjechał po radę. Ja mówię, idź do kościoła. On mówi, nie, w kościele jest zimno. Ja mówię, jak to w kościele jest zimno? Byłem wtedy człowiekiem od 30 lat niepraktykującym, tak? Mój epizod wiary to była wiara dziecka, którego babcia prowadziła do kościoła na mszę z łaciną. Złote ornaty, kadzidło, piękne malarstwo północnowłoskie, kościół postawiony przez Kazimierza Wielkiego, renesansowa wieża, barokowy wystrój, piękno, zapach, kadzidło, coś wspaniałego, ciepło. Ja czułem się zaopiekowany w tym kościele. Zbigniew mówi, w kościele jest zimno. Ja mówię, nie. I Zbigniew poszedł po radę, po pomoc. Ja się nawróciłem. Ja również byłem człowiekiem opętanym. Ja się nawróciłem i wszedłem do kościoła. On poszedł do psychotroników po pomoc. Bo działy się dziwne rzeczy, więc psychotronicy są specjalistami od dziwnych rzeczy. I Zbigniew od nich przywiózł mi pokazać amulet. To był pieniążek, czy medalik, medal. Okrągła blaszka z wygrawerowanymi, czy wybitymi tam różnymi symbolami. I nie wiem, czy to była sugestia, cokolwiek to było. On mi to pokazał, położył na dłoń i kiedy leżało tak, to było zimne, a kiedy leżało tak, to było ciepłe. Nie byłem jedyną osobą, której on to pokazywał. To go przekonało, że ci ludzie mają władzę nad tą rzeczywistością, która go niszczy, która wprawia go w skrajne cierpienie. I pojechał między innymi na kurs doskonalenia umysłu Lecha Emfazego Stefańskiego, do Zegrza, do wojskowej jakiejś jednostki, bo to środowisko okultystyczne, psychotroniczne w Polsce było zinfiltrowane przez służby komunistyczne do dna. Oni tam, to są obrzydliwe historie, tak? Uczestniczą w tych historiach dzieci tych ludzi. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Zbigniew myślał, że jedzie tam walczyć, tak? Walka magów. Ale tak naprawdę tam ludzie chodzili po rozżarzonych węglach i tak dalej, i tak dalej. On tam został jeszcze głębiej wprowadzony w demoniczną duchowość. Wcześniej były to konsekwencje Zbyszka działań. Od tego momentu były to już akty inicjacyjne. Tak? Kurs doskonalenia umysłu jest wprowadzeniem w człowieka
w szamanizm. I teraz kiedy stamtąd wrócił, w jego życiu nastąpiła radykalna cezura, zrobił coś, co sprawiło, że jego relacja wcześniejsza, którą uważał za najważniejszą, jedyną w życiu, się rozpadła i znalazł w końcu kogoś, kto uzdrowił go z tych cierpień. Kacmajora. I teraz, jak działa demon? I teraz, kim jest Zbigniew? Zapiszmy sobie to pytanie. Jak działa demon? Ale najpierw odpowiedzmy sobie pytanie, kim jest Zbigniew? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pojechałem, robiłem pismo podziemne i dotarło do mnie Pomarańczowa Alternatywa Wrocław, środowisko Punk Warszawa, Totart Gdańsk. Ja tych ludzi wszystkich w Brulionie, a potem w audycji Zadzwońcie po milicję zebrałem, potem w audycji Dzyndzylindzy telewizyjnej już, bo Zadzwońcie po milicję z Maćkiem Chmielem to była radiowa jedynka, a Dzyndzylindzy to była telewizyjna dwójka. I jak działa demon? Pojechałem na spotkanie. Pierwsze spotkanie ze Zbigniewem. Super facet, oliwkowa cera, ciemne włosy, mega przystojny mężczyzna. Chodziliśmy w trójkę z Olgą i pamiętam scenę, szliśmy długim targiem i idziemy, rozmawiamy. Wielkie plany. To był moment, kiedy Brulion był na fali. Sprzedawaliśmy 16 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy program telewizyjny. Ja chciałem go zaprosić do tego programu i tak dalej, i tak dalej. I idziemy tym długim targiem. Ja nagle patrzę. Po raz trzeci widzę tę samą twarz kobiecą. Druga kobieta. Drugi raz, trzeci raz. Zaczynam się rozglądać, co się okazuje. Idziemy, idą kobiety z naprzeciwka. Patrzą na Zbigniewa, po prostu w szoku są. Zawracają tak, żeby ich nie było widać i jeszcze raz przechodzą, żeby zwrócić na siebie uwagę. I trzeci raz. I ten człowiek po kilku latach przyjechał do mnie na wywiad. Przyjechał z Kacmajorem i jeszcze z kimś. Jak czytałem ten wywiad, próbowałem czytać. Odrzuciłem go z obrzydzeniem. Myślałem, że w ogóle tego odcinka nie będzie. Ale stwierdziłem, że nie muszę robić o sekcie niebo tylko, że zrobię o mechanizmach, o sektach, o ruchach psychomanipulacyjnych i o tym, jak ludzie zarządzający społeczeństwami wykorzystują metody odkryte w sektach do niewolenia już całych zbiorowości, nie tylko jakichś grup. I to jest sytuacja najmocniejsza z wszystkich. Jesteśmy umówieni na wywiad. Ma przyjechać Zbigniew i Kacmajor, guru tej sekty. Wcześniej w Brulionie ukazał się tekst. Oni się poczuli tym tekstem dotknięci, że tam nieprawda jest. Więc ja mówię, okej, no to przyjedź, możesz wypowiedzieć swoją prawdę. Ja wtedy byłem człowiekiem anarchistą, ateistą, człowiekiem niewierzącym. I Olga miała psa. I ten pies był z nami, był w Krakowie, jak mieszkaliśmy w akademiku. I potem mieszkał z nami również w domu na ulicy, przy ulicy Słodowiec. I Żak, wspaniały pies, seter, o niesamowicie łagodnym charakterze, no po prostu przyznam szczerze, że to był pierwszy pies, którego polubiłem. I on był skrajnie czystym zwierzęciem. To znaczy zmuszał człowieka do tego, żeby z nim wyjść i nigdy nie zdarzyło mu się nic. Nie miał żadnej przygody tego typu. Tak? Potrafił robić coś, co jest dla mnie do dzisiaj, to pamiętam. To znaczy, słuchajcie, w nocy śpię i nagle się budzę i widzę psa patrzącego na mnie. On stał i patrzył na mnie i mnie budził. Tak samo budził Olga.
bo on chciał wyjść. I teraz słuchajcie, Jacques leży w przedpokoju, my jesteśmy w kuchni czy w salonie. W salonie. To było mieszkanie 36 metrów kwadratowych ze ślepą, ciemną kuchnią. I nagle ten pies oddał mocz. I ja widzę, że on jest przerażony. I dzwonek. I wchodzą. Znaczy, muszą wjechać windą na siódme piętro, tak? Ale przed dzwonkiem pies wpadł w panikę. Wystraszył się śmiertelnie. Czego się wystraszył? Demona, który towarzyszył kacmajorowi. I to jest dowód. Oczywiście nie ma dowodów w sferze duchowej, ale jest to intersubiektywnie oczywiste dla mnie. I wytłumaczcie, jak 13-letni pies jeden jedyny raz przez przypadek na 3 sekundy przed dzwonkiem ludzi, którzy przyszli, jeden z nich uzdrawia, zabrał Zbigniewowi te wszystkie doświadczenia, te wszystkie choroby, te wszystkie bóle jego, tą jego depresję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wytłumaczycie, bardzo proszę, ja zmienię zdanie. Natomiast nikomu nie udało się wytłumaczyć tej sytuacji w inny sposób. I teraz tam była taka krata, jeszcze nasza część korytarza była oddzielona. Ja podchodzę do tej kraty, ja nie poznałem Zbigniewa. To był facet niższy o głowę, wychudzony, ogolony na łyso. Naprawdę go nie poznałem. A obok niego był kacmajor. Zapis tego wywiadu jest w Brulionie. Kto chce, może go przeczytać. Nie ma najmniejszego sensu, żeby go czytać. Ten wywiad jest tylko i wyłącznie walką magów. To znaczy ja nie dałem się kacmajorowi zainfekować. Tak? Nie uznałem jego autorytetu nawet przez ułamek sekundy. Ja po prostu tak mam. Dwa razy przyjąłem jakieś poglądy z autorytetu i do dziś tego przynajmniej w jednym przypadku żałuję. I jak działa demon? Otóż chłopcy z Totartu, również Konik i Skiba, również Tymon, przekraczali przykazania. Robili rzeczy, które dla ludzi nawet niewierzących są niezgodne z naturalnym sumieniem. Łamali porządek. Robili rzeczy, które są złe. Perwersyjne. I osoba, która brała za tę grupę odpowiedzialność, została opętana w wyniku tych koprofagicznych, profanicznych działań. I zły duch przyprowadził go do mnie, ja z nim rozmawiałem, dałem mu alternatywę, kościół, tak? I gdyby poszedł na egzorcyzmy, byłoby po problemie. Oczywiście wcześniej musiałby uwierzyć. Ale on poszedł do maga leczyć syfilis dżumą, tak? I cierpi coraz bardziej. I teraz zły duch prowadzi go do swojego człowieka i przestaje dręczyć. W chwili, w której kacmajor kładzie ręce na Zbigniewie, przestaje Zbigniewa dręczyć. Czego doświadcza Zbigniew? Że został uzdrowiony. Oczywiście to chodziło tylko o ten czas, żeby przemienić jego świadomość, jego sposób myślenia na system zamknięty, tak? Bo ta sekta, udało mi się jeszcze mieszkając w Krakowie, w akademiku, byłem dziennikarzem radia Alma Radio. I udało mi się doprowadzić do tego, że prokurator tam gdzieś w Lublinie, udało mi się namierzyć kobietę, która się bała kacmajora. I nie wiem, chyba z 2 godziny trwała ta rozmowa. I udało mi się ją przekonać do tego, żeby tak jak Al Capone, tak? Wsadziła kacmajora za tyczki, kradzież tyczek od chmielu. Za jakieś żenujące pieniądze. Ale ta sekta się nie rozpadła. Ci ludzie trwali tam, mimo tego, co z nimi się działo. Oni byli zniewoleni poprzez system pojęciowy, ideologię sekty i
Ich wola była poddana woli gór. I teraz skąd tylu chłopów zostawiało pieniądze w sekcie Niebo? Jak to jest możliwe, że tam bywało po kilkadziesiąt, pisze się o kilkuset osobach dziennie, nie wierzę w to. Ale to nie ma znaczenia. Mogło nawet i tak być. I przez długi czas Kaczmajer miał firmę i zarabiał pieniądze. I to nagle się urwało. Dlaczego? To jest istotne pytanie. Ale jeszcze muszę powiedzieć o rzeczy następującej. Wracamy do wskrzeszenia w rosyjskiej telewizji. Jest prosektorium, facet wykonuje jakieś dziwne ruchy i trup jest animowany. Bo to nie było wskrzeszenie. To była animacja. To są różne... Nie będę w to wchodził. To nie jest dla przeciętnego widza istotne. Są różne typy oddziaływania złego ducha na materię. I teraz, co jest kluczowe w tym miejscu mojego wywodu? Otóż diabeł jest niezwykle pilnie liczącym swój wysiłek ekonomicznie obcykanym gościem. On po prostu robi te rzeczy, jeśli musi ingerować w świat materialny, to jest dla niego wielkim wysiłkiem. On nie ma żadnej mocy, tę moc... Zresztą nie wchodzę w to, bo to jest osobne 45 minut rozmowy z Verlinde, z egzorcystami różnymi i tak dalej. Ja mam bardzo precyzyjną teorię na ten temat, ale to są tylko teorie, rzeczy duchowe, nieważne. Chodzi o to, że badania rzeczywistości tak zwanej nadprzyrodzonej, okultystycznej, spirytystycznej trwają od XIX wieku. Kiedy Kościół protestancki w Stanach w wyniku oświecenia utracił zmysł ducha, w Stanach Zjednoczonych wypuchł spirytyzm. Było kilka gazet codziennych i przez kilkadziesiąt lat doświadczenia spirytystyczne były spisywane, media zapisywane, co mówią, bo ci ludzie myśleli, że to jest nowy sposób poznania rzeczywistości. Mamy naukę i mamy wiarę. Pomiędzy tym jest wiedza tajemna. Magia, okultyzm, neoszamanizm, bo nie szamanizm, neoszamanizm i tak dalej. I teraz... I prowadzono te badania nad tymi. Okazało się, że zeznania mediów są sprzeczne. Do pewnego momentu to wszystko się zgadzało, ale w pewnym momencie się rozeszły. Po prostu ci ludzie zaczęli zarabiać na tym pieniądze. Tak? I zły duch nie był w stanie zapanować nad... Bo to nie jeden demon uczestniczy w seansach spirytystycznych. Ich wielu. I oni są skrajnie egoistyczni. I oni tylko i wyłącznie swoje interesy załatwiają. Niszczą ludzi na własny rachunek. I potem były badania, tak zwana parapsychologia powstała. Tak? I zaczęto to badać. To wszystko. I teraz potem powstała tak zwana psychotronika. I były instytucje naukowe w Stanach badające homeopatię na przykład. Tak? I doszło do wniosku, że to jest po prostu placebo. I są jakieś tam elementy ponad statystyczną, ale to są elementy najczęściej duchowe. Tak? Albo uzależnień. To jest osobna sprawa. Kiedyś też będzie o homeopatii. I teraz w związku z radiestezją, która jest też rzeczywistością demoniczną, wahadełka i inne rzeczy, przeprowadzono naprawdę dziesiątki i setki badań. Przeprowadzono badania nad telekinezą, nad tak zwanym czytaniem myśli, prekognicją i tak dalej, i tak dalej. I to robiono w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, pewnie jeszcze gdzie indziej. I co zauważono? Że tak zwani ekstrasensi, czyli ci okultyści, magowie, praktycy, ludzie inicjowani, którzy zarażali innych ludzi demonami, tak? Ale tutaj mieli ochotę być też przez naukę, a być może sami myśleli, że rzeczywiście oddziaływują w sposób materialny na rzeczywistość. Tak? Oni badani w kilku próbach wykazywała
Znaczy, no po prostu jak 10 razy podnosili kartę, nie wiedząc, co jest pod spodem, to mieli wyniki odbiegające od normy. Czytali przez zaczerniony papier, tak? Ale jeśli tych prób było 100 albo 1000, to jest tak zwany efekt zanikania. Rzeczywistość demoniczna, badana metodami naukowymi, statystyka, diabeł przed tym ucieka, klęka przed tym, wycofuje się, bo bardzo precyzyjnie zna swoje siły i bardzo precyzyjnie je alokuje. I dlatego niektórzy okultyści, bioenergoterapeuci tak długo i dobrze żyją, bo są tym narzędziem rozprzestrzeniania się wirusa, jakim jest demon. I żywi się następnymi ludźmi. I teraz, co się stało, że do pewnego momentu demonowi opłacało się tworzyć wrażenie, że Kacmajer uzdrawia, i w pewnym momencie to się przerwało. Tak? Demon zrobił wielką famę. Tam przyjeżdżali ludzie nieomalże z całej Polski. Tam się czekało. On nakładał ręce, zabierał choroby. Nie wszystkim. Tłumaczył to w prymitywny sposób, ale bardzo konsekwentny. To była parodia wiary chrześcijańskiej, to co on głosił. Ktoś napisał, że on był technikiem teatralnym i bardzo mu imponowało jakby wejście w tę sferę intelektualną, dlatego tak Zbigniewa promował. Ideologia tej sekty była prymitywna, ale skuteczna. I teraz to jest moje pytanie. Bo oni widzieli tak zwane duchy, to znaczy mieli tak zwane okultystyczne poznania, które rzeczywiście czasami mówiły o jakichś dolegliwościach ludzi. Kacmajer był człowiekiem odartym z pewnej osłony przed rzeczywistością niewidzialną i on czuł to, co ludzi boli po prostu. Był nadwrażliwy. Tak? Bioenergoterapeuci mówią o tym, że muszą wychodzić z tramwaju, gdzie ktoś jest chory na serce, czy bo oni odczuwają jakby zły duch, jakby stworzył system komunikacji przy pomocy znaków i plam barwnych, który pozwalał wywierać wrażenie na ludziach Kacmajerowi i innym osobom, bo również inne uzdrawiały. Jak to wskrzeszenie miało miejsce ponoć właśnie za przyczyną tej trzeciej osoby, która była na tym spotkaniu, której ja zupełnie nie pamiętam. To jest zupełnie dla mnie niezwykłe. I teraz skąd tylu chłopów dało się nabrać? No bo gdyby Kacmajer nie wytwarzał jakby gdyby oni nie doświadczali ulgi w cierpieniu, nie przyjeżdżaliby tam. Jak idziesz do wróżki i ona ci mówi coś na twój temat, co ty tylko wiesz, tak ona zdobywa autorytet, otwierasz się na nią, otwierasz się na świat demoniczny, który za nią stoi i ona ci mówi jakieś rzeczy, które są statystycznie prawdopodobne i jeśli coś w tym jest, tak sądzisz, że coś w tym jest, to przyjdziesz drugi raz do niej, tak? Coś musiało być, że ci ludzie chcieli tam wracać. Tak, że ci ludzie tam, coś ich tam przyciągało. Przyciągała ich demoniczna działalność na poziomie materialnym. To się działo realnie, tylko tam nie było żadnego uzdrowienia. Tam było albo wycofanie objawów głębiej z duszy do ducha, albo z ciała do duszy. To też są prymitywne, ja nie chcę w to wchodzić, bo o każdej z te dwa ostatnie zdania musiałbym rozbierać na czynniki i przez 20 minut tłumaczyć, żeby nie wyjść na człowieka niepoczytalnego. Bo wszystko to, co Kościół wie na temat sfery demonicznej, jest jasne, proste, klarowne i egzorcyści są skuteczni, ponieważ Bóg uwalnia ludzi, którzy tego pragną. I teraz, jaka jest tajemnica sekty Kacmajera? Ja tego nie wiem. W pewnym momencie Kacmajer przestał uzdrawiać i oni popadli w biedę, w nędzę, kradli. Zbigniew schudł
30 kilo. I teraz dieta niskobiałkowa jest jednym z mechanizmów, który jest używany w sektach do osłabiania napięcia psychicznego ludzi, czyli innymi słowy, ludzie są powolni, guru. Tak? W sekcie Hare Krishna trzeba tysiąc, kilkadziesiąt razy powtórzyć pewien monotonny zestaw dźwięków. Tak? Dieta niskobiałkowa, wstajesz o czwartej, twoje życie się zmienia i jesteś bezradny wobec systemu wierzeń, który tam jest promowany. Jeśli przyjmiesz guru, bo on zaspokoił ci jakiś deficyt, na przykład nie miałeś pozytywnego przeżycia autorytetu ojca albo w ogóle pozytywnego przeżycia autorytetu. Jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, bardzo łatwo może wpaść w ręce sekty. Ekonomiczne podejście złego ducha. Dźwięki powtarzalne, czyli autohipnoza w sekcie Hare Krishna, dieta niskobiałkowa obniżająca tonus woli, zamknięty system myślenia z kalkami. Zawsze wracasz w kalki intelektualne, zawsze wracasz do momentu, że na koniec to zawsze guru ma rację. Tak? I teraz jak głęboko można wejść w człowieka, głęboko można zabrać mu tożsamość i wolę. Konrad, który trafił do sekty Hare Krishna, po 3 dniach zadzwonił do ojca, którego nienawidził i powiedział mu: nigdy się nie spotkamy. A po 3 miesiącach zadzwonił do matki: nienawidzę cię, powiedział jej, nigdy się nie spotkamy. Po 3 miesiącach odcięto go od ostatniej osoby, która go kochała. Tak? Bo sekta musi izolować. Bo zamknięty system myślenia może niewolić umysł tylko wtedy, jeśli jest pozbawiony prawdy. Jeśli ograniczona jest ilość informacji, która przypływa. No bo każdy człowiek reflektuje, tak? A ci ludzie w sekcie niebo, nawet kiedy Kaczmajor poszedł na kilka miesięcy do więzienia, to ci ludzie tam zostali. Rozumiecie? To nie jest tak, że on im trzymał pistolet przy głowie. I teraz... walka magów. Dlaczego o tym mówiłem? Bo kiedy Kaczmajor przyszedł, odbyła się walka magów między mną a nim. Oto kto komu narzuci autorytet. Jemu się tego nie udało. Ten zapis jest w brulionie, jest na piśmie, jest na papierze. Tak? I teraz inny przykład powiem wam. Po Słodowcu kupiliśmy mieszkanie na ulicy Dąbrowskiego i kupiliśmy, potem okazało się po latach, od faceta, który założył sektę. I wspaniałe mieszkanie, które wyremontowałem i przywiozłem ze szpitala moją żonę z pierworodnym synem do wyremontowanego tego mieszkania. Mieliśmy przez moment dwa, tam to się w końcu sprzedało. To był okres prosperity w moim życiu. I dzięki temu nie uległem stanowi nirwany. Nie zawrócił mi w głowie, bo miałem potężny interes. I kupujemy od faceta. Nie wiemy, że on jest z sekty. Widzimy gościa, który okazało się potem, że uciekł w latach 70. To mieszkanie atakowało ZOMO, ale on w końcu go wypuścili na wolność, on uciekł do Stanów i przyjechał pod innym imieniem i nazwiskiem i po prostu sprzedawał te rzeczy, które jakby ukradł tym ludziom, których wykorzystywał w tej sekcie. Jak wykorzystywał? No, w pewnym momencie przyszła do nas młoda dziewczyna, widać, że z jakimiś ciężkimi problemami, widać, że z prowincji, to był 90. któryś rok, to Polska jeszcze była wtedy estetycznie w PRL-u. I on mówi, że to jest jego kuzynka, tak? To nie była jego kuzynka. I to była osoba już zniewolona. I teraz on był w szoku, dlatego że on nie był w stanie w czasie negocjacji narzucić mi żadnego poglądu swojego. I cena została taką, bo on mnie w pewnym momencie wkurzył i nic mu nie opuściłem, chociaż zasady zawsze troszkę opuszczamy, jak negocjujemy sprawy losowe, takie jak sprzedaż domu. I teraz on był zdziwiony. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu ludzi ulega tym mechanizmom perswazyjnym. Tak? Ta dziewczyna była przez niego zniewolona.
Widać było, że oni się nie znają długo, a ona robiła to, co on jej kazał. Deficyt, obietnica, język zakłamany, zniewolenie, czyli zajęcie woli. I w tym momencie macie sektę. Zbigniew miał deficyt. Ten deficyt został pozornie mu zabrany. On został uleczony. Potem przyjął opartą na Biblii niby ideologię guru, która miała być prawdziwym chrześcijaństwem. Kościół to w ogóle żenada. Mają diabła, tak? My tu jesteśmy jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. I nie miał woli swojej. Tak jak ta matka, która dała dziecko swoje do łóżka guru, 5-letnią dziewczynkę, i była szczęśliwa wtedy, bo jej rola i pozycja w sekcie wzrosła. I ona po latach nie widziała, co zrobiła. Dalej miała zainfekowany umysł. I nawet cierpienie tego dziecka nie powodowało. W sekcie można zabić instynkt macierzyński. Ale również ideologie potrafią zabić instynkt macierzyński. Więc I tylko krótki akapit, bo już zamknę sektę Niebo. W jaki sposób ludzie niewierzący, czyli moniści, materialiści, uważający, że nie istnieje świat niewidzialny, chociaż o tym mówią wszystkie doświadczenia wszystkich kultur i religii, że istnieje i że istnieją też złośliwe istoty, które tam w tej sferze niewidzialnej przebywają i one czasami, jak człowiek robi głupoty, to mogą przejąć władzę nad człowiekiem. Jak materialiści mogą sobie opisać tę sytuację? No Zbigniew zwariował, tak? I oni wypierają fakt tych przekroczeń i w dalszym ciągu są w obrębie światopoglądu, który, nie wiem czy Skiba jest opętany, nie wiem czy Konik jest opętany. Nie o tym mowa, tak? Ale chodzi o to, że materialiści nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się w sektach, które oparte są na przywództwie zdemonizowanego guru. Są też sekty, gdzie są całkowicie ludzie niezwiązani duchowo, tak? Guru, sekty związane z pieniądzem i tak dalej, i tak dalej. Mogą nie wierzyć, i to jest światopogląd, który jest ucieczką przed świadomością. Tak? Bo teraz ktoś, kto był w takiej sekcie, musi dokonać rewizji całego życia, zmienić sposób myślenia. W kościele można to zrobić nawracając się, tak? Wierząc w to, że Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał i dzięki tego, że ta śmierć była całkowicie niesprawiedliwa, Bóg Ojciec może ingerować w rzeczywistość w taki sposób, że dał Chrystusowi moc uzdrawiania i uwalniania, i dawania wiary, która jest czymś, co przemienia człowieka, jest czymś nieomal materialnym, tak? I można wiarę przyjąć i można ją odrzucić. Można od kogoś dostać wiarę i ją odrzucić. Można, tak jak jest w Biblii taki fragment, że kiedy do domu, jak Jezus rozsyłał apostołów, kiedy do domu przyjdziecie, to wasz pokój, jeśli gospodarz jest człowiekiem godnym, to wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, to pokój do was wróci. Pokój wewnętrzny, coś, po czym poznaje się ludzi chodzących w Chrystusie, tak? Pokój ludzi, którzy niosą Królestwo Boże, tak? Są tacy ludzie, zdarzają się tacy ludzie. Ja spotkałem jedną taką osobę. Była to moja babcia i dzięki temu żyje. I teraz mamy w tej historii wskrzeszenie. Mamy w tej historii zabójstwo instynktu macierzyńskiego, tak? Mamy w tej opowieści sektora Reinesza, gdzie gwałci się ludzi i oni są z tego powodu szczęśliwi, w cudzysłowie, w obrębie tej, kiedy są tam i żywią fałszywą nadzieję, bo to jest kolejny element
który niewoli ludzi. Guru dają fałszywą nadzieję. I ta nadzieja nie jest autoryzowana przez wiarę, przez Kościół, ani przez naukę. I teraz ja w tym mieszkaniu, tam na Słodowcu, mieliśmy takie doświadczenie z Olgą po kursie kontroli umysłu metodą Silwy, że jeszcze przed tym, jak te wskrzeszenia widzieliśmy, tę animację trupa w telewizji rosyjskiej, oglądaliśmy zaschwyceni, że jest tyle kanałów, wcześniej były tylko dwa w telewizji i nagle jest ich mnóstwo i oglądaliśmy skróty walk bokserskich i przewidywaliśmy ich wyniki ze 100% pewnością. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zły duch znał wyniki tych walk, bo to były skróty. Znów ekonomia działania. Natomiast mnie przekonano w ten sposób do ideologii okultystycznej, o której ja myślałem, że jest nauką. Doświadczenie umysłu kosmicznego, które było również związane, czyli nirwana, tak, samdhi, tak, czyli to doświadczenie rozpłynięcia się mojego ego w kosmosie, tak. Ja byłem wszędzie, planety, ludzie, natura, drzewa. Ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem, że nie ma sprzeczności pomiędzy całkowitą determinacją ludzką a całkowitą wolnością ludzką, tak? Natomiast kiedy to próbowałem opowiedzieć Oldze, to był bełkot, tak? Mimo że dla mnie. I ponieważ miałem duże biznesy, to szybko z tego wyszedłem, ale to doświadczenie jest pochłaniające i ono tłumaczy, dlaczego zdesakralizowane, orientalne religie przychodzące tutaj są tak niezwykle zwodnicze i uwodzące, tak? Buddyzm Zen, doświadczanie tantry odartej z religijności, tak? To są już tylko techniki i tam za tymi technikami stoi już tylko demon. I teraz powiedziałem o tym ekonomicznym podejściu złego ducha i o efekcie zanikania, tak? Nie ma żadnych okultystycznych władz. To są wszystko i nie ma żadnego świata nadprzyrodzonego, tak? Albo nauka coś zbada i wtedy telekineza czy telepatia będzie prawdą, albo tego nie zbada, tak jak istnienia żył wodnych. Nauka mówi, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego oddziaływania. I przeprowadzono badania i żaden radiesteta, który zwodzi ludzi i co więcej, znajduje studnie, idzie radiesteta i mówi, tu kopać 5 metrów 30 centymetrów będzie woda. Ludzie kopią i jest 5 metrów 30 centymetrów woda. I to na Wyżynie Lubelskiej, gdzie nie jest tak jak na Niżu Polskim, gdzie właściwie wszędzie jest woda, tak? Ale też woda zdatna do picia. Nie wchodzę w to. Chodzi o to, że demon może przynosić prawdziwe informacje. Justyna Steczkowska, metoda Berta Hellingera, tak? Zafrapowana tym, bo to działa. Co działa? No, demon po prostu zna historię grzechu danej rodziny i on opowiada o tym. Dziennikarka Gazety Wyborczej zszokowana i nagle czuje nienawiść do nieznanej mi osoby, tak? Metoda Berta Hellingera. Okultyzm, spirytyzm. I teraz sekty, rozgadałem się. Sekty to jest jeden element tej rzeczywistości. Drugim rzeczywistości zniewolenia. Drugim elementem są ruchy psychomanipulacyjne. I jak powiedziałem, a być może nie, być może po prostu nagram następny odcinek o ruchach psychomanipulacyjnych. O hipizmie, o ruchu transokaleczeń, o kursie cudów, o aikido, o reiki, gdzie mechanizmy zniewolenia nie są... mogą być zapośredniczane przez media społecznościowe. Tak to powiedzmy. I teraz ostatnia kwestia, to też powinien być osobny odcinek. Filmu o Kacmajorze, odpowiadając na pytanie, nie oglądałem i dopóki nie porozmawiam ze Zbigniewem, nie będę oglądał. Nie interesuje mnie wizja artystyczna, mnie interesuje prawda, tak? Być może już jest czas po tych 10 latach, żeby ze Zbigniewem o tym porozmawiać, czy po kilkunastu, nie wiem nawet po ilu. I żeby przejrzeć całą tę historię i zrozumieć, z czym mieliśmy do czynienia. Natomiast
Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednym. Tak jak w ruchach psychomanipulacyjnych stosowane są dokładnie te same metody zniewalania, co w sektach, to na całej tej bazie doświadczeń niewolenia umysłów, prania mózgów tak zwanego, tak, infekowania woli, zabierania ludziom wolności. Wszystkie te mechanizmy zostały przebadane i zastosowane w psychotechnice, przy pomocy której zarządzane są społeczeństwa. I ja mogę powiedzieć o społeczeństwach Zachodu. I w tym jestem specjalistą. I mogę mówić o tym, w jaki sposób odwracanie hierarchii wartości na przykład. Tak? Najważniejszy jest seks, tak? Najważniejsze jest zdrowie. Nie, najważniejszy jest Bóg. I o tych mechanizmach mógłbym mówić dużo. Powiem tylko o doświadczeniu czym jest hipizm? Jest ruchem psychomanipulacyjnym. Czym jest ideologia transowa, prowadząca do transokaleczeń? Okazuje się, że dzieci są w nią wciągane. Wiemy, znamy mechanizm. Deficyt i nagle dziecko jest moment, kiedy jakaś jest odczucie, źle się czuje dziecko w swoim ciele, tak? I spotyka człowieka, który mówi, ale przecież ty jesteś kobietą, a nie chłopcem. I daje dostęp do słów, do systemu pojęciowego, który to tłumaczy, ale też takie dzieci poddaje się praniu mózgu polegającemu na tym, że słuchają takiej, a nie innej muzyki. Dziewczyna 17-latka na południu Polski, która popełniła samobójstwo. I stosowane są techniki świadomego śnienia, okultystyczne, w jej wydaniu okultystycznym. Nie wiem, czy wszystkie techniki świadomego śnienia są okultystyczne, ale te, które znam z przypadku zniewolenia 15-letniej dziewczynki, która myśli, że jest chłopcem i będzie chciała się okaleczyć, mając lat 18, ta metoda po prostu zadziałała. Kochani, sekta Niebo. Sekta, która na podstawie której mogę powiedzieć o rzeczywistości uzależnienia od złego ducha. Nie musimy być uzależnieni od złego ducha. Homeopatia, człowiek, który używa homeopatii i troszczy się bardzo o swoje dzieci, aż nadmiernie, i nagle znajduje lek, tak mówią, że to jest lek, który nie ma skutków ubocznych, co samo w sobie jest absurdalne, bo jeśli coś działa, to musi mieć skutki uboczne. I ten człowiek, dowiadując się, że ma do czynienia z rzeczywistością na pewno błędną, a być może duchowo szkodliwą, ten człowiek przez kilka dni nie jest w stanie wyrzucić tych kuleczek homeopatycznych. Dlaczego nie jest w stanie wyrzucić? Bo uzależnił się od fałszywej nadziei. Wcale nie musi być uzależnienie od demona. Nie we wszystkich sektach jest uzależnienie od demona. Nie wszystkie osoby w sekcie są uzależnione od demona. Ale wystarczy uzależnienie emocjonalne. Uzależnienie od fałszywej nadziei. I tym, o czym mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest przeżycie prawdziwej nadziei. Dla mnie po nawróceniu chrześcijaństwo było czystą wolnością. To było nieprawdopodobne doświadczenie. Ja już pomijam ten element, że ja nagle odrzuciłem setki przesądów i to takich, które gdzieś tam z dzieciństwa, z małego miasteczka, które było otoczone wioskami z naprawdę myśleniem magicznym, chłopskim, duchy, wywoływanie duchów, jakieś, no naprawdę byłem tym zainfekowany. Do tego dołożyłem przesądy okultystyczne, że nie należy przechodzić pod jakimiś tam znakami, bo tnie to energię i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są głupoty. I
Ja doświadczyłem radykalnego uwolnienia od tego. Rozumiecie? Ja doświadczyłem wolności.

jeśli nie masz siły wstać, jeśli doświadczasz czegoś, co cię przekracza i nawet wracając do kościoła, masz doświadczenie, że dziesiątki razy wracasz do tego samego grzechu, jesteś w pętli, tak? To toczy się o ciebie walka duchowa. I w tej walce trzeba zaufać Bogu. I osoby niewierzące, jeśli chcą, mogą powtórzyć ze mną modlitwę. Osoby wierzące, jeśli doświadczają czegoś, co je przekracza i już pokładając nadzieję w Chrystusie, jeszcze nie doświadczają tego uwolnienia. Więc to będzie wersja dla niewierzących. Ludzie wierzący nie muszą tego wtrąconego zdania powtarzać. Moim doświadczeniem jest historia kilkudziesięciu, może kilkuset ludzi, którzy przyszli cierpiąc. Ich historia została opisana, rozcięta na plasterki, pokazanie miejsca inicjacji, gdzie weszli w nadzwyczajne działanie złego ducha, gdzie otworzyli się inicjacyjnie na doświadczenie złego ducha i nastąpiła kontrinicjacja, bo najczęściej te osoby mają chrzest. I w chwili, w której nastąpiła ta kontrinicjacja, ci ludzie zaczęli cierpieć. Więc jeśli chcecie doświadczyć życia i to życie w obfitości, zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź do mnie i ratuj mnie. Jezu Chryste, Boże, w Trójcy Przedziwny, Boże Ojcze, Duchu Święty, Boże, przyjdź i zmień moje życie. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela, za osobistego Zbawiciela. Oczekuję szczęścia na koniec istnienia świata, ale też oczekuję nie tylko zbawienia tego, które będzie kosmicznym zbawieniem całego gatunku ludzkiego, ale też oczekuję zbawienia własnej duszy, siebie. Jezu Chryste, przyjdź do mnie ze swoją mocą i ze swoją miłością, a za miłością może przyjść prawda, bo jeśli jest miłość, to jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę na własny temat. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus jest Panem. On zmarł za mnie i za ciebie i dzięki temu, że Bóg przywołał go z martwych, Jezus Chrystus ma moc oddziaływania, ratowania, uzdrawiania, wyrywania z niewoli. I to jest moje doświadczenie.

0: doświadczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się.
1: Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza,
1: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jeromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi. Między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był
0: milionów?
1: Lekarzem. Milionów. Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki i medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych. Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzeń.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Był zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć, czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoulem Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym, jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia to jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fauré dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fauré było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem, co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry. Człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest. A tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytet jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrze Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu Świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
2: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
1: To nie jest metafora.
2: W jakich latach on żył?
1: Raoul Fauré rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fauré wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fauré zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Fauré zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił Fauré na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Feuron nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją. I powołał do Akademii, nowej Akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu w Adzopę. I wtedy Raoul Feuron jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Feuron przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość, taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Feuron zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne. Więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się. Potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzę na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trendowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. i dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego, skuteczność jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
2: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
1: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo byśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrés Hipoa, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowaci, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bejzym płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré, i powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie, stąd myśmy o Raoul Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoul Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
2: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa.
1: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Fauré. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Fauré, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast no, bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
2: Dzisiaj. Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
2: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
1: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli. To jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
2: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
1: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza dziećmi.
2: Na specjalną odmianę
1: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paray-le-Monial. Pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów: Mali, Burkina Faso, Niger. Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że a u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
2: I nie zjedzą.
1: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak jego zabiorę, to go uratuję. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające, z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich. A usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują. A po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił, sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
2: I na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się Sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 mm wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki. I tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to wilkowo jest wyzwaniem. I to dziecko jest wyzwaniem. I myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
1: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
2: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy Państwo. I numer konta, i numer telefonu.
1: I numer telefonu. Tak jest.
2: Ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, pana osobę, ponieważ to pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. I jak pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
1: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
2: Ale ja pytam się o pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
1: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
2: Chrześcijanina.
1: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
2: Ania
1: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia Józef, omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Faure, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi, i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Faure mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Faure mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja. Robimy festiwale misyjne. Było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło. A tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów, były inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
2: Podajmy teraz numer telefonu.
1: 0502-06-7420 to jest mój telefon.
2: 502-06-7420
1: i podaję adres strony internetowej, to jest adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
2: 502-06-7420.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus? I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, matka Teresa? Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie, daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
1: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę, za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację i miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy, ale przecież ja jeżdżąc, już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękach, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. Trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie, ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji, a one są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
2: wykonała gigantyczną pracę.
1: Ale była ogromna, ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobie mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus. A ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Feuera, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Feuera, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania i proste odpowiedzi.
2: Droga do świętości to po prostu prostota i łaska.
1: Tak? To jest prostota, to jest prostota i łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Mount Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
2: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
1: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi. Człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: No, trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. No, wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi

0: co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. To właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest, czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcowstwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie, to znaczy, że muszę zrozumieć, spróbować sobie zdefiniować, pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, że jestem Polakiem, co z tego wynika, no i później podjąć w związku z tym jakieś wyzwania. Myślę, że to w związku z tym następowały też różne takie pęknięcia w rozumieniu tego, co to znaczy ta polskość i co ona dla mnie oznacza, czy co oznacza również dla pewnych środowisk. Stąd się brały przecież te wszystkie pęknięcia, przede wszystkim w okresie, kiedy Polska upadała i później nie było, na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później Piłsudczycy, czy endecy, prawda? I te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo, nawet ponad wiek po tym, jak byli aktywni, czy w okolicach wieku po tym, jak byli aktywni Dmowski czy Piłsudski. No i czy to jest siła fatalna? No gdzieś ona nas pcha w jakąś stronę. My Polacy lubimy podkreślać, że mamy wyjątkowo trudną historię, no ale faktycznie mieliśmy i mamy trudną historię. Musimy się z nią zmagać, musimy się zmagać z naszym losem, a jednocześnie jakoś spróbować go zrozumieć czy uzasadnić sobie to, że ten los właśnie jest taki, a nie inny.
1: Ja przez kilkanaście lat pisałem cykl felietonów Na zdrowy rozum. Wcześniej to były postfelietony, bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli, potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który

0: który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl felietonów, który pisze, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 80, 81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju, te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi? Bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być, rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
1: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu o Monte Cassino. To duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z drugiego Korpusu Polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, to dość ciekawa refleksja. Ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino. Zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Opowiadał o woli walki. I to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy? Otóż alianci którzy wysyłali żołnierzy, no właśnie, na, najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no, już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie. Po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. I oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji, to szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy, że albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe, ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie, polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gala wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
0: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
1: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas. Chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymskochrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynie, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego. I może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako, będący, żyjący według pewnych ideałów. No to są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać i dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
0: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze, zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, które ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i tak użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak, no dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. I, no i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury, ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
1: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język i rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Tam, że jak jest jeden pierog, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów, osiem, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pieróg, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w języku mamy zawartych taką, mamy taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. To jest tak, że można po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa no, jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą, jak jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś no, w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, no ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shatterhandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, a przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas ma. Każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. O. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci, już nie pamiętam, co to było, Komancze chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, albo już nie pamiętam, no coś było strasznego.
0: Wyobraźnia Maja była nieskończenie...
1: Nieskończona.
0: Nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
1: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli tak. W tym samym ognisku?
0: Tak, oczywiście,
1: wszyscy.
0: Że tak.
1: Oczywiście. Myśmy wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
0: Ja i do teraz... dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i znaczy, nie ma takiego zjawiska, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
1: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
0: Tak, tak. No Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny.
1: Szlachetny.
0: Bo Winnetou to znaczy jeszcze jakoś tam pasowało, tak, no bo tak. On miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: I jak ten sam Hawkins, ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? No to jest Sienkiewicz, tylko na ciut mniejszą miarę.
1: No właśnie, bo już chciałem
0: miarę.
1: Do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, i teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu. Nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu ta Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Fulerzerowie Gwardii.
0: Jasienica,
1: No,
0: Kossak-Szczucka.
1: Jasienica, Kossak-Szczucka, Abuncz, przepraszam bardzo, Abuncz, Karol Buncz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
0: A choćby Sergiusz Piasecki,
1: A choćby
0: Jasienica.
1: se. No i teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją, poprzez słowo, poprzez wyobraźnię. I my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi, przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata, odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej, i ta wiki niestety nas zabije, bo z jednej strony no fantastycznie, że mamy takie narzędzia, sam korzystam, tak, bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ jak... I to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami, i powiedzieć i zapytać ich, ale co, kim był Hektor i kim był Gilgamesz? I teraz uważaj. I Hektor, i Gilgamesz wymienione w wierszu Herberta to są nie tylko postaci, które obecnie właśnie znajdziesz w Wikipedii z wyjaśnieniem, kim one były, ale to są pewne zjawiska, które zjawiska, tak to nazwę, które wchodzą w ciebie wtedy, kiedy dobrze i mocno przeczytasz Iliadę i poczujesz Iliadę. Wtedy rozumiesz, kim był Hektor. Znaczy, że Hektor był tym obrońcą. Rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, nie, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, zobacz, ten uczeń zobaczy, tam jest o Hektor. I sobie otworzy Wikipedia. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim
0: tak.
1: był Hektor,
0: Nie wiedząc.
1: ale nie będzie rozumiał wiersza.
0: Tak.
1: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
0: Tak,
1: Nie,
0: tak, tak.
1: może sprawdzić, kim był Gilgamesz, a jeśli eposu do eposu, zresztą w tłumaczeniu Stillera bardzo dobrym, nie dotknie, nie chociaż fragmentów nie poczyta,
0: Tak, tak, tak.
1: to on też tego nie zrozumie. I teraz w tym się zasadza cały problem, że
0: Tak.
1: wycinamy te synapsy po prostu. To
0: Tak.
1: wszyscy zmierzamy w stronę sztucznej inteligencji po prostu.
0: Po pierwsze, świat w sposób oczywisty jest pojmowany przy pomocy pojęć, tak, ale również narracji, obrazów i symboli, czyli są dwa języki i my się pozbawiamy tego jednego. I jak powiedziałeś, wikipedyzacja świata, to ja sobie pomyślałem, no ale dokładnie ten sam zabieg przeprowadzono w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak? No to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
1: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie, owszem, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, laptopem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania, sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego, już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży, jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć, że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałem o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie, mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak, mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da, mówi bardzo dużo. Mówi, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie, jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
0: gra w gry.
1: Gra w gry. W grze możesz, jeśli nie ma problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. Niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg.
0: Posłuchaj, ja zauważyłem,
1: bardzo ważny.
0: Bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku, no to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym knockoutem, dlatego że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
1: no tak.
0: Tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła, były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie, brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność, i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie... Czyli jedność i obowiązek. Jedność
1: no ja tego
0: i...
1: tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy, ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi. Że potrafię poczuć, mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
1: za to. Jest, ale oczywiście, że jest.
0: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
1: Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. Cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. Znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie, jesteś dla siebie ważny. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie to i tamto. Ty jesteś w centrum wydarzeń. Ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego. To jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
0: Również fizycznie.
1: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że I na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no, ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo sobie w trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starcze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo festiwal San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle, i oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk, i ten dziadek jest ważny. W związku z tym tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. To jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było. Tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
0: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła i chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
1: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
0: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
1: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach, czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to. Na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie. To jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw. One gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z Sybirakami. One wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Majski Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiołków, łagrów czy więzień. Czy obozów, pojawia się słowo amnestia. I oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi. Ale to, co jest pomiędzy wierszami, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskości dawał im nadziei, powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej. I powodował, że jest jakaś chęć przeżycia, że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć, wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy. Oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armii Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie. Kiedy się czyta Czapskiego chociażby o tym, że no Buzułków w Tocku, jak on pisze, właśnie nie z rosyjska, czy w Tatiszczewie, tam gdzie się tworzyły 5-6 dywizja, gdzie było dowództwo Andersa, wokół tych obozów, gdzie były wojskowych, powstawały podobozy ludzi, których do armii nie przyjęto. No i nie można było ich przyjąć. No nie można do wojska przyjąć kogoś, kto ma lat 80. No i koniec. No i ten 80-letni Polak, który tam dotarł, ten staruszek, jest Polakiem i nie ma nadziei. On tam zostanie. Chorzy, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują, i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to szlak, ciągle szlak śmierci i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której stawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
0: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy. I o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Dziękuję.

Teraz z nami, żebyś ty dawał swoje światło na historię, żebyś ty, Panie, dawał słowo, żeby Twoja chwała była, realizowała się tutaj, Panie. Prosimy Cię, Twoich aniołów, niech nas chronią teraz. I Ciebie, Mario, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Doczekamy się święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Nowik. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Pan Bóg przyszedł do Twojego życia przez rodzinę? Czy rodzina dała wiarę?
1: Jak najbardziej tak. Od maleńkości pamiętam, że to właśnie rodzice prowadzali mnie do kościoła i w momentach czasami, gdy byłem załóżmy chory i nie mogłem pójść do kościoła, to ja nie czułem, że to jest niedziela i to właśnie dzięki rodzicom zawdzięczam to, że no, te pierwsze kroki w wierze właśnie dzięki nim stawiałem. To były początki, w późniejszych latach już jako osoba, jako nastolatek też jak najbardziej zawdzięczam rodzicom to, że ta wiara pogłębiała się i szła dalej do przodu.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to jest za środowisko?
1: Pochodzę z Mazur. Wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Mam dwie siostry starsze oraz młodszego brata. Mój tato jest alkoholikiem niepijącym, to znaczy teraz czasami coś tam jest, jakaś impreza rodzinna, coś tam wypije, ale nie ma już takich jakichś ciągów jak kiedyś. Także dzieciństwo wspominam jako niezbyt przyjemny okres. Często pamiętam, wysiadywałem w oknie koło godziny 15, patrząc, czy tato dzisiaj wróci normalnie z pracy, czy też wróci dopiero później i gdzieś tam będzie pił. Właśnie w momencie, gdy 15:30 taty nie ma, czy 16, już podejrzewałem, że dzisiaj tato znowu wróci do domu właśnie pijany. Ale na szczęście dzięki modlitwom, myślę, że całej rodziny, to się zmieniło i bodajże 8 klasa podstawówki właśnie tato po prostu przestał pić. Było to spowodowane tym, że z pracy po prostu chciano już go wyrzucić, bo po raz kolejny został przyłapany na tym, więc mimo wszystko nie było zbyt wesoło, ale ta wiara była jakoś przekazana mi.
0: Czy na to wydarzenie z ojcem kojarzyłeś wtedy z modlitwą?
1: Jak najbardziej tak. No, ciągle te modlitwy były zanoszone i czasami miałem tak jakby pretensje do Boga. Dlaczego ja? Przecież dobrze się uczę, przynoszę same piątki. Czemu moi koledzy, którzy, no załóżmy, są, nie gorzej się uczą, są niegrzeczni, mają normalne rodziny, a czym ja sobie zasłużyłem właśnie na takiego ojca? Więc miałem trochę pretensje, ale mimo wszystko cały czas te modlitwy zanosiłem i zostały one w końcu wysłuchane.

0: czy przeżyłeś czas buntu?
1: Buntu wobec Boga, rodziców czy świata? Jakoś za specjalnie sobie nie przypominam. Wiem, że było wiele takich rzeczy, to znaczy jedne z rzeczy takich, które miały na mnie wpływ, to kontuzje w postaci

0: wówce już tam nogę skręciłem w kostce i w przeciągu liceum ogólnokształcącego też wielokrotnie coś tam sobie kręciłem, co powodowało, że no, nie mogłem funkcjonować normalnie. Podobna rzecz też się wydarzyła już na studiach, która spowodowała, że no po prostu to zostałem całkowicie jakby uziemiony na, nie wiem, kilka miesięcy. Znaczy chodzić mogłem, ale nie mogłem tańczyć, nie mogłem grać w siatkówkę, nie mogłem biegać i po prostu, no myślę, że wtedy był taki trochę okres, mimo tych wcześniejszych wydarzeń, które powodowały, że jakoś staram się to rozumieć, to ta ostatnia kontuzja poważna taka już na studiach, no jednak spowodowała, że jednak no, był jakiś bunt.
1: I jak on się przejawił?
0: Taką niemocą, myślę, można powiedzieć. Sport dawał mi coś takiego, że ja uprawiając jakiś sport, jeżdżąc na rowerze załóżmy, przełamywałem z siebie swoje słabości jeszcze szybciej, jeszcze dalej, w krótszym czasie. I w momencie, gdy zabrakło mi takiego właśnie aktywności życiowej, to po prostu przełożyło się to również na moje życie również wewnętrzne. Ja nie miałem siły i wytrwałości chociażby do tego, żeby uczyć się, czy wypełniać swoje inne obowiązki. No taka po prostu brak siły i chęci, żeby walczyć.
1: A wiara wtedy, w takim czasie?
0: Wiara, ona zawsze gdzieś tam była i wiem, że te takie momenty właśnie, te kontuzje, te inne rzeczy, zawsze starałem sobie jakoś wytłumaczyć i już w ogólniaku miałem taką teorię, że to wszystko się dzieje dla mojego dobra. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to Bóg może dużo większe dobro wyprowadzić z danego wydarzenia. I często miałem takie tłumaczenie może dziecinne. Przykładowo się zastanawiałem, co by się stało, gdybym nie zdał matury, nie dostał się na studia. No i sobie tłumaczyłem, że dobrze, że tak się stało, bo inaczej, gdybym wyjechał na studia, mogłoby się okazać, że wpadłem pod tramwaj, czy jeszcze coś innego się wydarzyło. A to dzięki temu, że nie zdałem tej matury, nie wyjechałem na studia, dzięki temu żyję. Albo żebym swojej przyszłej żony nie poznał. A to, co się wydarzyło w tym momencie, jest dla mnie jakieś przykre, to ja zawsze starałem się widzieć, że dalej to właśnie to się musiało wydarzyć, bo inaczej bym nie żył, albo nie spotkał żony, albo jeszcze czegoś innego. I takie myślenie może dzieci inne zawsze mi pomagało.

0: I wtedy właśnie w czasie tego kryzysu, no też jakoś sobie starałem, jeszcze nie wiedziałem, dlaczego to się wydarzyło, po co, ale jednak był ten taki jakiś mały bunt, ale mimo wszystko nie robiłem jakichś wielkich wyrzutów, starałem się trwać i czekać, co się dalej wydarzy. Na pewno wiedziałem, wierzyłem, że objawi się to, co, po co to w ogóle się stało.
1: I jak masz możliwość takiego poznania, takiego sensu tych wydarzeń negatywnych?
0: Jak najbardziej tak. W przypadku właśnie tej ostatniej kontuzji, najbardziej jakby bolesnej i najbardziej największe skutki są po niej, to jest to, że ja trafiłem do akademickiej wspólnoty Woda Życia. Ja wcześniej przez tą kontuzję ja żyłem zespołem pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. To można by powiedzieć, że było moim bożkiem. To było na pierwszym miejscu. Na drugim może był Bóg, ale mimo wszystko to nie było pierwsze miejsce. Ja żyłem tym zespołem i w momencie, gdy już nie mogę uczęszczać na próby, miałem czas na to, żeby właśnie znaleźć się właśnie we wspólnocie, chodzić na spotkania i w takiej w oddaleniu dopiero zacząłem dostrzegać, jakie złe rzeczy ja robiłem w tym zespole, jak ten zespół źle na mnie oddziaływał. Mimo tego, że wiele rzeczy tam dobrych wyniosłem, poznałem wielu wspaniałych ludzi i jeden z najbliższych moich przyjaciół właśnie jest z zespołu, to mimo wszystko ja tam trwając najprawdopodobniej mógłbym się zatracić w pewien sposób i wierzę, że właśnie Bóg przez tą kontuzję odciął mnie od zespołu, trafiłem do wspólnoty, poznaję lepiej Boga we wspólnocie i po prostu moje życie się zmienia na lepsze, myślę, dzięki temu.
1: I czym jest ta wspólnota? W jaki sposób ona w twoje życie Boga wpuszcza bardziej?
0: Przede wszystkim chyba przez akceptację. Ta miłość właśnie Boga objawiała się poprzez ludzi, przez to, że oni mnie akceptowali takim, jakim ja byłem. Mimo jakichś tam swoich niedociągnięć, to ja czułem się tam akceptowany. No i też przez to czułem, że no też Bóg mnie kocha jak najbardziej. Miałem okazję w tej wspólnocie wielokrotnie wyjeżdżać na różne rekolekcje, które mnie formowały, kształtowały w jakiś sposób. No i mimo tego, że wiele rzeczy takich początkowych ja już wcześniej słyszałem, bo miałem okazję jeszcze przed tą kontuzją być jeszcze na początku studiów na rekolekcjach ewangelizacyjnych Odnowy. Mimo wszystko, że ja już to wszystko słyszałem, to na nowo to jakoś to pozwoliło zacząć przemieniać te moje życie, poznawać lepiej Boga, poznawać właśnie Jego wolę wobec mnie. I właśnie tak to wyglądało w skrócie. Pierwsza podstawowa taka rzecz to, że między innymi Bóg mnie stworzył, powołał do miłości i ta miłość między innymi powinna się objawiać przez służbę właśnie drugiemu człowiekowi. Będąc we wspólnocie miałem okazję być w diakonii uwielbienia, gdzie służyłem właśnie przez swój śpiew. To, co wypracowałem właśnie w zespole, mogłem tutaj właśnie na chwałę Pana oddawać i myślę, że w przyszłości też będę mógł cały czas właśnie swoim śpiewem jakoś uwielbiać Boga i wykorzystywać ten talent, który Bóg właśnie złożył we mnie. Czyli przede wszystkim służba. Druga rzecz to też właśnie akceptacja drugiego człowieka, tak jak ja zostałem zaakceptowany. Nikt się tam nie pytał o jakieś szczegóły, od razu odczułem po prostu duże otwarcie ludzi wobec mnie i tak samo ja właśnie staram się teraz, widząc jakieś, nie wiem, nowe osoby, czasami podejść, coś tam zagadać. Tak to wygląda.
1: A te rekolekcje, jakie to jest doświadczenie? Bo to są takie... Poznawanie Pana Boga to jest proces. Mhm. I w czasie różne rzeczy się dzieją. I jak to na tych rekolekcjach przebiegało? Jak obraz Boga się zmieniał? Jak w ogóle On wchodzi w życie? Mhm. Krokami powoli.
0: Znaczy, te rekolekcje to przeważnie były takie weekendowe. W piątek wieczorem się wyjeżdżało, w niedzielę po obiedzie z powrotem wracaliśmy. No i pierwsza rekolekcja tutaj we wspólnocie to był kurs Filip i właśnie te główne prawdy wiary i cały kerygmat na nowo usłyszałem. I to zaczęło jakoś konkretnie działać. To, że właśnie Bóg mnie kocha, to, że ja nie muszę jakoś szczególnie zasługiwać sobie na tą Bożą miłość. To, że ja nie jestem w sobie sam w stanie poradzić ze wszystkimi właśnie swoimi jakimiś słabościami. To wszystko jakoś zaczęło się... Ja to wszystko już słyszałem, ale to zaczęło się jakoś układać. A takie najmocniejsze rekolekcje, one nie były konkretnie w naszej wspólnocie, ale gdzieś tam w wakacje na 10 dni wyjechałem, to był właśnie kurs Filip, gdzie to ja usłyszałem głos Boga, że mam iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jeśli nie przez słowo, to przez swoje życie ja mam być świadkiem Boga. I właśnie ten kerygmat, który ja usłyszałem, od tamtej pory staram się przekazywać innym, pokazywać ludziom, że Bóg kocha ich właśnie takimi, jacy oni są i nie trzeba właśnie sobie niczym zasługiwać na tą Bożą miłość.

0: Cały czas trwa to moje formowanie. Na wielu rekolekcjach już byłem, ale mimo wszystko czuję tak jakby no jakiś niedosyt, że nadal muszę się formować, że jeszcze w pełni Boga nie poznałem. I również lektury różnych właśnie książek właśnie pomagają mi w tym.
1: Ale takie rekolekcje nawet dziesięciodniowe, w jaki sposób, no bo tak naprawdę słyszy się słowa, przychodzą jacyś ludzie, mówią słowa. Mhm. I co to jest za doświadczenie, że są ludzie, którzy mówią, że to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu, na przykład, że usłyszałem. Mhm. Jak to jest?
0: Właśnie prócz tych słów, właśnie szczególnie na tych rekolekcjach na kursie Paweł, mieliśmy okazję doświadczyć właśnie działania Boga, działania Ducha Świętego, tak.
1: Czyli na tych drugich dziesięciodniowych, to był Paweł, nie Filip.
0: Tak, to był Paweł. Doświadczyć Boga tak mocno namacalnie, jego...
1: Co to znaczy?
0: Ingerencji w nasze życie. Co to znaczy? Dostaliśmy to polecenie, żeby głosić Ewangelię właśnie na całym świecie. Ograniczyliśmy się do pełnej małej miejscowości, już nazwy nie pamiętam. I zostaliśmy po prostu rozesłani w dwie, trzy osoby. Wyruszyliśmy z Pismem Świętym na wyznaczony rejon i stukaliśmy do mieszkań ludzi po to, żeby właśnie ogłosić im dobrą nowinę.
1: Traktowali was jak Jehowych?
0: Trochę tak, ale mimo wszystko właśnie na początku właśnie przedstawialiśmy się, że jesteśmy tu z kościoła i oni też wcześniej byli uprzedzeni. Te osoby, które chodzą do kościoła, wiedziały, że będą chodzić właśnie młode osoby i coś chcieć od nich. No i no, chodziliśmy, głosiliśmy i nie mieliśmy zapewnionego żadnego pożywienia, żadnego właśnie posiłku czy też noclegu. I też powiedziano nam, że po prostu mamy się modlić do Boga i On nam nie pomoże umrzeć. I rzeczywiście to działało. Po prostu w jednym miejscu ktoś nam dał się napić, gdzieś indziej. A jeszcze było takie wydarzenie, że mamy się modlić bardzo konkretnie. Nie, że proszę jakiś tam obiad, jakikolwiek, aby był, tylko konkretnie chcę schabowy, to i tamto. No i ja właśnie z rana w sobotę już przed tym wyjazdem na śniadaniu sobie wymyśliłem, że chętnie coś bym z grilla zjadł. No i rzeczywiście w niedzielę trafiliśmy z kolegą do rodziny, gdzie po prostu był grill, były kiełbaski, było to, o co ja poprosiłem Boga i po prostu... To było też takie doświadczenie, no, że Bóg wysłuchuje, a Duch Święty szczególnie działa wtedy, kiedy właśnie my ewangelizujemy. Wtedy, kiedy wychodzimy do innych osób, to wtedy szczególnie Bóg obdarza nas właśnie tymi darami Ducha Świętego. I no, to było właśnie niezapomniane doświadczenie, że ja mogę polegać na Bogu, że wyruszając nawet świat właśnie w samych sandałach właśnie z kijem, jak to było w Ewangelii Świętej, że mam tak jakby przekonanie, że po prostu ja bym nie zginął, że Bóg troszczy się o mnie i to było właśnie takie doświadczenie, że przez dwa dni, nie mając nic zapewnione, ja nie zginąłem, a wręcz wszystko się dobrze działo. Miałem też gdzie spać oczywiście.

0: Ale nie wszystkie osoby przecież przyjmowały dobrze, co im tam będą jacyś młodzi ludzie opowiadać. Jakie to jest doświadczenie wtedy?
1: No oczywiście my wtedy mimo wszystko modliliśmy się za te osoby przed wejściem do mieszkania i tuż po wyjściu oddawaliśmy te osoby Bogu i wierzyliśmy, że to nawet nasze zastukanie do drzwi, nawet osoba, która nic nie usłyszała, wyjrzała przez wizjer albo usłyszała, że my się modliliśmy pod jej drzwiami, że to mimo wszystko było takie małe ziarenko, które mogło zacząć właśnie wyrastać w wielkie drzewo. No i trochę taki po prostu smutek, że ludzie nie chcą przyjąć właśnie tej prawdy o miłości Bożej, że są na tyle zamknięci, że to do nich jakoś nie dociera, że nie chcą po prostu przyjąć tej dobrej nowiny.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie? Bo jeszcze studiujesz, czy już...
1: Kończę studia, jestem na 12 semestrze, ha już, ale jeszcze jeden semestr mogę studiować bez żadnych tam przedłużania, bez niczego. Studiuję na Wydziale Elektroniki, specjalność inżynieria biomedyczna, już tytuł inżyniera mam. No i powołanie moje. Cały czas rozeznaję. Obecnie właśnie pracuję w firmie, gdzie mam okazję akurat w swojej branży pracować. Instaluję aparaty rentgenowskie, jakieś wywoływarki, właśnie wszystko związane właśnie z radiografią. I to mi się podoba, ale mimo wszystko ta praca na tyle mnie pochłaniała. Często to były wyjazdy. W poniedziałek wyjeżdżałem, wracałem w piątek. Też w środę wyjechałem. Miałem w jeden dzień coś tam w Katowicach zrobić. Okazało się, że mimo wszystko ja muszę do czwartku zostać i wczoraj dopiero o 12 w nocy wróciłem. Po prostu wiem, że to mi po prostu nie pozwala na moje prywatne życie. Ja przez pracę właśnie nie mogłem chodzić na wspólnotę, a jak sobie pomyślałem, jakbym miał budować rodzinę właśnie z taką perspektywą, że moje jutro w ogóle nie jest pewne, że czy ja będę w domu, czy nie. Więc postanowiłem właśnie zrezygnować tam. Został mi ostatni tydzień jeszcze do przepracowania. No i właśnie staram się rozeznać, co Bóg... Zauważam, że po prostu wiele talentów zostało złożonych we mnie, ale mimo wszystko jeszcze do końca nie rozeznałem, czym powinienem się w życiu zająć, tak zawodowo. Na pewno chciałbym być ojcem, dobrym ojcem, mieć gromadkę dzieci i czuję, że to jest jedno z takich większych powołań. Po prostu czuję to takie pragnienie w sercu. Ale te powołanie właśnie takie zawodowe, w jaki sposób ja będę właśnie zarabiał na całą rodzinę, to cały czas rozeznaję właśnie. Chcę teraz spróbować się jako programista czy jakiś administrator, bo komputery to jest też coś, co mnie tak jakby pociąga czasami. No wręcz zdaje mi się, że to po prostu jest niemalże moim nałogiem. Potrafię siedzieć, nie wiem, 8-10 godzin bez wstawania, czasami nawet przetrzymując właśnie mocznie, bo ja już tu zaraz skończę i wiem, że to po prostu mnie wciąga, pochłania i że to jest tak jakby moją pasją i może akurat to będzie to, czym będę mógł właśnie służyć.

0: Mówiłeś o tej sytuacji z dzieciństwa z ojcem. Mhm. I jak myślisz, czy ty mu przebaczyłeś?
1: Myślę i wiem, że mu przebaczyłem wielokrotnie na rekolekcjach. Właśnie po raz pierwszy raz właśnie na tych rekolekcjach REO miałem okazję właśnie przebaczyć. Ale to wszystko było po prostu we mnie w środku. Ja wiedziałem, że ja przebaczyłem. I niespełna, nie wiem, rok temu chyba właśnie, nie w te święta Bożego Narodzenia, tylko wcześniejsze, miałem okazję właśnie dzięki temu, że miałem kierownika duchowego, tam nie wiem, może dwa razy tylko u niego byłem, ale to, co on mi właśnie poradził, że no ja powinienem tak wprost werbalnie przebaczyć właśnie ojcu. I to się wydarzyło właśnie ponad rok temu. Po prostu powiedziałem tacie, że ja mu przebaczam to wszystko i też dużo lepiej się poczułem, bo bardzo źle bym się czuł, gdybym ja wiedziałem, że ja przebaczyłem, ale gdy w momencie, gdy tato, załóżmy, by odszedł właśnie z myślą, że ja cały czas mam do niego jakieś wyrzuty. No i po tym przebaczeniu, no, relacja zaczęła się jakoś zmieniać. Jak wcześniej nie potrafiłem rozmawiać z tatą, tak zdarzały się sytuacje nawet, że pół godziny czy godzinę nawet przez telefon z tatą rozmawiałem. Jak wcześniej nie mieliśmy o czym rozmawiać, tak teraz było o czym rozmawiać i po prostu widzę, jak to przebaczenie jest potrzebne, żeby właśnie też doświadczyć tego uzdrowienia Bożego. Też to gdzieś na rekolekcjach słyszałem, ale dopiero właśnie takie werbalne przebaczenie dopiero zaczęło właśnie przemieniać tą naszą relację.

To jak sama nazwa mówi, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna, my właśnie, naszym głównym celem jest ewangelizowanie środowiska akademickiego. Ale żeby zanim ewangelizować, po prostu trzeba jakoś uformować człowieka. No i nasze spotkania wyglądają tak, że na początku mamy około pół godziny uwielbienia, śpiewamy różne pieśni, przyzywamy Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że to właśnie uwielbienie otwiera nas właśnie na przyjście Ducha Świętego i że też do tego jesteśmy jak najbardziej powołani. No i potem, bo właśnie po tym wszystkim, mniej więcej mija około półtorej godziny, mamy spotkania w grupkach, gdzie mamy okazję podzielić się na dany temat. I właśnie to jest dzielenie, nie dyskusja, tylko każda z osób mówi, jak w jego życiu właśnie działa Bóg. I czasami jakieś, nie wiem, poruszamy jakiś problem, nie wiem, temat czystości, załóżmy. Też każda z osób może właśnie powiedzieć, że tu sobie radzi, tu nie radzi. I to właśnie pomaga otworzyć się przede wszystkim na drugiego człowieka. Po prostu w tych małych grupkach my mamy zaufanie, że możemy być otwarci. To, o czym się często nie mówi nawet najbliższemu przyjacielowi, tak tam właśnie w tych małych grupkach po prostu możemy powiedzieć o różnych rzeczach. Też rzadko jest tak, że mamy takich znajomych, jeśli nie jesteśmy w jakiejś wspólnocie, z którymi możemy po prostu porozmawiać o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. Tak też właśnie podczas tego dzielenia możemy się dzielić, możemy słuchać właśnie, jak Bóg działa w życiu tych innych osób. No i to właśnie powoduje przede wszystkim otwarcie na ludzi, ale też na Boga właśnie, pozwala dostrzegać to Jego działanie w różnych sferach życia. Spotkanie właśnie kończy się koło 22:00. Często to się przedłuża, już światła są gaszone. Niektóre grupki po prostu no nie mogą się rozstać i właśnie trzeba ich wypędzać wręcz z kościoła. No po prostu człowiek czeka każdego właśnie tygodnia, już się skończy spotkanie, kiedy będzie to następne. Na szczęście nie ogranicza się to tylko do spotkań właśnie wtorkowych. Często powstają takie grupki jakby zaprzyjaźnione, które wspólnie i chodzą na jakieś zabawy. Mamy też wspólne właśnie jakieś bale organizowane, czy sylwestrowe, czy teraz karnawałowe też ma być. Przychodzi 200-300 osób, także nie tylko ograniczamy się do modlitwy, tylko właśnie są też różne właśnie te zabawy, czy wspólne wyjście na łyżwy, czy kajaki. Właśnie bardzo miło wspominam zeszłoroczny wypad ze znajomymi na kajaki, gdzie też właśnie można poznać lepiej te osoby, właśnie można pomóc komuś właśnie w czymś. No i oczywiście te rekolekcje weekendowe, które jakoś najbardziej pozwalają poznać tą drugą osobę, bo wspólnota jest bardzo duża i często człowiek się czuje taki anonimowy na samym początku. Ja miałem o tyle takie szczęście, że we wtorek przyszedłem na pierwsze spotkanie, od razu zapisałem się na rekolekcję i w piątek jeszcze tego samego tygodnia byłem na rekolekcjach i następnego tygodnia we wtorek, jak przyszedłem, to ja już kojarzyłem ponad 50 osób właśnie z tych rekolekcji, na których byłem, więc no bardzo szybko udało mi się w to wejść, jakby wsiąknąć.

0: I do czego jeszcze zachęca wspólnota? Co jest, to jest ważne? A i co jest ważne dla ciebie w takim codziennym życiu chrześcijanina?
1: No zachęca do tego właśnie, żeby ewangelizować, i to nie tylko przez takie zorganizowane akcje typu, że w wakacje raz w miesiącu wychodzimy gdzieś tam na starówkę, jest grupa 50 osób, śpiewamy jakieś tam pieśni, jest ewangelizacja taka też bezpośrednia, podchodzi się do osób i tam właśnie głosi kerygmat. Ale właśnie taka ewangelizacja w tym miejscu, gdzie my żyjemy, czy właśnie w akademiku, właśnie żeby pokazać, że nie wiem, ja chodzę do kościoła, że to, że załóżmy nie piję na korytarzu, czy tam jeszcze jakieś rzeczy nie robię, to no po prostu, żeby świadczyć właśnie, czy w akademiku, czy na uczelni, czy też już teraz w środowisku pracy, też po prostu bardzo często można zaświadczyć poprzez właśnie niegodzenie się na coś, czy takie, a nie inne postępowanie, że ja jednak jestem jakby Bożym człowiekiem, że jestem w jakiś sposób uformowany, ukształtowany, mam swój charakter i właśnie w tej pracy, co jestem, jakoś szef to zauważył, ja się z tym nie ukrywałem i miałem właśnie odejść z pracy, ale w ostateczności tam zostałem i podczas takiego spotkania bożonarodzeniowego gdzieś tam w restauracji właśnie szef właśnie powiedział mi, że no właśnie bardzo mnie ceni za to, że mam charakter i myślę, że to właśnie dzięki wspólnocie zawdzięczam to i no i mam nadzieję, że w kolejnej pracy też będę mógł w jakiś sposób świadczyć właśnie o Bogu. I tak myślałem, żeby znaleźć pracę w takim środowisku bardzo Bożym, ale potem sobie pomyślałem, kogo ja będę ewangelizował, jeśli wszyscy w kołach jakby będą zewangelizowani. I stwierdziłem, że no mimo wszystko ja powinienem wychodzić właśnie do takiego normalnego środowiska i tam właśnie nieść Boga.
0: Z tego, co mówisz, wynikałoby, że żywot chrześcijanina to same jasne strona, tak nie jest. Co jest najtrudniejsze dla ciebie? Z czym się mierzysz? Co pokazuje ci, że, no, że jesteśmy tylko ludźmi?
1: Często mierzę się chyba przede wszystkim ze swoimi właśnie słabościami, z upadkami. Jeśli ja co miesiąc chodzę z tym samym grzechem, to momentami pojawia się takie zwątpienie, no co jest? Staram się poprawić, ale mimo wszystko ja znowu upadam, ciągle wchodzę w to samo bagno, mimo właśnie wcześniejszych doświadczeń. I to mnie tak jakby najbardziej boli, że jest mi po prostu ciężko. Może to wynika z tego, że ja o własnych siłach właśnie, własnymi sposobami próbuję się ratować właśnie z wchodzenia, załóżmy, w nieczystość, czy w jakieś tam inne właśnie grzeszne rzeczy. No, co rusz to wymyślam jakieś sposoby i możliwe, że zbyt mało jest Boga w tym wszystkim.

0: najgorsze dla mnie właśnie jest takie zmaganie z samym sobą, że mam obraz siebie to właśnie takiego idealnego. Wstaję rano o 6, jestem na mszy, robię to, tamto, a często się zdarza, że potrafię wstać o 12, 13, zawalić wiele rzeczy i czy też komuś coś obiecałem, też właśnie nie wywiązać się z tej obietnicy. Więc to mnie najbardziej boli, że mimo wszystko no, nie potrafię się tak w mgnieniu oka przemienić, tak jakbym chciał.
1: A jak myślisz, a może inaczej, Kościół ma bardzo wiele rzeczywistości do zaoferowania, czy od sakramentów zaczynając, prawda, mówię się o Eucharystii, ale przez, nie wiem, świętych obcowanie, przez kulty różne, przez nabożeństwo do miłosierdzia. Co jest takiego, co dla ciebie jest w Kościele najbardziej budujące? Co cię do Boga najbardziej przybliża?
0: Najbardziej budujące w Kościele. To chyba mimo wszystko będzie właśnie Eucharystia, Komunia Święta. Właśnie zrozumienie to, że Bóg zszedł właśnie z wysokości, stał się człowiekiem, a i w ostateczności właśnie dokonał przemiany właśnie siebie w ten opłatek taki zwykły, prosty, woda, mąka i to wszystko. I czuję, że po prostu Eucharystia daje mi siłę do życia. Właśnie staram się korzystać jak najczęściej z Eucharystii i wiem, że zaczynając dzień właśnie od Eucharystii, wiem, że on będzie całkiem inaczej wyglądał. No i też jest właśnie dla mnie taką nauką pokory, to, że właśnie Bóg ten strasznie wielki mógł się stać taki tyci, tyci mały, jak to właśnie jest w piosence Trybunich Tutków. I po prostu też zmagam się często właśnie ze swoją pychą, z brakiem pokory i to po prostu pokazuje mi właśnie ten na wzór Boga, że ja też powinienem stawać się taki mały, ofiarowywać siebie, przełamywać właśnie swoje jakieś zachcianki po to, żeby no, służyć innym. No i też zacząłem odkrywać ogromny dar adoracji, to, że ja mogę trwać przed Bogiem, nie muszę nic mówić, po prostu mogę trwać, mogę na Niego patrzeć i też po prostu odkryłem taką moc po prostu oczyszczającą, że Bóg w monstrancji jest tak jakby światłem, jest słońcem, które jest w stanie właśnie oświetlać tą moją ciemność, która jest we mnie.

0: jeden właśnie z takich grzechów moich takich, z którym się zmagam od dłuższego czasu, to po prostu jest nieczystość. I bywały właśnie momenty, gdzie ja totalnie właśnie czułem się taki wymieszany z błotem, że jestem w błocie, że mimo wszystko, że ja jakby chciałem tego Boga, to czułem się już taki brudny, że nie wierzyłem, że Bóg, że Jezus jest w stanie przyznać się do mnie, co powodowało, że ja już czując się właśnie taki zabrudzony, może jeszcze nie tak mocno, ja coraz bardziej w to wchodziłem i po prostu takie właśnie doświadczenie, że często czegoś takiego doświadczałem, że skoro już trochę coś tam sobie zgrzeszyłem, że już całkowicie się zatracałem w tym. Też tak jakby sobie przyzwolenie robiłem, że pójdę, nie wiem, za tydzień załóżmy do spowiedzi, więc przez ten tydzień ja sobie pogrzeszę, się wyżyję. I to powodowało, że chyba się takie największe oddalenie od Boga, że po prostu ja przestawałem czuć jego obecność, czuć to, że mu zależy właśnie na mnie. I to chyba były właśnie takie najgorsze doświadczenia, że tak byłem w grzechu, tak miałem oczy właśnie zaślepione, jakieś zamknięte, że no, nie czułem właśnie Boga, że on jest w stanie się przyznać do mnie. Także to chyba były takie najgorsze odczucia.
1: Jakiego Boga poznajesz w swojej historii? Kim on jest? Kim on się jawi?
0: No myślę, że na początku, w tych latach dziecinnych, Bóg się jawił właśnie jako taki święty Mikołaj, który spełnia właśnie jakieś moje zachcianki, jakieś prośby. To trwało dosyć długo. Ja przeważnie zwracałem się do Boga, jak czegoś potrzebowałem na początku właśnie, nie wiem, o dobroceny w szkole, potem o powodzenie właśnie u dziewczyn, żeby znaleźć jakąś dziewczynę. Więc cały czas właśnie traktowałem Boga jako właśnie takiego świętego Mikołaja. W momentach tych właśnie, gdy coś mi się złego działo, to też jakoś czułem, że Bóg jest karzący, że to co się dzieje w rodzinie z moim ojcem, że to jest kara właśnie dla mnie za jakieś moje grzechy. Mimo tego, że jakoś nie widziałem za specjalnie, to czułem, że to jest za coś, że tak musi być i że to Bóg właśnie karze mnie w ten sposób. No i potem zaczęła się ta przeradzać właśnie relacja z Boga, do Boga, spostrzeganie Go jako właśnie, to było po rekolekcjach Reo, właśnie jako Boga Ojca, takiego kochającego, czekającego właśnie. Jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Właśnie to tak najbardziej podziałało, że mimo wszystko ten Bóg właśnie jest takim ojcem kochającym, że mimo tego, że ten syn wszystko przetrwonił, to ten ojciec, Bóg czeka zawsze z otwartymi rękoma.

0: potem chyba właśnie zacząłem odbierać Boga jako właśnie, że to jest Jezus, mój przyjaciel, mój starszy brat, z którym mogę się podzielić swoimi różnymi problemami. Mogę właśnie spytać się o coś, coś tam powierzyć. I to chyba tak się najbardziej jakoś właśnie utrzymuje właśnie Jezus jako przyjaciel, ale też taki wódz, za którym ja chcę kroczyć, wódz, który zwycięża, który ma siłę, za którym warto iść, który już zwyciężył szatana i po prostu za takim wodzem po prostu iść właśnie do wojny, na wojnę, w ogień i po prostu też czuję takie umocnienie moc, że mam takiego po prostu wodza, kompana, z którym na pewno właśnie nie zginę, nie przegram.
1: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny? Najbardziej.
0: Najbardziej? No a przede wszystkim za życie, za to, że On dał mi życie. Po drugie, to chyba właśnie za dar wiary. Po prostu widzę innych ludzi i widzę, że chcieliby mieć wiarę. Modlą się o to, ale mimo wszystko nie otrzymują tego, a ja po prostu widzę, że tą wiarę, którą mam, ja sobie w jakiś sposób nie wypracowałem, tylko że po prostu to jest darem na całe życie właśnie, który mi po prostu pomaga żyć, określa jakoś kierunek w życiu i właśnie staram się właśnie to jako swój skarb jakoś utrzymywać i Bogu jak najbardziej za to dziękuję. No i też po prostu za miłość, którą doświadczam, czy też od rodziców, czy rodzeństwa, czy też od swojej narzeczonej.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Myślę, że w intencji za świętej pamięci wujka, który 2 dni temu odszedł, teraz właśnie miałem jechać na pogrzeb, ale niestety nie będę mógł się wybrać, więc myślę, że to będzie najlepsza intencja w tym momencie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Nowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor, mówi autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii, to, a tym samym kultur, ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Wejherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale ktoś, jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to powiedziałbym, Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie. Ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem

0: pełnia objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Eliady.
1: Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
0: Po Kaszubsku to na co? Miesa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny że nie ma. Nie, Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia, ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg, przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie, niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią.
1: Właśnie.
0: Także sporo rzeczy zanotował.
1: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni, i ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych Obcowanie czy Spirytyzm, Świat Duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić? Tam

0: tego świata.
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, ba, bo dla nich świat nasz przyrodzony, świat duchowy był realny, albo jeszcze bardziej realny niż ten, który, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób, to były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od tam od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka żywego różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam by trzeba by pójść czy podjechać. I ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to, ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też sam tego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, o ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy byli zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego, wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czyśćcowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórka mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki, i krowy, i owce, i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk, to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3-4-5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodnej. Myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że on się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że dane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili when warsiafteje zdesiama. Zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem. Do tych staruszków czy staruszek. Ludzie, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie, oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiacku powtarzacie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec pływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk on wiadne z tym Adasia ma wersjaftowu. I ona mówi, że on właściwie kiedy był na sam czy z pomocnikiem tą łódką po tym Bałtyku gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zaduszym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zatrzymał, pokaż łuską, mówi, tule, tere, kleknie, już mówi Meruziańc, bo tu jest full nasiów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówił, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
0: ale jak mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
1: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Stary Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią, i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mieli po 13 lat, oni się nie spodziewali. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził na Kaszubach jest znane, chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja jestem teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci. I w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym, po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, no, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się blachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku starzecie, grisają błega, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sudhofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolanie. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan, albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza Rata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są, nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie, bardzo wielu osób, proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo ta mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo na pewno takie rzeczy się zdarzają i młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium. Ja otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeśmy o tym nie rozmawiali. Nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło. No dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, bo troszkę po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się ze świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował, Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził, Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym, jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją wielkiego kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
0: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc
1: tak, więc to było.
0: Więc również korzystali, ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
1: Tak, i jedno z takich rzeczy, która mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty z zaświatów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę w poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do miary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A więc, natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat, niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykali mi takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria. Przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
0: Tak, ojcze, ale to nazywamy. Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny, osobny zupełnie wart tak, poświęcenia tak, większej.
1: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
0: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest tak, zawsze ale... Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
1: tak, ja myślę, że
0: panie redaktorze,
1: spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych, narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim. I równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa. To jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii i Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego, właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszyć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki, a jednym z tych skutków jest brak. Ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt, może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć, w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
0: tak, będziemy,
1: trochę w żart obrócić. Bo,
0: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tego, tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm ten, Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej. Człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z kościołem, tym kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
1: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie, chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie, przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
0: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
1: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.

0: Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci, dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał, aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No, to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz odchodząc do innych osób spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało, bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to był dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem.

pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziła do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem. Był moment, żeby jej coś oddać, więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który

0: Niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu. Ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi. I polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. A my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Barbara Andrianicz. Spotykamy się o godzinie 15 tradycyjnie na modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego. Codziennie towarzyszy nam w tym Wielkim Poście, również dzisiaj w środę, święta siostra Faustyna, która zostawiła nam wielkie bogactwo w postaci swojego dziennika duchowego. I fragmenty tego dzienniczka zostały podzielone na rozważania, które czytam każdego dnia w tym Wielkim Poście. Na dzisiejszy dzień przygotowałam taki fragment. Posłuchajmy. Przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz. Nawet łask moich nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy mojej. Jezu, nie pozostawiaj mnie samej. Ty, Panie, wiesz, jak jestem słaba. Jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą. Więc cóż w tym będzie dziwnego, jeżeli mnie pozostawisz samą i upadnę? Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku. Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadł ciągle w te same błędy. A gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie. Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadał ciągle w te same błędy, a gdy upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za to, że spotykasz się z nami w każdej koronce do Miłosierdzia Bożego. Dziękuję Ci za to, że jesteś blisko nas. Dziękuję Ci za to, że mimo naszej słabości jesteś cały czas przy nas, za to, że się do nas przyznajesz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w każdym moim upadku mogę spojrzeć na Ciebie, powstawać, za to, że w każdym tym upadku nie osądzasz mnie, tylko wyciągasz do mnie swoją rękę. Dzisiaj modlimy się za tych wszystkich, którzy nie mają już siły powstawać z upadków, z kolan. Ale dziękujemy też za to, że potrafimy upaść na kolana. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy mieli wiarę w to, że Twoja wyciągnięta ręka potrafi nas wyciągnąć z każdego naszego dołu, z każdej przepaści. Modlimy się za osoby chore, cierpiące, umierające, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za naszych darczyńców. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Nasi patroni, wszyscy święci i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dzisiaj, jak zwykle, pomagał nam w realizacji tej modlitwy Marcin Dziekoński, który również na dziś przygotował nam piękne, krótkie mini słuchowisko, takie na dzisiaj, na dzisiejsze czasy, słuchowisko o dzisiejszym świętym i zaraz nam opowie, kto jest świętym, który nam szczególnie patronuje dzisiaj.
1: Dzień dobry Basiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja, ostatni dzień o świętym Edwardzie, królu i męczenniku. Przeniesiemy się do X wieku, do Anglii. I tam poznamy historię młodego, 16-letniego króla, który zmaga się ze szlachtą, ze spiskami, których celem jest ograniczenie wpływów kościoła katolickiego w Anglii.
0: No to jest wielka rzecz. Pierwsza kwestia, która mi się tutaj kojarzy, to jest po pierwsze 16 lat, czyli taka krótka rolka w postaci mini słuchowiska dla młodych ludzi. Sama jestem ciekawa, jak młodzi ludzie odbierają takie mini słuchowiska, bo oni lubią oglądać, a tutaj jest wersja na ucho. Ma też poruszyć. A ja chętnie bym się dowiedziała od naszych słuchaczy, jeżeli macie jakieś informacje zwrotne od waszych dzieci, wnuków, jak to słuchowisko jest odbierane, dajcie nam znać. Za dzisiejszą koronkę bardzo dziękuję. Spotykamy się jutro o godzinie 15 i codziennie na Różańcu Świętym już od 5:30 w Radiu Niepokalana. Zostańcie z Bogiem, szczęść Boże.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Anieli Merici. Niech wasza gorliwość będzie roztropna, a wasza miłość czujna. Święta Aniela Merici. Jest poranek, 28 stycznia, Brescia, rok 1540 po Chrystusie. Miasto żyje. A w jednym z domów kończy się życie kobiety, która nigdy nie bała się świata. Aniela Merici wie, że to jest jej ostatni dzień. Ale nie zatrzymuje myśli na sobie, myśli o nich, o dziewczętach, które zostaną, o kobietach, które będą musiały same rozeznawać, o świecie, który nie stanie się nagle łagodniejszy. Urodziła się w czasach, gdy kobieta miała niewiele dróg. Straciła rodziców, straciła siostrę. Świat nauczył ją kruchości bardzo wcześnie. Ale nie wybrała ucieczki, nie wybrała zamknięcia. Wybrała odpowiedź. Nie klasztor, nie klauzura, wybrała dziewictwo w świecie. W świecie takim, jakim on jest. Życie pośród ludzi. Wybrała codzienność, nie jako ideał, ale jako miejsce wierności. Widziała renesans piękny i brutalny. Wojny, śmierć, zniszczenie. Miasta pełne sztuki i chaosu. Widziała pękający kościół, słabe rodziny, dziewczęta bez wychowania i zrozumiała coś absolutnie prostego, najprostszego. Jeśli nie zatroszczysz się o początek, naprawa końca może się nie udać. Dlatego Aniela uczyła, słuchała, towarzyszyła. Nie tworzyła struktur dla struktur, tworzyła ludzi. Urszulanki, kobiety bez habitu, bez murów, bez formalnych ślubów, ale z odpowiedzialnością. W ostatnim dniu Aniela nie rozważa, czy jej droga była bezpieczna. Nie była. Była wierna. Jej ciało słabnie. Ale wokół niej trwa życie, które pomogło ukształtować. To nie jest śmierć w ciszy, to śmierć w ruchu świata. Chrystus był w jej życiu nie tylko w modlitwie, ale w trudnych decyzjach, w niepewności i w pełnym zaufaniu. Święta Aniela Merici umiera. Reszta nie należy już do niej.

Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Przepraszamy, że nie zawsze potrafimy go dobrze wykorzystać. Teraz Cię, Panie, proszę o to, żebyś wlewał w nasze serca Twoją łaskę, żebyś Ty, Panie, był Panem tej chwili, tej rozmowy, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, które będą na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, posłuchaj swoich aniołów, niech nas chronią, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekamy, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Witam.
0: Gdyby Pan Bóg się Tobą nie interesował, czy byś żyła jeszcze dzisiaj?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam i przypuszczam, że co najmniej kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że Pan Bóg faktycznie w sposób cudowny zadziałał, zaingerował. I to, że jestem tutaj dzisiaj i mogę rozmawiać, to jest po prostu jego darem. Myślę, ponownym darem życia.
0: Czy wiedziałaś wtedy, że on cię chroni? Czy już wiedziałaś o tym wtedy?
1: Myślę, że jakieś przeświadczenie na temat tego, że Pan Bóg istnieje i jakiejś jego obecności, takiej być może nie do końca uświadomionej, ale jakiejś takiej wewnętrznej, miałam przez całe życie. Ja będąc już małym dzieckiem obserwowałam, bo myślę, że tak jakoś nie uczestniczyłam w tym życiu duchowym, ale obserwowałam moją babcię, która w mocny sposób jakoś była dla mnie takim świadectwem i dzięki byciu obok niej i patrzeniu na nią doświadczałam tego poznania Pana Boga, które jakoś tam mi towarzyszyło i nawet, tak jak mówię, wbrew mojej woli i mojej świadomości, ta ręka Boża, myślę, że na mnie spoczywała po prostu przez całe życie. Później okres już, kiedy miałam naście lat, to było środowisko takiej typowej młodzieży, która przeżywa okres buntów, poszukiwań bardzo mocnych.
0: Jakie to jest miasto, duże, małe?
1: Tak, ja chodziłam do liceum w Warszawie na Żoliborzu. I to środowisko właśnie jakoś tak mnie kształtowało w tym okresie najważniejszym, myślę. Naturalnie przy okazji chodzenia do szkoły dużo innych doświadczeń zbierałam życiowych w postaci przeróżnych właśnie rock'n'rollowych doświadczeń, ale także z jakimiś narkotykami, z używkami przeróżnymi. Dosyć tradycyjny sposób.
0: Dla części młodzieży, szczególnie tej warszawskiej w ostatnich czasach.
1: Pamiętam, że byłam taką dziewczynką dosyć niepokorną. W porównaniu z moim bratem, który zawsze był przykładnym takim uczniem o wyjątkowych walorach, umiejętnościach i wiedzy ogromnej. Ja troszeczkę inaczej moje życie wyglądało. Począwszy od tego, że potrafiłam się bić po prostu z chłopakami na podwórku, nawet stojąc w obronie mojego brata. Przez to, że nie wiem, lubiłam chodzić na koncerty, na imprezy. Raczej takie mocne doświadczenia były moim udziałem. Nosiłam czarną skórę, jakieś wysokie buty, glany. Jeździłam na koncerty do Jarocina i tak sobie wesoło żyłam.

0: byłaś szczęśliwa wtedy?
1: Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest jakieś szczęście. I dopiero z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność, o którą tak naprawdę jakoś mocno zabiegałam i walczyłam, i te wszystkie moje sprzeciwy i bunty były zazwyczaj związane z akcentowaniem właśnie własnej wolności i niezależności. Widzę z perspektywy czasu, że to tak naprawdę było jedno wielkie zniewolenie. Teraz mogę powiedzieć, że po prostu doświadczenie wolności, jaką Pan Bóg mi ofiarował, jest rzeczą absolutnie wyjątkową i wszystkim młodym ludziom polecam właśnie tę wolność.
0: Na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że ten czas takiego błądzenia cię skaleczył?
1: Znaczy, ja muszę jeszcze wrócić do momentu takiego, kiedy miałam jakieś tam 17 lat, kiedy oprócz tych wszystkich atrybutów młodości, czyli poszukiwania właśnie wolności w używkach, w tych subkulturach różnych, w muzyce, w takim naturalnym buncie, pojawiła się rzecz dodatkowa, czyli psychotronika, do której moja mama jakoś mnie przekonywała, ponieważ przez zupełny przypadek trafiła do towarzystwa psychotronicznego, gdzie zajmowała się po prostu książkami w bibliotece. Robiła to z przekonaniem, że służy po prostu ludziom. Była to rzecz zupełnie dla mnie nieznana, zresztą dla moich rodziców również, więc trudno tutaj jakoś złe intencje przypisywać. Aczkolwiek skończyło się to tym, że tak naprawdę i moi rodzice, i ja bardzo mocno się zaangażowaliśmy w te doświadczenia, tak naprawdę okultystyczne, myślę, z perspektywy czasu. Towarzyszyło temu chociażby robienie amuletów przez znakomitych psychotroników i psychoterapeutów i jakichś magów, kursy doskonalenia umysłu, doświadczenia właśnie lewitacji, przenoszenia się w czasie, przekazywania własnej woli. Muszę powiedzieć, że to bardzo sprawnie działało i faktycznie jest tak, że te siły zła działają w sposób bezbłędny. Ja miałam taki okres w swoim życiu, który po prostu potrafiłam zaprogramować, włącznie z historią, kiedy zdawałam maturę, kiedy po prostu wiedziałam, jakie będą pytania, potrafiłam przekazać na podstawie własnej siły, własnej sugestii, potrafiłam przekazać wolę profesorom, z którymi rozmawiałam. I to przez długi czas bardzo skutecznie się sprawdzało.
0: No, czy tak ci się wydawało wtedy?
1: Tak. Tak.

0: bardzo mocne przekonanie, że to działa. Bo jak jest naprawdę, to trzeba by było stwierdzić w warunkach obiektywizujących sytuację.
1: Tak, oczywiście. Natomiast faktycznie jest tak, że te siły no działają. Tak.
0: Mają coś do zaproponowania na pewno.
1: Nie mogę tego jakoś tak zmierzyć, na ile to było faktyczne, prawda, działanie. Natomiast były takie cukierki.
0: Miałeś absolutnie poczucie, że dzieje się to, co chcesz.
1: Tak. I tak się działo przez
0: ja oczywiście jakiś... nie kwestionuję realnego działania tych mocy, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy jest to autosugestia, kiedy jest to takie selektywne podejście do rzeczywistości, bardzo mocne oczekiwanie, a kiedy rzeczywiście demon decyduje się na to, że robi coś nadnaturalnego po to, żeby kogoś głębiej wciągnąć.
1: Tak. Dużo takich historii niewyjaśnionych się działo, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, jaką cenę za to zapłaciłam, ponieważ po jakichś 2 latach tych praktyk zapadłam na jakąś chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Polegało to na tym, że bolała mnie cała głowa i twarz. Do tego stopnia, że po prostu leżałam w łóżku i łzy mi płynęły ciurkiem, bo tak bardzo cierpiałam. Moi rodzice naturalnie zwracali się z prośbą do przeróżnych lekarzy. Były wykonywane poważne badania, tomografia komputerowa głowy, mózgu. Niestety nikt nie był w stanie stwierdzić, cóż to jest za choroba, więc w poszukiwaniu diagnozy jeździłam też do jakichś znachorów, zielarzy, przeróżnych, przedziwnych osób, które w tej chwili po prostu z gęsią skórą na ciele wspominam. No i się okazało, że niestety nie było metody, która mogłaby tutaj skutecznie zadziałać. Co więcej, nie było diagnozy jednoznacznej. Skutek był taki, że dostawałam leki psychotropowe, które w sposób dodatkowy mnie oszałamiały. Jak później się okazało, również częściowo uzależniły. Natomiast jak gdyby nie było żadnego końca, żadnej perspektywy tej historii.

0: Mój brat, który jechał do Łodzi, spotkał w pociągu księdza, który był bonifratrem. Jakoś podzielił się z nim tą historią swojej siostry i ksiądz po prostu dał mu w papierku taki proszek, który był jednym z leków takich ziołowych właśnie księży bonifratrów. I okazało się, że ten proszek, będący jakąś mieszanką po prostu zwykłych ziół, popitym lekiem, przyniósł mi ulgę. I wtedy dało mi to bardzo, bardzo poważnie do myślenia, że tutaj po prostu z jednej strony są znakomici znachorzy i psychotronicy, którzy nie mogą sobie poradzić z moją chorobą. I z drugiej strony ksiądz, który, jak go wtedy odbieram, jest jakimś posłannikiem Pana Boga, daje im po prostu ziółka, po których się dobrze czuję. I myślę, że to był jeden z takich ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu.
1: Ponowię to pytanie o jak z dzisiejszej perspektywy widzisz, bo doszliśmy do momentu, w którym być może ta historia zacznie się toczyć jakby w drugim kierunku, prawda?
0: Daleko jeszcze. Do drugiego kierunku.
1: Ale jakiś pierwszy sygnał, więc...
0: Tak.
1: I jak sądzisz, na ile ten etap właśnie jeszcze młodzieńczego buntu i tak dalej, na ile to cię pokaleczyło? Bo czy funkcjonowałaś w kontekście 10 przykazań? Czy to było coś ważnego wtedy, czy nie?
0: To znaczy tak, muszę tutaj jeszcze wrócić do jednej kwestii. Otóż ja cały czas, odkąd pamiętam, czyli od wieku, kiedy miałam kilka lat, zadawałam sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, o śmierć. Ponieważ mój tata był pilotem i latał samolotami, więc już jako dziecko pytałam go, czy gdzieś tam w górze widział może Pana Boga albo coś. Pytałam również o UFO, nie ukrywam. Ale te pytania jakoś bardzo, bardzo mocno mnie nękały przez całe życie i tak naprawdę myślę, że te wszystkie historie, które się wydarzyły w mojej młodości, były spowodowane chęcią odnalezienia drogi, którą ja powinnam iść. To znaczy zadawałam sobie pytanie o to, co jest naprawdę ważne.

Troszkę to jest zaskakujące, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę mając kilka lat, bardzo poważne myśli przychodziły mi do głowy. I gnana pewnie jakoś próbą odpowiedzenia na te pytania, szukałam w przeróżnych właśnie okolicach, w przeróżnych New Age'ach, natomiast te podstawowe jak gdyby skojarzenia, które w tej chwili wydają mi się oczywiste, w ogóle wtedy były dla mnie po prostu zasłonięte. To znaczy oczywiście, że znałam 10 przykazań Bożych i chodziłam do kościoła, natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz jak oceniam, to kościół był dla mnie pewnym takim teatrem i miejscem, gdzie się coś działo, czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiałam. To znaczy nie wiedziałam tak naprawdę, czym jest Eucharystia. Nie wiedziałam dokładnie, o czym ksiądz mówi i co on tam czyta z tej księgi, którą ma przy sobie. Pamiętam, jak całkiem niedawno, przed moim nawróceniem, dowiedziałam się po prostu o Duchu Świętym, który dla mnie wcześniej był po prostu jakimś takim zagadkowym pojęciem, którego w ogóle w żaden sposób nie byłam w stanie jakoś rozszyfrować i przyjąć jako rzeczywistość. Także te 10 przykazań Bożych gdzieś tam pewnie w sercu to tkwiło. I tak jak mówię, ja miałam babcię, która pokazywała mi Pana Boga. Ale ja wówczas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż. Za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz po wielu latach mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm, natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychotronicznych? Czy mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale i jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to jakoś w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie.

0: Jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz dziś?
1: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
0: W sposób formalny się to okazało?
1: Tak.

niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo potrzebne, to doświadczenie, ponieważ tak naprawdę Pan Bóg za sprawą tego bardzo mocnego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. To znaczy otworzył przede mną rzeczywistość, której ja w żaden inny sposób być może nie mogłabym poznać. Taką rzeczywistość o mnie samej. O tym właśnie, że tak to dzisiaj widzę, że jestem taką kaleką emocjonalną, że po prostu faktycznie nie mam miłości, nie potrafię kochać ludzi w taki sposób prawdziwy, w ten sposób, w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską i że

0: nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? Jak, w jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu, z dnia na dzień, Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie wybaczyć ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: I to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła, tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop.

bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie zaskakujący i też do końca niezrozumiały, zdarzyło się tak, że trafiłam na katechezy do ojców Paulinów w Neokatechumenacie. To był 2001 rok. I wtedy wszystko się zmieniło. Choć przez długi czas czułam się tak, jakbym była w jakimś letargu i niespecjalnie wiedziałam, o co chodzi. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. Nigdy nie miałam świadomości tego, że wspólnota jest po prostu potrzebna. Jakoś doświadczenie Pana Boga i Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą i nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało, ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: Doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, że pamiętam, zobaczyłam, że jest inne życie, że jest jakaś wolność, za którą tak naprawdę zawsze tęskniłam, o której zawsze marzyłam, której szukałam w przeróżnych odmiennych stanach świadomości. Tutaj czułam, że jest prawdziwa wolność i dobra nowina. To, co usłyszałam we wspólnocie, to, że Jezus mnie kocha, że zna historię mojego życia, że powołał mnie do tego życia, znając to wszystko, co ja zrobię, i że mnie kocha, że nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną. I to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
0: Z dużego miasta.
1: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji. Natomiast Pan Bóg pokazał mi tak naprawdę, kim jestem.

0: I myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko, kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane i że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z Nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

powędrowałam do Częstochowy z przeróżnymi sytuacjami śmiesznymi i trudnymi, bo okazało się, że jakieś takie techniczne były problemy, na przykład przy pierwszym postoju pod nadarzynem zaatakowały mnie takie dzikie osy, na gnieździe których usiadłam, więc miałam głowę pogryzioną po prostu przez kilkanaście os i ból nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa, ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy i miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działali w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejny miesiąc nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w dzień babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był dzień babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda, z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie mam tą pracę. I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak, i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim On jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Tak, ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Getwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Nie idziemy do Getwaldu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone. Ludzie tym różańcem w Getwaldzie wyprosili wolność dla ojczyzny. Gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Jedźcie do Getwaldu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW w ramach studium mariologicznego Kolbianu. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie i z serca dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że temat objawień Matki Bożej w Getwaldzie jest moją wielką pasją.
1: Tak jest. Spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym ważnym dla Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, wydarzeniu, które miało miejsce już prawie 150 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. No i takie moje pierwsze pytanie, jak ta rocznica, jaki ma wpływ, jak może być odczytana na nowo dzisiaj w Polsce? Pytam o to dlatego, bo te wszystkie okrągłe rocznice trochę zmuszają do odkopania starych wydarzeń i przyjrzenia się nim na nowo. A dużo wskazuje na to, że Getwald przez wiele lat był zapomnianym sanktuarium, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj może na wstępie chciałabym przytoczyć słowa Stanisława Jachowicza: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To właśnie słowa idealnie pasują do Getwaldu. Mimo że tam już niedługo będzie rocznica 150-lecia objawień Matki Bożej w Getwaldzie, mimo że tam Matka Boża objawiła się ponad 160 razy, to jest ewenement na skalę światową, ponieważ w La Salette Matka Boża objawia się jeden raz, w Lourdes 18 razy, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwaldzie ponad 160 razy i to miejsce było schowane, takie uśpione i zapomniane. No miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni, ponieważ prezydent naszego kraju zaprosił papieża Leona XIV do Getwaldu, również został też papież zaproszony przez biskupów, przez proboszcza getwaldzkiego, także mamy nadzieję, że to się zmieni i znowu te słowa Maryi, które wypowiedziała już prawie 150 lat temu, będą słyszalne dla wszystkich Polaków. No i co ona takiego powiedziała? Czy to orędzie Matki Bożej w Getwaldzie jest nadal aktualne? Myślę, że jak najbardziej. W Getwaldzie Matka Boża objawia się milcząc. Tutaj to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ w innych objawieniach, czy to w La Salette, w Lourdes, czy w Fatimie, to strona niebiańska rozpoczyna dialog. Tutaj akurat jest odwrotnie. Matka Boża objawia się milcząc, jakby chciała dodać otuchy temu udręczonemu narodowi polskiemu, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Dopiero 30 czerwca jedna z wizjonerek zachęcona przez proboszcza Augustyna Weichsla, Justynka Szafryńska, pyta piękną panią: czego żądasz? I ona odpowiada: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są pierwsze słowa, które wypowiada Maryja na polskiej ziemi. I to są bardzo, bardzo ważne słowa, bo tutaj też chciałabym wspomnieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce 3 tygodnie przed objawieniami Matki Bożej w Getwaldzie. Otóż grupa Polaków z inicjatywy hrabiego Maurycego Dziduszewskiego udała się do Watykanu na uroczystość 50-lecia sakry biskupiej papieża Piusa IX, tego papieża od dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I wtedy on na 3 tygodnie przed objawianiami Matki Bożej w Gietrzwałdzie powiedział takie słowa, żeby Polacy niezbrojnym wystąpieniem, nie mieczem, ale różańcem wyprosili wolność dla ojczyzny. I dokładnie po powrocie, bo oni wracają 7 czerwca, dokładnie 20 dni później, Matka Boża objawia się w malutkiej wioseczce Gietrzwałd, która liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Niektóre źródła podają, że też 400, no ale to była mała wioseczka. I Maryja wypowiada te słowa: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jakby potwierdza to, co wcześniej powiedział papież Pius IX. I to przesłanie jest bardzo aktualne, szczególnie teraz, kiedy mamy na świecie wojny, kiedy tutaj są różne właśnie takie projekcje, żeby na agresję działać agresją, tak? Natomiast tutaj trzeba te słowa Matki Bożej, które powiedziała ona w Gietrzwałdzie, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, wziąć sobie do serca. Bo potem też wizjonerki pytały o różne sprawy, typu na przykład o wolność Kościoła, o to, czy uwięzieni księża wrócą z powrotem na parafię. Matka Boża odpowiadała: tak, jeżeli będziecie codziennie odmawiali różaniec. To myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z Gietrzwałdu, ponieważ tak się rozpoczynają objawienia, kiedy już ta strona ziemska rozpoczyna dialog i kończą się 16 września tymi samymi słowami: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I tutaj jeszcze powiem, że różaniec nie może być traktowany w formie amuletu, gdzie wiesza się go właśnie w samochodzie czy nosi się w torebce, ale Matka Boża w Gietrzwałdzie prosiła, żeby ten różaniec odmawiać, więc pochylmy się nad jej słowami i zacznijmy odmawiać codziennie różaniec.
1: Pani doktor, przypomnijmy jeszcze kontekst historyczny, kiedy doszło do tego objawienia i, co jest dla mnie bardzo ciekawe, w jakim języku Maryja zwróciła się do widzących. I za chwilę też opowiemy o samych widzących, bo ten temat jest równie ciekawy.
0: Tak, więc Matka Boża objawia się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że Polska nie istniała wtedy na mapach Europy. Była pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gietrzwałd, trwała akcja o charakterze polityczno-ideologicznym zwana Kulturkampf. W myśl tej akcji żelazny kanclerz Otto von Bismarck niszczył wszystko, co polskie. Polską kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską. Dodatkowo ten żelazny kanclerz, jak już usłyszał, że Maryja objawia się w Gietrzwałdzie, on nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ no jak to? Ona objawia się, nie dość, że objawia się na tronie, to jeszcze w koronie. Więc on już postanowił, że będzie robił wszystko, by jeszcze bardziej karać za ten katolicyzm naród polski, czego doświadczył wielokrotnie.
1: To ciekawe, że on przyjął to, on uwierzył w to, co się wydarzyło w Gietrzwałdzie.
0: Tak, tylko że właśnie jeszcze mówił, że jak to tutaj objawia się bezprawnie, więc to było takie, bym powiedziała, no przyjął, że jest jakieś zjawisko, tak? Ale to uznał, że to jest bezprawne. To zjawisko jest bezprawne, więc jeszcze bardziej karał Polaków za ten ich katolicyzm. No i wielokrotnie doświadczył tego wczesny proboszcz Augustyn Weichsel, który właśnie, mimo iż był Niemcem, wspierał Polaków w ich dążeniach do odzyskania niepodległości i za co wielokrotnie był karany surowymi grzywnami, a nawet zamykany w więzieniu. Więc te represje były. Otto von Bismarck pisał do swojej siostry Malwiny, to się zachowało w źródłach historycznych, jest, że trzeba bić Polaków, trzeba robić wszystko, żeby ten naród przestał istnieć. Jeżeli naród niemiecki ma istnieć, czyli chodziło o to, żeby Polacy po prostu odcięli się od swojej historii, od tego katolicyzmu, a byli tak naprawdę, no tak jak byli pod zaborami, to żeby pod tymi zaborami zostali. A tutaj Maryja się objawia. I co objawia się? Mówiąc w języku polskim. Czyli upomina się o prawa człowieka do jego własnej kultury, do własnego języka, do historii, do tradycji. Czyli upomina się o to wszystko, co chciał zniszczyć zaborca. Jeszcze tutaj bym chciała powiedzieć, że no też źródła historyczne o tym mówią, że Otto von Bismarck przed śmiercią się nawrócił. Być może miała wpływ na to śmierć jego żony Joanny. Ona umiera 27 listopada 1894 roku. I tak, ona umiera, on nie może się pogodzić z jej śmiercią do tego stopnia, że nie chce pochować jej ciała, tylko trzyma w swojej letniej oranżerii w Warcinie i okłada je lodem. No, 4 lata później on umiera, ale przed śmiercią zobaczył ten, który przez całe życie walczył z wiarą katolicką, zobaczył, kto jest panem życia i śmierci. No na wszystko czasami potrzeba czasu, więc niektórzy ludzie do pewnych praw muszą dojść później. No tak to miało też miejsce w przypadku Otto von Bismarcka. Także taką właśnie rzeczywistość, taką trudną rzeczywistość chodzi Maryja, przychodzi z takim pięknym przesłaniem. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Tych przesłań jest więcej. Na pewno Maryja mówi, podkreśla rangę Eucharystii, mówiąc, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nic nie zastąpi Eucharystii. Maryja też wzywa do pokuty, do nawrócenia. I jeszcze mówi, że bardzo ważne jest, żeby dziecko za swoich zmarłych rodziców zamówiło mszę. Mówi o tym, podkreśla to, czyli proszę zwrócić uwagę, ta Eucharystia, jak ona jest w tych objawieniach getwałckich podkreślana, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie korzystają z Eucharystii, ponieważ uważają, że Boga mają w sercu, są dobrymi ludźmi, działają charytatywnie, natomiast niekoniecznie chodzą do kościoła, ale przecież sakramentów sobie sami nie udzielą, a sakramenty dają siłę i dlatego Matka Boża w Getwałdzie to podkreśliła. Podkreśliła to dlatego, że kocha każdego człowieka, bo tak jak mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała swojej zbawczej misji. Ona nadal opiekuje się dziećmi swojego Syna i stąd, drodzy Państwo, są jej objawienia na ziemi, bo mamy objawienia w Piśmie Świętym, tak? Natomiast ta misja Maryi trwa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że na świecie dzieje się źle. I ona jako dobra matka, kiedy widzi, że życie duchowe jej dzieci jest zagrożone, ona przychodzi i objawia się. I stąd mamy 12 uznanych objawień Matki Bożej na świecie.
1: Pani doktor, tych objawień było aż 160. Czy teologowie tłumaczą to, dlaczego aż 160 razy Maryja przychodziła i czy sytuacja była aż tak tragiczna, że Maryja musiała aż tyle razy pukać do ludzkich serc w Getrzwałdzie i upominać się o to, o czym przed chwilą pani opowiadała?
0: Ja bym powiedziała tak, no skoro w La Salette objawia się jeden raz, tak? W Lourdes 18, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwałdzie ponad 160 razy, bo była w tym miejscu wielka potrzeba modlitwy. Maryja modliła się z tym ludem i proszę zobaczyć, ona na początku objawia się milcząc, ona nie ma żadnego przesłania. Ona nic nie mówi, ona modli się z Justyną, potem do objawień dołącza Barbara. I też tutaj bym przy tej właśnie okazji powiedziała, że te pogańskie zwyczaje na Warmii były bardzo silnie zakorzenione, więc tutaj była bardzo silna potrzeba modlitwy. Wiemy, że w X wieku ponosi tutaj na tych terenach śmierć męczeńską święty Wojciech, który chciał przecież pokojowo nawracać pogan. Następnie w XI wieku ponosi śmierć męczeńską Brunon z Kwerfurtu. Prusowie jako pogani czcili jakieś zwierzęta o nienaturalnych kształtach, czy rośliny, czy zjawiskom przyrody oddawali cześć, nie? I to była taka, no takie pogańskie zwyczaje były zakorzenione na tych terenach. Tutaj też trzeba wspomnieć, już po objawieniach Matki Bożej, wspomnieć reporterską podróż Melchiora Wańkowicza, który opisał ją w książce Na tropach smętka, gdzie pisze, że w kraju, gdzie właśnie na terenie, gdzie objawia się Maria, na Warmii były tak stosowane takie pogańskie praktyki, opisał na przykład o kółbukach. To były takie domowe demony, które można było wyhodować. Kiedy kobieta poraniała płód, mogła zakopać ten płód przed progiem domu i przez 7 dni karmić ziarnem, czy dawać mleko do picia. I po tych 7 dniach ten płód stawał się domowym demonem. I co się działo? W danym domu zaczęło dziać się dobrze.
2: Ludzie, tak?
0: W to wierzyli ludzie i to praktykowali, żeby tylko, jak to mówili, Panu Bogu świetkę, a diabłu ogarek. Żeby tylko po prostu, no też temu diabłu coś trzeba dać, żeby nam się dobrze działo. Ale właśnie kosztem sąsiadów. Bo diabeł zawsze, szatan, on daje jakieś tam, powiedzmy, pozorne możliwości, ale zawsze niszczy wokół. No i tutaj akurat kosztem sąsiadów, u sąsiada się obora zapaliła, czy dzieci zaczęły chorować. Więc takie praktyki pogańskie były stosowane. Jeszcze też tutaj Maria Ziętara Malewska w książce Warmio moja miła opisywała o zwyczaju zawiązywania czerwonych wstążeczek. Skąd on się wziął? On się właśnie wziął z tego, że kiedyś zawiązywano taką wstążeczkę bydłu. Tak, żeby ono obrodziło, żeby dobrze się działo w danej zagrodzie. A potem przeniesiono to na dzieci. I do tej pory to jest praktykowane. Oczywiście każdy ma wolną wolę, może robić tak jak uważa, ale nie każdy wie, skąd to pochodzi. To pochodzi właśnie od takich pogańskich zwyczajów, bo matka nie powinna zawiązywać czerwonej wstążeczki swojemu dziecku, żeby, nie wiem, jakieś siły nieczyste odpędzać, tylko matka powinna swoje dziecko błogosławić. Więc to jest najważniejsze. I właśnie w takie pogańskie zwyczaje, w takie zabobony, jeszcze w taką sytuację polityczną wchodzi Maryja. I objawia się aż tyle razy, ponieważ była bardzo wielka potrzeba modlitwy w tym miejscu. I ludzie zadawali przez wizjonerki różne pytania. Na przykład takie małżeństwo Buchholz z Ornety zapytało się przez wizjonerki, czy będą zdrowi. Maryja powiedziała, tak, będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Bo tutaj też ta trzeźwość, to też jest przesłanie z Getwałdu, ponieważ w Getwałdzie mała wioska, tam było kilka karczm, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale i godność osobistą. Dodatkowo zaborca za wszystkie usługi płacił alkoholem, ponieważ taką rozpitą ludnością łatwiej było sterować.
2: To była metoda zaborcy, prawda?
0: Tak, to była metoda zaborcy i tak, takie właśnie praktyki były czynione. I Maryja odpowiada, że będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Maryja odpowiada, czy ktoś zaginiony powróci. Mówi tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. Te objawienia były nawet 3 razy dziennie i Maryja odpowiadała na takie, jak matka, nie na takie codzienne sprawy, odpowiadała ludziom, więc ona przez te 3 miesiące była tam z tym ludem, mówiąc po polsku, po prostu dawała otuchy, dawała takiej nadziei, że jeżeli będziecie się modlić, czyli tutaj jeszcze cały czas powtarzam tą niedowartościowaną modlitwę różańcową, bo skoro Maryja w Getwałdzie, a przecież też w La Salette prosiła, podczas wszystkich objawień prosi o modlitwę różańcową, to proszę zauważyć, jak ona jest ważna. Drodzy Państwo, to jest tylko 15 minut dziennie. Tak, to nie jest dużo, żebyśmy poświęcili swoje problemy, swoją codzienność Matce Bożej, żeby ona za swoim pośrednictwem zaniosła te nasze modlitwy do Boga Najwyższego i uprosiła nam łaski. To jest 15 minut dziennie, najlepsza inwestycja dla każdego chrześcijanina.
1: Pani doktor, opowiadamy tutaj o objawieniach i pomówmy trochę o konkretnych osobach, którym Maryja się objawiała. Ten wątek jest niezwykle ciekawy, ponieważ my wiemy o tym, że całkiem niedawno został ogłoszony...
0: Stolica Apostolska wydała dekret 23 marca tego roku o heroiczności cnót sługi Bożej Barbary Samulowskiej, jednej z wizjonerek Gieczwałckich.
1: Natomiast my wiemy, że pierwszą osobą, która spotkała się z Maryją, ją zobaczyła i przez kilka dni spotykała się z nią, nie była Barbara Samulowska, tylko Justyna Szafryńska.
0: Tak. Ze szczytu oglądania Maryi pierwsza doświadczyła Justynka Szafryńska. Ona w trakcie objawień miała 13 lat. Natomiast dlaczego tutaj o niej się mało mówi? Ponieważ ona opuściła zakon. Ona miała do tego prawo. Dziewczynki, zarówno Basia, jak i Justynka, wstąpiły do zakonu szarytek. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było je schować przed zaborcą. To zgromadzenie, akurat tam jest taka możliwość, że śluby co roku są odnawiane. Oczywiście osoby, które chcą zostać w tym stanie zakonnym, no przychodzą z takim zamiarem, że tam wytrwają. No ale tutaj jest jeszcze taka możliwość, że co roku te śluby są odnawiane. Dziewczynki najpierw były w klasztorze w Wisbarku Warmińskim, następnie w Chełmie, a potem w 1883 roku zostały przeniesione do Paryża na Rue du Bac, tam gdzie były objawienia cudownego Medalika. I one tam były, one tam pomagały sierotom, na przykład Justynka uczyła sieroty szyć, taką prowadziły działalność charytatywną, dobroczynną. Natomiast w 1895 roku Basia zostaje wysłana, ja tak celowo podkreślam te daty, żeby Państwo też zobaczyli, kiedy Justynka odchodzi, tak, z zakonu. W 1895 roku Basia zostaje wysłana na misję do Gwatemali. Tam rzeczywiście zostaje do śmierci. Basia umiera w 1950 roku na nowotwór twarzy. Tam była w Gwatemali była przełożoną, ona pomagała w szpitalu i naprawdę prowadziła takie życie takiej oddanej zakonnicy. Nic nie mówiła o objawieniach Matki Bożej w Gieczwałdzie, raz tylko powiedziała jednej siostrze, że Maryja jest niewysłowioną pięknością. Natomiast Justynka zostaje tutaj w Paryżu, zostaje sama, zostaje bez Basi. W 1897 roku opuszcza zakon. Siostry, jak rozmawiałam z siostrami, siostry powiedziały, że no mają w dokumentach napisane, że potajemnie. Dlaczego? Dlatego, że Justynka miała prawo opuścić zakon, ale nie zgłosiła się po posag, który wniosła, bo kiedyś nie tak łatwo było zostać zakonnicą, trzeba było mieć posag. Wiemy, że Faustyna Kowalska, żeby zostać zakonnicą, musiała zarobić na posag. Dziewczynki też taki posag miały. To było 375 franków, na dzisiejsze czasy 1000 euro. I to były takie pieniądze na jakby tutaj, no w tym momencie, no na jakby start życiowy po wyjściu z zakonu dla Justynki. Ona po te pieniądze się nie zwróciła, opuściła zakon i dwa lata później wstępuje w związek małżeński z panem Raimundem Bigot. On był 10 lat młodszym od niej mężczyzną, był Francuzem, czyli tutaj też mamy dowód na to, że Justynka znała język francuski, znała oczywiście język polski i też znała język niemiecki, no bo takie były czasy. Natomiast tam u sióstr też jest napisane, że w dokumentach, że posługiwała się językiem francuskim, umiała czytać, umiała pisać, no i ona opuszcza ten zakon, no i co udało się ustalić. Mamy dokładną datę jej ślubu, to jest 28 grudnia 1899. Wiemy, że ona pomaga swojej teściowej, która była krawcową, mieszkają w takiej podparyskiej miejscowości Malakow i też udało się dotrzeć do aktu zgonu jej teściowej. Teściowa umiera w 1904 roku, ale drodzy Państwo, w 1907 roku, czyli raptem 8 lat, po 8 latach małżeństwa umiera jej mąż. 14 sierpnia 1907 roku też udało się dotrzeć do jego aktu zgonu. I tam na tym akcie kiedyś była taka praktyka, że opisywano na akcie zgonu właśnie, czy dana osoba miała dzieci. Tutaj nic nie ma informacji, tylko są informacje, że właśnie, że żona Justyna Szafryńska, że 43 lata w momencie zgonu męża miała, mąż miał 33 lata. To wszystko jest napisane. Poświadczyły dwie osoby płci męskiej, no bo kiedyś kobiety nie mogły świadczyć, bo to był początek XX wieku. Także tutaj informacje są. Byliśmy na cmentarzu, gdzie był pochowany pan, gdzie jest pochowany pan Bigot. Okazało się, że no jest już pochowana kolejna osoba, tak jak w administracji cmentarnej się dowiedzieliśmy, że grób nie był odwiedzany, więc stosunkowo szybko nie był opłacany, stosunkowo szybko pochowano kolejną osobę. No i co? I tak naprawdę ślad po Justynie...
2: wskazuje na to.
0: Tak. Po prostu nic nie wiadomo, co od tego roku z nią się działo. Wiemy, że w 1910 roku tutaj na Warmii umiera jej mama. Więc ona już ją we Francji nic nie trzymało, ponieważ no nie miała dzieci, mąż nie żyje. Mogła wrócić do Polski, tutaj mogła zostać, tylko no nic na ten temat nie wiadomo. Mogła też schronić się w klasztorze, ale to tutaj badania trwają. Tutaj bardzo zaangażowaną osobą jest pan Grzegorz Kasjaniuk, a także staramy się ustalić, co dalej, jakie były dalej losy Justyny. W Paryżu nie udało się znaleźć aktu jej zgonu. Były też takie poszlaki, że ona mogła być w Niemczech, bo tam była rodzina, jej rodzina, więc w Gelsenkirchen tam też nie udało się natrafić na akt zgonu. No i zostaje nam Polska, bo może szukaliśmy za daleko, no ale tam wstąpiła związek małżeński, więc dlatego też tam trwały poszukiwania. No ale zobaczymy, bo tak jak wspominałam, mamy 12 uznanych objawień na świecie, natomiast o wszystkich wizjonerach wiemy, co się stało, tak? Gdzie są pochowani, jak potoczyły się

0: jako pierwsza przejęła tę inicjatywę rozpoczęcia rozmowy z Maryją. Tak. Nie bała się to. Mhm. Tak jak pani mi wcześniej też opowiadała, była to bardzo odważna dziewczyna, która po pierwsze rozpoczęła, zainicjowała rozmowę z Matką Bożą. Potem się zdecydowała na odejście ze zgromadzenia. No to były takie czasy, w których takie decyzje nie były podejmowane pochopnie, prawda?
1: Tak, tak, to była naprawdę silna, bo proszę się przenieść do właśnie do tego XIX i początku XX wieku, kiedy to kobiety, no ich rola nie była taka jak teraz jest, więc to była naprawdę bardzo silna kobieta i jeszcze też przecież jej mężem został obcokrajowiec, tak, jeszcze od niej młodszy, więc to też jest tutaj ta właśnie kwestia języka, więc też była osobą zdolną. Bo na pewno tam państwo się spotkali z takimi publikacjami, że ona miała trudności ze zdaniem egzaminu przygotującego ją do pierwszej komunii świętej. To nie były właśnie problemy natury intelektualnej, tylko najzwyklejsza proza życia, ponieważ Justynka też wcześniej została sierotą, jej tata umiera, tak? Mama wstępuje w drugi związek małżeński, pojawiają się kolejne dzieci, więc Justyna, jaka to starsza, musiała też zarabiać, więc ona pomagała, pasła gęsi, więc także no, taka zwykła codzienność zmusiła ją do tego, żeby ten egzamin troszeczkę później zdawać. Znaczy, ale to na tamte czasy to nie było, że to było później, bo takie były czasy. Ale w jej przypadku to też właśnie tutaj mówię te kwestie takie czysto finansowe. Ale Justyna była osobą silną, była taką typową, piękną Słowianką. Nasze siostry tam w Narita Bak mówiły, że była blondynką, miała niebieskie oczy, była taką naprawdę naszą polską piękną Słowianką.
0: To nie są jedyne widzące, prawda, które spotkały się z Matką Bożą. Mamy tam jeszcze do czynienia z dwiema dorosłymi osobami, które Maryję widziały, jednak ich relacje ze spotkań z Maryją w pewnym momencie no, zaczynają być wątpliwe. Dlaczego?
1: Tak. Tak, to były dwie kobiety, panna, 24-letnia panna Katarzyna Wieczorek i 46-letnia wdowa Elżbieta Bilitewska. One na początku miały pod klonem prawdziwe objawienia, wszystko wyglądało bardzo dobrze, no ale no niestety w ich życie zaczęła wkraczać pycha. One się poczuły takie wybrane, takie cudowne, to, że sama Matka Pana im się objawia. I zostawały pod klonem, jak już kończyły się objawienie, i zaczęły między sobą uzgadniać jakąś wersję. Na przykład powiedziały proboszczowi, wiedząc, że on jest wielkim miłośnikiem świętego Józefa, powiedziały, tutaj święty Józef przychodzi, tutaj się objawia. On ufundował kapliczkę z wizerunkiem świętego Józefa, taki zachwycony był. No okazało się, że to wszystko było właśnie kłamstwem. No szatan umiejętnie wykorzystał szczelinę w duszy tych pań, którą była pycha. Wśliznął się przez nią, no i namówił te panie do kłamstwa. Jedna z tych pań, pani Elżbieta Bilitewska, już jako starsza kobieta, niosła kwiaty do tej kaplicy. I tam zmarła na zawał. Natomiast druga wizjonerka, Katarzyna Wieczorek, ona została zakonnicą, jest pochowana w Krakowie, stosunkowo szybko zmarła w wieku 40 paru lat, więc takie właśnie były losy tych wizjonerek. Natomiast jedna z tych wizjonerek, wdowa Elżbieta Bilitewska, jej córka Józefina Bilitewska, została przełożoną klasztoru w Pysławku w latach 1945-55. Więc tutaj też są takie właśnie myśli, że może tam przeniosła się Justyna już po śmierci męża i tam była, bo znała Józefę Bilitewską, prowadziła z nią korespondencję, więc to też była taka właśnie możliwość, że ona mogła tam się schronić, tym bardziej, że po drodze mieliśmy dwie wojny światowe, tak? Więc ta sytuacja naprawdę no, nie była dobra, więc i dlatego może tym trudniej jest znaleźć grup Justyna.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego ten kult i to objawienie w Getrzwałdzie był takim kultem mało rozpoznanym na początku i mało eksponowanym i ze strony Kościoła, a potem porozmawiamy jeszcze

0: o tej drugiej stronie, o komunistach, którzy też dbali o to, w tym złym tego słowa znaczeniu, żeby ludzie nie dowiadować się o tym miejscu.
1: Więc tak, no tutaj to na pewno to, że te objawienia są mało znane, no przyczyniła się sytuacja polityczna. Najpierw wiemy, mieliśmy zabory, tak? Potem pierwsza wojna światowa, a potem mamy drugą wojnę światową. Hitlerowcy utrudniali w pielgrzymowaniu do Gietwaldu, na przykład no, pod pretekstem szkarlatyny, zamykali drogi do Gietwaldu, ale trzeba przyznać, że oni szanowali kościół jako sakrum. Nic tam się nie działo, bo kościół gietwaldzki już był od XIV wieku. Czyli tak, po drodze jeszcze mieliśmy wojny krzyżackie, tak? Mieliśmy jeszcze przecież też najazdy szwedzkie i rzeczywiście kościół gietwaldzki był grabiony, natomiast nic nie działo się z nim takiego, że był w jakiś sposób bezczeszczony. Dopiero w 1945 roku, kiedy przyszedł wyzwoliciel, armia radziecka, niestety z kościoła gietwaldzkiego zrobiła stajnię, a z ołtarza szalet. Tak? To jest udokumentowane. Więc takie praktyki były stosowane, a potem przychodzi komunizm. Komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Też pobliskie miejscowości nazywano też dla zmyłki, bo nie mieliśmy, tak jak teraz mamy GPS, kiedyś tego nie było, więc dla zmyłki nazywali Jerzwałd, te okoliczne miejscowości. Dodatkowo w tych miejscach osiedlali ateistów, a też jak były jakieś ważne uroczystości w Gietwaldzie, to w pobliskim Olsztynie organizowali uroczystości takie, na których było rozdawnictwo. Czy to na przykład były rozdawane banany, czy pomarańcze, tak żeby odciągnąć ludzi od tego miejsca. Więc tak się działo za czasów komunizmu. Potem przyszła wolna Polska i tak jakby ten temat został taki trochę uśpiony. No niestety Jan Paweł II, który był wielkim, jeszcze jako kardynał, on był obecny na koronacji obrazu Matki Bożej, potem na uznaniu objawień za autentyczne, więc on był zżyty z tym miejscem, natomiast no, podczas pielgrzymek, które miał na Warmii i na Mazurach, z jakichś przyczyn nie został zaproszony do Gietwaldu. On nawet prosił, będąc w Olsztynie, o kopię obrazu Matki Bożej Gietwaldzkiej, przed którą się modlił. Więc kiedyś też, już będąc w Watykanie, do grupy pielgrzymów przybyłych z Polski do Watykanu powiedział: jedźcie do Gietwaldu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
0: Mhm. To jest miejsce, które wymaga takiego ponownego rozpoznania i ja myślę, że ten czas się zbliża i on jest naprawdę tuż za zakrętem i że ta rocznica, 150. rocznica objawień pozwoli nam w nowy sposób jeszcze raz spojrzeć na i na to wydarzenie i na to, co się działo te 150 lat temu i wrócić, tak jak pani tutaj mówiła pięknie na początku, do tej modlitwy i różańcowej, i do Eucharystii, które gdzieś tam umykają. I tak sobie myślę, że Maryja objawia się w takich momentach, kiedy jest naprawdę źle. Wtedy, kiedy tracimy już nadzieję na to, że może być lepiej, i ona przychodzi, żeby pokazać, nie martwcie się, ten czas szybko minie, tylko musicie się zwrócić do mnie.
1: Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Gietwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. tak? I ona zawsze, właśnie mamy Getbaut i nigdzie tak pięknie Matka Boża nie powiedziała jak w Getbaucie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. I to jest niesamowite, że na przykład Polacy jeszcze nie słyszeli, że niektórzy Polacy nie słyszeli o tym miejscu. Powiem Państwu, że 10 lat temu to było tych Polaków jeszcze całkiem sporo. Więc to jest niesamowite. Natomiast co jest ważne, czy człowiek pojedzie, czy nie pojedzie, bo każdy ma wolną wolę, ale żeby wiedział, że mamy taki Getbaut, tak? Żeby pochylił się w Getbaucie przed kapliczką objawień, tak jak to czynią pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną, bo tutaj o Częstochowie to każdy słyszał, tak? Natomiast tam nie było objawień. Natomiast tutaj o Getbaucie ten temat jest mało znany, a bym powiedziała, że to jest miejsce, bo jak teraz sobie słowa Maryi, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, jak jeszcze raz się w nie wgłębimy, to proszę zobaczyć, jakie to jest miejsce terapeutyczne, tak?
0: Rozmawiałyśmy swego czasu o cudach, które się dzieją za wstawiennictwem Matki Bożej w Getbaucie. Tam jest pobłogosławione przez Maryję źródełko i wiemy, bo udokumentowane są cuda za wstawiennictwem Matki Bożej w Getbaucie. Zresztą wiele z nich dotyczy chorób oczu, prawda?
1: Tak, tak. Więc jeśli chodzi o cudowne uzdrowienia, to już na samym początku, w lipcu, Matka Boża powiedziała, że dojdzie do licznych uzdrowień w Getbaucie i najwięcej jest właśnie uzdrowień dla osób cierpiących na choroby oczu. A co tutaj właśnie takie jest istotne, że w kościele getbauckim już od XVI wieku był obraz, który zasłynął właśnie takimi cudownymi łaskami. Jest to ikona typu Hodogetri, na której Maryja jest patronką, ta ikona to jest patronka ociemniałych, tak? I Maryja na tej ikonie jest w otoczeniu aniołów. A tak też się objawia i też takie właśnie uzdrowienia mają miejsce. Najwięcej właśnie dla osób cierpiących na choroby oczu. I to też proszę zwrócić uwagę na to, że to taki ewenement, że Kościół Getbaucki był przed objawieniami. W innych objawieniach to kościoły zawsze powstawały po objawieniach, a tutaj mieliśmy już kościół. Tylko powstała kapliczka. Kapliczka w miejscu objawień Maryi, klonu już nie ma. Stosunkowo szybko został, kiedy się właśnie miała miejsce jakaś wichura, został on przewrócony, potem rozebrany przez pielgrzymów, także klonu już nie mamy. Mamy tam, zresztą jak Państwo byli w Getbaucie, to widzieli w kapliczce objawień, jest kawałek drzewa z tego klonu. No i jest też krzyż, który jest wykonany właśnie z drzewa objawień. Także jest to miejsce cudowne. Matka Boża mówiła, żeby kłaść płócienko, bo też nie każdy z Państwa o tym wie, ale tak mówiła, więc nad jej słowami się pochylamy, żeby kłaść płócienko dla uzdrowienia chorych podnóża kapliczki. Odmówić różaniec i myślę, że ta kapliczka, tam jest takie właśnie miejsce, tam jest spokój, można odmówić różaniec i z tym płóciennikiem udać się do źródełka, które Matka Boża pobłogosławiła, namoczyć w wodzie i przyłożyć do miejsca, gdzie są dolegliwości, jeżeli natury fizycznej, to tam, gdzie są natury fizycznej dolegliwości, natomiast duchowej to do serca i udać się na mszę świętą. Ponieważ Matka Boża w Getbaucie podkreśliła rangę Eucharystii. I jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, no to człowiek będzie uzdrowiony i trzeba jechać do Getbaucie. Nie jedziemy do Getbaucie tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Ze szczerą intencją w sercu i jedziemy i robimy to, co Matka Boża o co Matka Boża prosiła. I idziemy tam z takim szacunkiem wielkim i z takim właśnie nastawieniem, że jest to miejsce szczególne, ponieważ wybrane przez Boga samego. Ja tutaj specjalnie tak zwracam na to uwagę, ponieważ podczas objawień ludzie, bo tam wizjonerki widziały Maryję, ale też było mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali do Getbaucie. I też się zachowywali jakby to tak na zasadzie, że o, no nie wiem, jest jakieś wydarzenie, ale zachowywali się niegodnie. Więc Matka Boża powiedziała, że jeżeli tak się będą zachowywać, to ona nie będzie przychodzić. Więc wtedy proboszcz Augustyn Weissel, on już taki był w tym czasie tak dobrze duchowo, intelektualnie ukształtowanym proboszczem, on tam zrobił porządek, powiedział, że tak, że jak to ma wyglądać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby tam przyjechać do tego miejsca właśnie, żeby z taką świadomością, że mamy do czynienia z sakrum, że my nie idziemy sobie do, nie wiem, pozwiedzać, wypić kawę, tylko idziemy do miejsca szczególnego i tak też trzeba w tym miejscu się zachowywać.
0: Przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy. Teraz sobie przypomniałam, w momencie objawienia w różnych częściach świata Maryja, która spotykała się z widzącymi, nie wiem, czy zapowiadała, czy mogę tak powiedzieć, że zapowiadała, ale po tych objawieniach, w tych miejscach, czy w tych krajach działy się złe rzeczy. To miało miejsce i przy objawieniach w Kibeho, to miało miejsce przy trwających jeszcze wciąż, no, częściowo uznanych objawieniach w Medjugorje. I tu były zbrojne ataki innych państw. Wiele ofiar. W Polsce mieliśmy do czynienia, no za chwilę przecież była i pierwsza wojna światowa i potem druga wojna światowa, więc te objawienia, proszę powiedzieć jako teolog, jeszcze, jaki jest cel tych objawień w kontekście tych wydarzeń historycznych?
1: Mhm. Tak, to jest bardzo właśnie bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, o czym pani wspomniała, bo Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone i tak miało miejsce na przykład w Fatimie. Przecież to było akurat podczas pierwszej wojny światowej, ale Maryja ostrzega i prosi, żeby ludzie się nawrócili, żeby się modlili, bo przyjdzie jeszcze druga straszliwsza wojna. I no niestety tak się stało. Mieliśmy drugą wojnę światową. Natomiast to właśnie, co się działo w Kibeho. Maryja objawia się i przestrzega przed wydarzeniami, które mają nadejść. Dziewczynki, wizjonerki widziały te straszne sceny. Maryja prosi, żeby ludzie się nawrócili. No niestety, ludność afrykańska przez zaswadziałość swoich serc się nie nawróciła i tam doszło do strasznych rzeczy. W ciągu 100 dni, drodzy Państwo, zginęło ponad 1 000 000 istnień ludzkich. Więc proszę zwrócić uwagę, że to są prorockie jakieś zapowiedzi, że Maryja błaga, jakby chciała tą rękę swojego syna zatrzymać, żeby to nie miało miejsca. I ona prosi jako ta matka. Natomiast no co z tym ludzie zrobią, to tak jak mówię, ja za każdym razem podkreślam, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale najważniejsze jest, żeby wiedział, tak jak mówiłam w kontekście tych czerwonych wstążeczek, tak? Tutaj też w kontekście tych orędzi po kolei, tych właśnie tej zapowiedzi Maryi, żeby ludzie się nawrócili. No nie robią tego i potem niestety takie sytuacje nas spotykają. W Gietrzwałdzie Matka Boża, ale tutaj właśnie, w Gietrzwałdzie Matka Boża prosiła, że naród będzie wolny, jeżeli będzie odmawiał różaniec. No i tutaj to już możemy się pochwalić, bo rzeczywiście po objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie ten zwyczaj różańca został wprowadzony i rzeczywiście 3 razy dziennie, do tej pory to się dzieje, drodzy Państwo, 3 razy dziennie różaniec jest odmawiany w Gietrzwałdzie i wtedy też tak było. I bym powiedziała tak, że ludzie tym różańcem w Gietrzwałdzie wyprosili wolność dla ojczyzny. A jeszcze wielki propagator objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, ojciec Honorat Koziemiński, mówił o nieustannym różańcu, że gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Drodzy Państwo, nie byłoby konfliktu na Ukrainie, czy teraz już w innych częściach świata. Więc tak. Tak, o to właśnie prosiła Maryja i to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo teraz szczególnie trzeba zwrócić uwagę na apel papieża Leona XIV, który właśnie prosi o tą modlitwę różańcową, tak, jako ratunek dla świata. I ojciec Honorat Koziemiński, jeszcze właśnie powiedział, że tak mało od nas królowa żąda. Nie wymaga od razu jakichś wielkich ofiar, nie wzywa do wielkich pokut, jedynie prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. I to jest niesamowite. Jeszcze ojciec Honorat Koźmiński, zafascynowany tymi objawieniami, właśnie powiedział, że nigdy jeszcze nie słyszano, żeby tak pięknie, tak przystępnie objawiła się Matka Boża, jak to miało miejsce w Gieczwałdzie, więc my mamy po prostu tak piękne miejsce, tak wspaniale położone, tak? Bo to jest mała wioseczka, ale jest przepiękna, urokliwa. I jeszcze dodatkowo tak pięknie Matka Boża, tak bym powiedziała, tak pięknie niebo nas potraktowało, ponieważ no jeszcze te słowa, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Czyli mamy takie w momentach załamań, gdy my jedziemy, gdzie czeka na nas Maryja, ona na obrazie, na tej chodogecji jest piękna, młoda, nie wiem, może wyglądała tak jak podczas zwiastowania, bo jest taka dziewczynka, delikatnie się uśmiecha, to nie jest taka matrona, jaką mamy w Gieczwałdzie, taka poważna królowa Polski, tylko to jest taka dziewczynka, taka tylko do niej przytulić i ona zaniesie nasze prośby do Boga. I to jest miejsce, drodzy Państwo, tak szczególne. No przecież ja jeżdżę już tyle lat z pielgrzymami i widzę, jak ta łaska Boża ich dotyka w tym miejscu, więc miejsce najpiękniejsze na świecie.
0: Nie skorzystać to naprawdę grzech. Pani doktor, rozmawiałyśmy i o widzących. Co jeszcze ważnego powinno wybrzmieć w kontekście Gieczwałdu, po to, żeby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca osoby, które może z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, ale poczują w sercu po wysłuchaniu tego wywiadu taką ciekawość. A może jednak warto pojechać? Jakby pani ich zachęciła do tej wizyty?
1: Zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Gieczwałdu, ponieważ byłam tam na przykład też z buddystami, którzy zachwycili się tym miejscem i powiedzieli, że czują tam niesamowitą energię. I też Matka Boża w Gieczwałdzie mówiła, że mogą tam przyjeżdżać ludzie różnych wyznań, tak mówiła, tylko muszą nauczyć się na różańcu. Czyli to jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, ponieważ my nie wiemy, w którym momencie łaska Boża przyjdzie na człowieka, tak? Jak oni doświadczą tego miejsca, bo też nie wiemy, co się w duszy danego człowieka zacznie dziać. Też jest ciekawa historia z jedną panią, która jako osoba niewierząca chorowała na raka, już stan jej był bardzo ciężki, pojechała do Gieczwałdu, będąc sama akurat niedaleko na wakacjach, pojechała do Gieczwałdu, no nie wiem, może bardziej w rodzaju turystyki religijnej, nie? Pojechała, ale no nie wiemy, co w jej sercu się zadziało. Ona wtedy obmyła się tą wodą gieczwałdzką i została cudownie uzdrowiona. Więc drodzy Państwo, my nie wiemy, jaki plan jest Boży, jak Pan Bóg nas dotknie w tym miejscu, więc tym bardziej trzeba tam pojechać i zobaczyć. Więc miejsce naprawdę szczególne i ta aktualność tego orędzia, to bym powiedziała, że teraz w dobie globalizacji, gdzie chętnie uczymy się języków obcych, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo ważne, ale bardzo często zapominamy o własnym języku, tak? O własnej kulturze, o własnej historii. Natomiast Matka Boża tam konkretnie wchodzi wtedy, kiedy naród objawia się, kiedy naród nie istnieje. Kiedy właśnie zaborca robi wszystko, żeby walczyć z naszym językiem, kulturą, tradycją. Nie udało mu się. No, tutaj możemy powiedzieć dzięki Bogu, tak? Dzięki boskiej interwencji mu się nie udało. I też właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, jak my mamy piękny właśnie język, piękną tradycję, piękną kulturę, bo jeszcze właśnie zaraz po objawieniach gieczwałdzkich ludzie zaczęli jeździć, bo się dowiedzieli o swojej historii. To jest niesamowite. Zaczęli jeździć na przykład do Krakowa, bo coś właśnie tam, jak tylu było pielgrzymów, to mówili, że mieliśmy królów, że my mamy ich pochowanych w Krakowie i oni, co właśnie jest opisane w materiałach źródłowych, że oni pojechali i wreszcie odkryli tą swoją polskość, tak? To my mieliśmy króli, więc jeździli i też poznawali swoją historię. Więc to jest też takie miejsce. I to też jest miejsce, gdzie Matka Boża upomina się o prawa właśnie też te takie antropologiczne, tak? O prawa człowieka do tego, żeby ten swój język, tą swoją historię, tradycję mógł kultywować.
0: Serdecznie zapraszamy do
1: Getwardu.
0: Nie czekajmy na ten moment, kiedy nam się coś odbierze, bo Polacy mają taką duszę, że działają odwrotnie do tego, co się im zaleca. I czasami potrzeba takiego czasu, kiedy nam się coś odbiera, to my robimy wręcz odwrotnie. Więc nie czekajmy, aż nam ktoś odbierze możliwość podróżowania, udziału w Eucharystii, udziału w spowiedzi, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z kapłanami. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy i powinniśmy z tego korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW przy Kolbianum. Dziękuję bardzo, pani doktor.
1: Dziękuję bardzo i jeszcze na koniec powtórzę słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Jedźcie do Getwardu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pani doktor. Zapraszamy.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się.
1: Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać.
0: Panno chwalebna i błogosławiona,
1: o Pani nasza, orędowniczko nasza,
0: pośredniczka nasza,
1: pocieszycielka nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi, między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Rolf Fölrö był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raul Fölrö. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raula Fölrö, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raula Fölrö. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raula Fölrö. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Fölrö w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Fölrö objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych. Raul Fölrö, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć, czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raulem Fölrö do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym, jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raul Fölrö zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fleury dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fleury było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem. Co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest. A tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytet jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrze Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu Świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mała, wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
2: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
1: To nie jest metafora.
2: W jakich latach on żył?
1: Raoul Fleury rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania... Od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fleury wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fleury zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Fleury zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? A bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to to mówił Faro na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Faro nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją. I powołał do Akademii, nowej Akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu w Adzopę. I wtedy Raoul Faure jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś takiego radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Faure przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Faure zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne. Więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się. Potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny. Moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się. To zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym. To jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzę na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trendowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. i dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego skuteczność, jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem, spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
2: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
1: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipo, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowaci, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bazin płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré. I powiedział wtedy, wracając: ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie. Stąd myśmy o Raoulu Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
2: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
1: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby... Najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Fauré. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Fauré, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
2: Dzisiaj. Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
2: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
1: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli, to jest trąd, który, bakteria, która zjada skórę.
2: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
1: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza
2: dzieci. Na specjalną odmianę
1: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paralemonie, ale pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów: Mali, Burkina Faso, Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. no i niemożliwe życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że a u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
2: I nie zjedzą.
1: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w Niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobna do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak ja go zabiorę, to go uratuję. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające. Z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu, ale co ja zrobię, ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich, a usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują, a po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił: sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
2: I na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się Sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia i zapewne

0: poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, Pana osobę, ponieważ to Pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób Pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę Ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał Pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak Pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się Pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
1: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
0: Ale ja pytam się o Pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
1: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
0: Chrześcijanina.
1: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
0: Ania
1: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia. Józef, omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Fauré, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych. Pan Bóg posługuje się innymi i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Fauré mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Fauré mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam tutaj w tym

0: studio. Rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja. Robimy festiwale misyjne. Było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło. Tu ni stąd, ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że no, tak naprawdę to czas wyborów były inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502 06 74 20, to jest mój telefon.
1: 502 06 74 20.
0: I podaję adres strony internetowej, to jest fundacja małpka, przepraszam, adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502 06 74 20.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z 3 najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus? I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, Matka Teresa? Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie, daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację i miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy, ale przecież ja jeżdżąc, a już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb, ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że no, dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji, a one są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonała gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobie mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Fauré, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Fauré, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. Że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania. Czyli i proste na to pytanie odpowiedzi. Jest,
1: droga do świętości to prostota i łaska. Tak?
0: To jest prostota, to jest prostota i łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś no, ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jednym z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Mount Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No, jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? W jakiej intencji?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Egzorcyści mówią o tym, że są trzy główne powody, dla których są osoby opętane, istnieją osoby opętane. Pierwsze to jest trwanie w grzechu śmiertelnym. To się kompletnie ludziom z egzorcyzmami nie kojarzy. Po drugie przekleństwo. To już bardziej, ale też nie jest tak mocno zrozumiane ten powód, jak praktyki okultystycznej. To jest trzeci powód opętań, związań duchowych. Drodzy Państwo, widziałem u warszawskiego egzorcysty, nie powiem jakiego, mały słoiczek, nieduży, w którym były gwoździe i śrubki. To człowiek poważny, naprawdę. I on powiedział mi, że te gwoździe i śrubki wypluły osoby w trakcie egzorcyzmu. Znam alkoholików, którzy byli związani duchowo, mimo tego, że nigdy nie praktykowali okultyzmu i nic zdaje się nie świadczyć o tym, żeby byli przeklęci. I trzecia grupa osób, które szukają, są penitentami egzorcystów, to osoby, które spotkało przekleństwo. Poznałem taką osobę, modliłem się z nią i to był chyba najbardziej spektakularny w moim życiu przejaw opętania, z którym spotkałem się bez obecności egzorcysty. Otóż w trakcie końcowej modlitwy, bo ja nie dowiedziałem się przez 45 minut, czy nawet dłużej trwała ta rozmowa, jaka może być przyczyna tych objawów, które ona miała i które ewidentnie świadczyły o tym, że jest osobą opętaną. W swojej bezradności zaproponowałem modlitwę, ona się zgodziła bardzo chętnie i w chwili, w której miała wypowiedzieć słowa i konsekruje siebie Twemu niepokalanemu sercu, to był zwrot ku Maryi, ona tych słów nie była w stanie powiedzieć. Ja modliłem się z opuszczoną głową, z zamkniętymi oczyma i nagle usłyszałem taki stuk nasilający się. Otworzyłem oczy, ta dziewczyna trzymała rękę na krzyżu, który leżał, po prostu leżał, przed chwilą go położyłem na tym stole. Ona trzymała rękę na tym krzyżu i ten stół podskakiwał. To fizycznie nie jest możliwe. I wtedy zapytałem jej, kiedy to się skończyło, bo ona w końcu te słowa wypowiedziała z jakimś potwornym trudem. Zapytałem się, nie wiem skąd taka intuicja, zapytałem się, kim była twoja babka. Ona powiedziała: czarownicą. Ta dziewczyna wcześniej w trakcie rozmowy nie była w stanie sobie przypomnieć. Ta część jej historii była ukryta. Ona, na nią ta babka rzuciła klątwę, przeklała ją. Dlaczego? Dlatego, że ta dziewczyna nie zdecydowała się na kontynuowanie tego procederu swojej babci. Jak zwykle w tym momencie bardzo proszę o wsparcie, bardzo proszę o to, że jeśli ktoś chce, może zajrzeć do opisu tego kanału. Tam znajdzie link do zrzutki, która właśnie trwa, tam znajdzie numer konta. Bardzo wiele osób zrobiło już takie comiesięczne taki mechanizm, kiedy automatycznie wysyłane są pieniądze. Nawet 10 zł to jest coś dla nas bardzo ważnego. Są osoby bogatsze, które dają 100 zł i więcej. Również na Facebooku jest podpięty post, w którym jest ta link do zrzutki. A ta zrzutka już powoli się kończy. Prawie 3/4 jej kwoty jest
jest przekazane. Bardzo polecam się Państwu, jeśli ktokolwiek, czegokolwiek, cokolwiek tutaj i w Radiu Niepokalane FM został czymkolwiek obdarzony, ktoś, kto uzyskał tutaj informacji, która wpłynęła jakoś pozytywnie na jego życie, to polecam się waszej szczodrości. I teraz myślę, że takim pierwszym odruchem, kiedy słyszymy o takich rzeczach, o których mówię, jest niedowierzanie, tak? No ale ja nie mam żadnego powodu, żeby na ten temat kłamać. Mówię, gdybym kłamał na takie tematy, a jestem człowiekiem wierzącym, spotkałaby mnie naprawdę wielka kara. Gdy jestem pytany, na przykład po przedstawieniu takich historii, jak przed chwilą, gdy jestem pytany o dowód na istnienie świata duchowego oraz o dowód na przykład na temat sensowności egzorcyzmów, bardzo często poza sferą taką intelektualną, poprzez oprócz pewnego dowodu, pewnego rozumowania intelektualnego, bardzo często przytaczam historię Anity. Ona, kiedy ją spotkałem w kościele przy Bonifraterskiej, ona tam przyszła, była jedną z kilkudziesięciu osób, kiedy tam posługiwaliśmy, czy też było nawet ich więcej. Dziś wiem, że była związana z demonem. Wtedy zobaczyłem po prostu osobę w totalnej depresji i w żałobie. 3 lata wcześniej zginął jej chłopak i to, co opowiedziała, że straciła kontakt z matką, że straciła pracę, że nie była w stanie tej pracy odzyskać, bo kiedy ją znajdowała, tę pracę, to po 2-3 tygodniach po prostu ją traciła. I co można powiedzieć, jaka jest taka jeden z kilkunastu objawów związania duchowego, to statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Tak? I teraz ten stan zakończył się po jednej modlitwie. Jak powstał? To jest w ogóle szaleństwo. Nie miałem z podobną sytuacją wcześniej ani później do czynienia. Otóż ona zaczęła widzieć w snach i zaczęła rozmawiać z kimś, kogo uznała za swego narzeczonego. Oczywiście był to demon. I ona co wydaje się nieprawdopodobne, ale było prawdziwe, tak bardzo była związana z tą osobą, że jakby przelała te emocje na tę osobę wyglądającą jak jej nieżyjący narzeczony i po prostu się z nią związała, myśląc, że to jest po prostu, że to jest ciąg dalszy tamtej relacji. I zły duch, o którym ona myślała, że jest to jej narzeczony, najpierw mówił jej, jak to w niebie jest pięknie, jak wspaniały jest Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej. A potem zaczął ją nakłaniać do robienia rzeczy niemoralnych. I ona właśnie z tego powodu do mnie przyszła, bo ona nie kojarzyła tych złych wydarzeń w swoim życiu z tą relacją. Natomiast no to już przekraczało jakby możliwość jej rozumienia i chciała jakiejś informacji. I w jaki sposób ona została związana, to o tym właśnie powiedziałem i po jednej modlitwie się skończyła. Gdyby nie istniał świat duchowy, gdyby to były problemy, to co ona miała, gdyby to były problemy, mówię na przykład o depresji, tak? Gdyby to były problemy somatyczne, gdyby to była choroba, na którą stosuje się leki, psychiatrzy stosują leki, to
ta depresja i to wszystko nie minęłoby po modlitwie kapłana, który nałożył na nią ręce. Ona z radością, bo wcześniej bardzo się ucieszyła, że to nie jest jej narzeczony, tylko zły duch. Po prostu się ucieszyła, dlatego że wiedziała, że jej narzeczony nie był taką osobą. Więc w tej radości wyszła z tej modlitwy jeszcze większej radości, kiedy to wszystko zostało zerwane i po jakimś czasie dowiedziałem się, że odtworzyła relację z mamą i znalazła pracę i w tej pracy nawet zaczęła nawracać swoją szefową. Więc pytane o dowód na istnienie świata duchowego przedstawiam tę historię, bo ona jest niemożliwa, bo niemożliwe jest ustąpienie tak ciężkiej choroby, jaką jest depresja, w wyniku wypowiedzianych jakichś słów do tej, do chorej osoby. Oczywiście to nie chodzi tylko o słowa, tu chodzi o przywołanie mocy Chrystusowej. Anita wyrzekła się tej relacji i dzięki temu kapłan mocą Chrystusa mógł wyrzucić tego złego ducha. Kiedy patrzymy na historię zachodnią, od czasów oświecenia, kiedy wolnomyśliciele i osoby, które były nieprzychylne chrześcijaństwu, a potem oświeceniowi naukowcy, psychiatrzy, a także psychologowie, ludzie, którzy wyznawali monizm materialistyczny, czyli nie uznawali istnienia świata duchowego, tak? I od kiedy, i oni od tamtego czasu, od czasów oświecenia, próbują narzucić zachodnim społeczeństwom ateizm. I jedną z tych bitew, malutką, ale bardzo jednak ważną, jedną z tych bitew tego frontu światopoglądowego jest próba zdeprecjonowania, podważenia sensu oraz uniemożliwienia sprawowania egzorcyzmów. W Polsce mamy do czynienia z taką akcją od pewnego czasu. Pewien człowiek, chyba dziennikarz o widocznej takiej bardzo mocnej motywacji, przedstawia fakty, ale też interpretacje, które są niemożliwe, a niektóre fakty są prawdziwe, natomiast w jego interpretacji one, jakby ich sens się zmienia. Ale gdyby przyjąć kilka tych faktów, no to rzeczywiście mamy do czynienia czasami z nadużywaniem autorytetu egzorcysty. Tylko że w tym momencie należy takie rzeczy przedstawić władzom kościelnym, a jeśli to są przestępstwa, władzom państwowym. Natomiast praca nad tym, żeby zakazać egzorcyzmów, tak jak na przykład jest w Niemczech, no jest absolutnie nieadekwatna do tego, co jest podnoszone jako dowody. Tak? To znaczy ja nie bronię i nigdy bym nie bronił kapłanów, którzy nadużywają swojej władzy, tak? No bo egzorcysta ma jednak władzę nad człowiekiem. Ale czym innym jest ukaranie konkretnych osób, a czym innym jest uniemożliwienie prowadzenia egzorcyzmów. To, co stało się w Niemczech, związane jest z historią Anneliese Michel. Pewnie są osoby, które mnie słuchają, znające tę historię. Ja powiem tylko tyle, że dziewczyna cierpiała na... No, to było głębokie opętanie i tam było dwóch egzorcystów. Jeden z nich był bioenergoterapeutą, co absolutnie wyklucza jakby możliwość udziału tego kapłana w tak delikatnej i tak pełnej niebezpieczeństw czynności, jaką są egzorcyzmy. I ta dziewczyna była leczona, zmarła w wyniku
używania leków psychotropowych, które jej podawano. No, nadmiernej ilości tych leków psychotropowych. I konsekwencje tego były takie, że czy formalnie, czy nieformalnie, nie wiem, sprawiono, że egzorcyzmów w Niemczech nie ma. Był film na ten temat w Polsce i tam postawiono, o ile dobrze pamiętam, taką tezę, że to było opętanie wstawiennicze i że to jest coś dobrego. Absolutnie nie ma mowy o czymś takim, jak otwarcie się na złego ducha po to, żeby kogoś ratować. Miałem sygnały od kilku osób, w tym od kapłana, że były młode dziewczyny, które w taki sposób otwierały się na demoniczne zło, ofiarując to za nawrócenie chłopaków, w których były zakochane. Więc absolutnie o czymś takim nie ma mowy. Natomiast to jest głębia wyzwania, przed którym stoimy, bo nie jest całkiem nieprawdopodobne, że ludziom niewierzącym i skrzywdzonym najprawdopodobniej przez kogoś, jakiegoś członka kościoła, jakiegoś kapłana najpewniej, że tym ludziom uda się również Polaków pozbawić egzorcyzmów, tak jak udało się to w Niemczech. I teraz poza tymi faktami nadużyć, to niewierzący w istnienie świata duchowego, ci materialiści, psychiatrzy czy naukowcy, próbują walczyć z faktami, walcząc z egzorcyzmami. Dlaczego? No bo za chwilę do tego przejdę. Są dowody, które absolutnie wskazują na to, że informacje są przekazywane jakimś kanałem, nad którym nauka nie ma żadnej, co do którego nauka nie ma żadnych kompetencji. I teraz każda z tych osób, kiedyś miałem taką bardzo długą wymianę zdań, bodajże na Twitterze. Każda dotyczyło tego, że człowiek bardzo inteligentny i precyzyjny próbował mi udowodnić, że egzorcyzmy to jest jakiś absurd. I dopiero w momencie, kiedy przedstawiłem mu ten argument, a jest to argument ostateczny, to znaczy, że osoby opętane potrafią rozpoznać konsekrowaną hostię i oddzielić ją i po prostu rozróżnić pomiędzy nią a hostią, opłatkiem, który jest niekonsekrowany. I teraz nie ma żadnej możliwości, by działo się to w przestrzeni materialnej. Tak? To dzieje się od początku do końca w przestrzeni duchowej. Sakrament jest sferą ducha. No i wtedy precyzyjny w swym rozumowaniu człowiek po prostu przerwał rozmowę, no bo nie miał absolutnie żadnych kompetencji, ale do tego momentu demonstrował, i zresztą wszystkie osoby, z którymi na ten temat rozmawiam, demonstrują poczucie wyższości. Tak? My jesteśmy traktowani jak jakieś zabobonne głupki, a oni mają naukę i oni mają wiedzę. No okazuje się, że to oni są zabobonnymi głupkami, bo ktoś, kto uważa, że sfera duchowa nie istnieje, no jest wyznawcą jakiegoś przesądu po prostu. Ateizm i taka głęboka wiara w to, iż jest tylko materia oraz jej przejawy, no to świadczy po prostu o ograniczeniu umysłowym, tak? Ale oni, to lewica doskonale i ideologia liberalna to doskonale przetestowali, to po prostu dla nich stworzono właśnie taki mechanizm, że my się uważamy za kogoś lepszego. I to przyciąga ludzi do tych postaw lewicowych. I teraz
Według mnie to poczucie wyższości w tej akurat kwestii duchowej, ono wynika z niepewności tych ludzi, z niepewności poznawczej. Tak? Bardzo często kompleksy są przykrywką dla postawy wyższościowej. Ale mimo wszystko nie przestaje mnie to dziwić. Znam ateistów, którzy są po prostu osobami pokornymi. Pytam taką osobę, co byś zrobił, gdyby na przykład ten karnisz spadł, ta książka zaczęła lewitować. Gdzie szukałbyś wyjaśnienia? On mówi w kościele. Tak? To był jeden z moich przyjaciół, który pisał w Gazecie Wyborczej i był człowiekiem niewierzącym. Ale to był ateizm heroiczny, to znaczy ateizm, który nie odrzucał faktów. Ateizm, który był efektem tego, że ktoś nie miał łaski wiary albo ją, tę łaskę odrzucił. I teraz krótka historia relacji pomiędzy nauką a duchowością. Tak. Takimi ważnymi postaciami są Swedenborg, to są lata, on urodził się w 1688, ale prowadził swoją działalność od połowy, taką już publicznie dostrzeganą, od połowy XVIII wieku, bardzo wcześnie. Jeszcze wcześniej to był Paracelsus i tu mamy XVI wiek. I kolejna osoba, Mesmer, to jest już XVIII wiek, urodził się w 1734 roku. Ta postać jest bardzo, bardzo ważna dla historii relacji pomiędzy nauką a duchowością, ponieważ z jego eksperymentów, a potem z jego działalności powstały dwa nurty okultystyczne, to znaczy uzdrawianie, bioenergoterapia między innymi i hipnoza. Tak. Bardzo mocno przebadane pod koniec lat 90. na początku XX wieku stan odmiennych świadomości, w których dzieją się rzeczy niezwykłe. No ale okazało się, że nauka nie jest w stanie niczego powiedzieć na ten temat pewnego. No, nie jest w stanie, ponieważ nauka nie ma narzędzi do badania sfery duchowej. Swedenborg jest ważny dlatego, że on odrzucił autorytet Kościoła, odrzucił autorytet objawienia tego, na którym zbudowany jest Kościół, i stwierdził, że każde objawienie prywatne jest ważniejsze, że studiowanie tego prowadzi do prawdy. On po prostu był człowiekiem, który otworzył się na świat demoniczny. Prawdopodobnie w praktykach, które kiedyś nazywały się nekromancją, a od połowy XIX wieku nazywane są spirytyzmem. Ważnymi postaciami tego nurtu, z którego możemy wysnuć, jakie są nieporozumienia pomiędzy naukowcami a ludźmi, którzy wierzą w istnienie świata duchowego, był Rudolf Steiner. A jeszcze wcześniej Madame Błowacki, medium spirytystyczna, osoba, która wprowadziła taką tezę, że po drugiej stronie tych wydarzeń, których nie da się naukowo zbadać, że po drugiej stronie nie mamy do czynienia z jakąś inteligencją bezcielesną, tylko że mamy do czynienia z energią. I to był bardzo ważny moment dla tej historii. Steiner jest ważny dlatego, że on, to oczywiście było już dużo wcześniej zauważalne, ale on w taki sposób bardzo przekonywujący opisał tę swoją okultystyczną działalność jako działalność naukową. To znaczy on stworzył antropozofię, która była odbiciem teozofii, ale ta antropozofia
miała mieć znamiona nauki. I to był bardzo mocno no, na wiele osób to zadziałało. Do dziś z poglądami Steinera możemy się spotkać, bo szkoły waldorfskie, szkoły steinerowskie są oparte właśnie na żenującej pedagogice, którą on reprezentował, ale też kalendarze biodynamiczne to również jest dalekie, dalekie echo jego poglądów. Są jeszcze dwie postacie, które warto tutaj wspomnieć. To jest Ernest Jung i Mircea Eliade. Jung dożył aż do lat 60. XX wieku. Mircea Eliade zmarł dopiero w 1986 roku. I ich wpływ na relacje pomiędzy nauką a wiarą był bardzo mocny. Jung był człowiekiem bardzo obdarzonym intelektualnie i swoją niebędącą prawdą tezę o nieistnieniu świata osobowego, świata duchowego, a tłumaczył te wszystkie przejawy, nie wiem, wróżbiarstwo, oddziaływaniem jakichś archetypów. To pojęcie do dzisiaj jest stosowane, oczywiście niedokładnie w znaczeniu takim, w jakim rozumiał to Jung, ale jest to takie deus ex machina, tak? Czyli wytłumaczenie świata i oddziaływanie świata duchowego na świat przyrodzony. Wiele osób tymi wyjaśnieniami się zwyczajnie posługuje. Mircea Eliade jest postrzegany przez osoby, właściwie przez wszystkich, jako wielki znawca, jako wielki religioznawca. Natomiast on dokonał czynności, która do dziś jakby zniekształca świadomość osób, które badają tę granicę między światem duchowym a światem materialnym, światem przyrodzonym, ponieważ on zatarł granicę pomiędzy religiami naturalistycznymi a chrześcijaństwem. A ta granica jest bardzo wyraźna, ponieważ Bóg jest zupełnie kimś innym niż demony, tak? Na tym poziomie, na którym istnieją demony, mamy do czynienia z aniołami po drugiej stronie, tak? Natomiast Bóg jest rzeczywistością całkowicie ontologicznie inną. Bóg jest kimś, kto utrzymuje świat przyrodzony przy istnieniu i twierdzenie, że chrześcijaństwo jest kolejną odmianą, kolejną religią, no to jest wielkie nadużycie. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie religie inne niż chrześcijaństwo są pochodzenia demonicznego. Natomiast te religie, które są kultywacją dobra i zmierzają poprzez ascezę, poprzez jakieś opanowywanie ludzkich porządliwości, które zmierzają ku dobru, w nich nie ma żadnych manifestacji. Po prostu nic takiego się nie dzieje. Mówię tutaj o tych najbardziej wysublimowanych religiach. Natomiast są takie wierzenia, które są po prostu demoniczne. Kult Molocha, Aztecy i Majowie to, co robili. No i współczesny satanizm, który uznaje się za religię. Religia Candomblé w Brazylii to jest tam 40 milionów osób. To nie są rzeczy całkowicie pomijalne. Po
Eliadem i Jungu taką wartą do zauważenia formacją, która ma wpływ na to, że postrzegamy świat duchowy w sposób błędny. Mówię tutaj my, mówię o kulturze europejskiej, byli naukowcy związani z ruchem New Age. I to byli naukowcy, którzy na przykład promowali narkotyki psychodeliczne, żeby penetrować tę sferę duchową, praktykowali różne działania deprywacyjne, nie wiem, metoda holotropowa, to jest związane z oddychaniem i doprowadzenie się do stanu takiego granicznego, gdzie następują halucynacje i uważano, że to jest przejaw świata duchowego. Może tak być, ale to jest nieszczęście tych ludzi. To znaczy, jeśli te osoby zburzą przy pomocy tak agresywnych działań, jak na przykład psychodeliki, taką barierę, która oddziela świat widzialny od świata niewidzialnego, to na kolejnych seansach narkotycznych rzeczywiście mogą się spotkać z duchowym, z inteligencją, która nienawidzi natury ludzkiej. I teraz ci naukowcy związani z nurtem New Age, oni wprowadzają, co może być, co jest oczywiste, tak o czym mówiłem, pomieszanie pojęć i ludzi Zachodu wprowadzają w błąd, to ważne dla nich jest, dla ich opisu jest to, że światopogląd, który wyrażają światopoglądem gnostyckim. I tutaj mamy znów to, co było u Steinera, a co jest u początków jakby w ogóle tej myśli tajemnej Zachodu, to jest gnostycyzm, pierwszy, drugi wiek po Chrystusie. Tam również badanie sfery duchowej miało dawać wiedzę. No ale my wiemy, że albo wiedza, albo wiara. Wiara jest związana z zaufaniem wobec osoby, którą się czci, wobec której praktykujemy kult. Natomiast wiedza jest zbiorem informacji o rzeczywistości nieożywionej, tak? Badamy świat materialny, badamy przestrzenie oddziaływań takich jak elektromagnetyzm czy grawitacja. Badamy tę całą sferę, ale ona jest bezosobowa. Więc pomieszanie pojęć, głoszenie błędu. To jest w tej całej tradycji od Swedenborga, którą przedstawiam, to jest, łączy wszystkie te przekonania osób, które wymieniłem, i środowisk takich jak środowisko New Age'owe. I teraz, ale oni głoszą przeświadczenie o tym, że istnieje możliwość w cudzysłowie naukowego, ale my wiemy o tym cudzysłowie. Oni uważają, że istnieje możliwość naukowego poznania rzeczywistości duchowej i oni są przekonani, że takie poznanie jest czymś o wiele istotniejszym niż mądrość głoszona w kościele katolickim. I teraz swego czasu, bodaj rok temu, uczestniczyłem w takim sympozjum zorganizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I tam ci naukowcy wyraźnie manifestowali i strzegli zakres oddzielali kompetencje nauki i religii. Kompetencje dotyczące ratio i kompetencje dotyczące fides, tak? I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. To jest dokładnie zaprzeczenie tego nurtu neognostyckiego, o którym mówiłem. Ja wygłosiłem taki wykład pomiędzy transem a opętaniem, współczesna nauka kontra fakty. I w tym wystąpieniu pokazałem, gdzie psychiatria
redukuje rzeczywistość, obraża się na fakty, właśnie na manifestacje związane z egzorcyzmami. Tak, że przyjmuje część tych faktów do wiadomości, ale część z nich po prostu odrzuca. I teraz, co jest istotne dla nas z punktu widzenia odbiorców tego, co naukowcy mają do powiedzenia. Współczesna nauka, w tym w sposób absolutnie najbardziej bolesny psychiatria, przerzuca się pomiędzy odrzuceniem tej wiedzy, która jest kumulowana przez kompetentną instytucję do tego, czyli przez Kościół rzymskokatolicki, przerzuca się od odrzucenia tej wiedzy po pokorę. To znaczy istnieją psychiatrzy, którzy są zatrudniani przez diecezję i oni eliminują ludzi chorych psychicznie z tej grupy oczekujących na egzorcyzmy. Tak. I spotkałem się kilkakrotnie z psychologami i psychiatrami, którzy mówili o tym, że widzą ze swojej praktyki, że istnieje część ludzi, część ich pacjentów, których raz nie da się zdiagnozować, a dwa nie da się im pomóc. I okazuje się, że czasami jedna modlitwa kończy ich kłopoty. Więc ta wiedza duchowa nie da się objąć pojęciami nauki. Język naukowy nie ma tutaj zastosowania. Tak. Ta pierwsza postawa, czyli odrzucenie wiedzy, jest naprawdę szkodliwa. Jest naprawdę irracjonalna. Naukowców nie powinien cechować irracjonalizm. I wiedza na temat egzorcyzmów jest uregulowana, jest uporządkowana. To się stało w XX wieku, tak bardzo precyzyjnie zostało to sformułowane. I to odrzucenie, szczególnie jeśli chodzi o psychiatrów czy psychologów, owocuje cierpieniem pacjentów, bo oni nie są w stanie im pomóc. Nie jest im w stanie pomóc terapia ani farmakoterapia. Tak. I teraz taki przykład charakterystyczny i bardzo reprezentatywny tej postawy. W takiej klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Zdrowia jest kategoria trans i opętanie. Tak. I ta kategoria obejmuje manifestacje demoniczne wynikające ze stanów transowych i otwarcia duchowego poprzez okultyzm czy magię. I teraz skąd ta kategoria? Dlaczego oni, lekarze, materialiści, psychiatrzy, nie byli gotowi do odrzucenia jej? Otóż w krajach jeszcze niezewangelizowanych, albo też zewangelizowanych częściowo, istnieją tradycje duchowe, których oddziaływanie jest jeszcze na poziomie społecznym. Tak? Czyli to nie są poszczególne osoby, które gdzieś tam chodzą i spotykają się z świeckimi, w cudzysłowie, egzorcystami, bo to taka kategoria osób nie istnieje. Ale mamy do czynienia z czymś, czemu nie da się zaprzeczyć. Tak? Religie, nie wiem, na Madagaskarze, w północnej Afryce, w czarnej Afryce. No mamy do czynienia z czymś, czemu się nie da zaprzeczyć, tak? Jest grupa osób, jedna z nich tańczy, w pewnym momencie przewraca się, białka oczu się, jakby wywracają się oczy na drugą stronę, jak to czasami opisywali ludzie. I ten kapłan, ten szaman po prostu mówi o rzeczach, których nie można wiedzieć. No skąd on to wie? No wie dlatego, że jest związany ze złym duchem. I oczywiście zły duch robi wszystko, żeby przekazywać jakąś wiedzę, która może być podatna, może być przydatna dla tych ludzi, ale tak naprawdę nic dobrego z tego
nie wynika, ani dla szamanów, którzy są osobami zepchniętymi na margines wspólnoty, ani dla tych ludzi, którzy przychodzą po pomoc. I oczywiście część wiedzy tych szamanów to jest taka zwykła wiedza medyczna, zioła i te rzeczy. W niektórych rejonach jest bardzo wyraźny podział pomiędzy tymi, którzy stosują zioła i jakieś tam praktyki naturalne, a tymi, którzy zajmują się sprawami duchowymi, czyli zajmują się osobami, na które rzucono klątwy, czy które mają

mówiłem, z jakich przesłanek oni używają tego pojęcia rzekome, tak? Poza oczywiście własnym światopoglądem, w którym nie ma miejsca na sprawy duchowe, tak? Na jakiej podstawie oni wygłaszają tak stanowcze, ci lekarze XXI wieku, tak stanowcze poglądy? Czy wykonali jakieś doświadczenia? No bo nauka to doświadczenie, empiria, tak? Nie. To jest tylko i wyłącznie przejaw ich obskurantyzmu. To znaczy, to są ludzie, którzy hołdują jakimś zabobonom materialistycznym, tak? No bo ta wiedza na temat świata duchowego jest dostępna dla każdego, również dla nich. I teraz, dlaczego mówię o tym z taką pewnością? Kolejnym powodem, dla którego mówię o tym z taką pewnością, jest fakt, że ludzkość od zarania dziejów zmagała się z istnieniem bezcielesnych, złośliwych inteligencji. Tak, chrześcijanie mówią o upadłych aniołach, muzułmanie o dżinach i szejtanach, Żydzi o dybukach, część buddystów o duchach zwierząt, politeiści określają złe moce różnymi mianami w zależności od plemienia. Natomiast Kościół katolicki dysponuje w tej kwestii wiedzą pewną, a potwierdzeniem jakości tej wiedzy są skuteczne egzorcyzmy. Skuteczne egzorcyzmy, kiedy są dobrze przygotowane. Pamiętajmy o tym. I po prostu istnieją przypadki, kiedy farmakoterapia, wszelkie szkoły terapeutyczne zawodzą. Natomiast prosta, czy też czasami bardzo długa, wielokrotnie powtarzana modlitwa odnosi skutek. Bo tę niewolę może zakończyć akt woli, decyzja penitenta oraz rozkaz wypowiadany w autorytecie Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy są niezbędne i niezbędna jest wiara u tych dwóch osób. I dzięki temu jest możliwe zakończenie się rejestrowalnych przez każdego objawów, tak. I teraz, jakie są, oprócz tego, że te modlitwy są owocne, jakie są inne dowody na obiektywizm reguł rozeznania duchowego związanego z egzorcyzmami? Nie ma po prostu żadnego innego dobrego wyjaśnienia trzech oznak opętania. Ci ludzie opętani rozumieją wszystkie języki i mówią czasami nimi, nawet językami martwymi. I to robią czasami osoby niewykształcone, które absolutnie nie miały żadnej możliwości, żeby poznać te języki. Tak? Po drugie, znajomość spraw, o których dana osoba nie ma prawa wiedzieć. Tak? Na przykład na seansach hellingerowskich, u tych, którzy wróżą z kart Tarota, czy u innych tego typu, u jasnowidzów i tak dalej, tych ludzi jest różne kategorie tych osób, potrafią powiedzieć, jak się do nich przyjdzie, rzeczy, których wiedzieć nie mogą, tak? I trzecia, po rozumieniu języków i znajomości spraw niedostępnych człowiekowi, to jest niechęć do świętości przedmiotów czy osób. I dla mnie ten ostatni argument jest absolutnie, ta ostatnia kategoria jest absolutnie, no, nie ma możliwości z nią dyskutować, ale i te dwie wcześniejsze też nie ma sposobu bez używania jakichś pojęć, które same siebie przez siebie tłumaczą, czyli są po prostu błędem logicznym. Nie da się tego wyjaśnić. I teraz ustalenie tych reguł trwało wiele wieków. To, co mnie zawsze podbudowuje, to jest sceptycyzm Kościoła wobec tych spraw. Dopóki nie powstała nauka przecież, przez 1000 czy 1500 lat, w zależności od tego, czy źródeł uniwersalizmu naukowego szukamy w

0: znajdujemy od momentu powstania uniwersytetów europejskich, czy też od powstania współczesnej nauki, ale przez cały ten czas, również do dzisiaj, Kościół miał po prostu absolutnie sceptyczny stosunek do tego typu wydarzeń, jakimi są manifestacje demoniczne. I pierwszą rzeczą, jaką czyniono, było szukanie przyczyn naturalnych. Tak? Kościół był zawsze skłonny do tego, żeby najpierw spróbować demaskować rzekome opętania. I teraz to działo się nie dlatego, że kapłani nie wierzyli w demony, ale ponieważ już wtedy wiedzieli, że podobne zjawisko często da się wytłumaczyć w inny sposób. Tak? No i teraz, co my wiemy? No wiemy o tym, że upadłe anioły znają wszystkie języki. Tak? I w taki sposób, jaki próbują tłumaczyć to psychiatrzy i naukowcy, materialiści, zjawisko to nie może być objawem epilepsji czy choroby psychicznej, no bo w jaki sposób jakieś zmiany negatywne w mózgu mogą prowadzić do tego, że ktoś dialoguje w języku sobie nieznanym, tak? Bo, i to już jest wiedza egzorcystów, zaobserwowano bardzo wiele przypadków, kiedy osobie opętanej zadawano pytanie w nieznanym jej języku i albo ta osoba odpowiadała po polsku, na przykład, czy po angielsku w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach używających tego języka, albo odpowiadała w tym samym języku, w którym zadawano pytanie. Tak? I tego się nie da wyjaśnić, jeśli przyjmuje się tezę o nieistnieniu świata duchowego. Teraz ten punkt drugi. Opętani bardzo często podają szczegóły z życia osób obecnych w ich otoczeniu, zwykle księży, ale też innych, ale tylko wtedy, jeśli uznają, że to może doprowadzić do zakończenia egzorcyzmów. Tak? Czyli po prostu na przykład wypominają kapłanom ich grzech. Tak? Skrywany grzech. I jeśli na wspomnianym już seansie tej metody Berta Hellingera ktoś mówi o rzeczach ukrytych, wyjawia prawdę o relacjach rodzinnych, o których no, ktoś obcy nie może wiedzieć, tak? Zawsze w tym przypadku musi paść pytanie o źródło mocy. Tak? Skąd bierze się ta umiejętność? Skąd bierze się ta wiedza, której mieć nie powinien? No, oczywiście zły duch ma wiedzę o wszystkich grzechach, tak? Nośnikiem informacji jest po prostu bezcielesna inteligencja. I teraz ten przykład trzeci, ten argument trzeci, kiedy opętani są w stanie rozpoznać święte przedmioty, tak? Oni nie dotkną ani nie wypiją wody święconej, tak? Wody, która została na przykład poświęcona w tajemnicy, ale nie będą mieli problemu z wodą zwykłą, tak? Czasami podawano im dwie szklanki i z jednej byli gotowi się napić, a z drugiej nie. I teraz potrafią podać imię świętego, którego relikwie mamy w trakcie egzorcyzmów, ale ona jest ukryta. Unikają siadania na krześle, jeśli pod tym krzesłem została rozsypana sól egzorcyzmowana. Tak? Konsekrowana i niekonsekrowana hostia na poziomie materii niczym nie różni się jedna od drugiej. Tak? Opętani jednak potrafią rozpoznać te, które po prostu dostąpiły konsekracji. I teraz tylko i wyłącznie przymusem środowiskowym czy światopoglądowym można tłumaczyć to arbitralne ograniczanie się przez niektórych przedstawicieli środowisk akademickich, ograniczanie tych fenomenów do sfery psyche. Tak? To jest absolutnie niedorzeczne. Tak? Liczba dowodów, że mamy do czynienia z rzeczywistością duchową, jest przytłaczająca. Tak? I akceptowanie przez tych naukowców takich poprawnościowych wyjaśnień, to jest tendencja do nauki samobójcza. Tak? Walka z faktami nie ma sensu. A mimo to nauka tak często zaprzecza swoim korzeniom, czyli temu, że bezinteresownie poznajemy świat i w sposób niczym nieskrępowany. Tak? Bo na tym polega nauka. My nie możemy mówić w nauce o konsensusie. Tak? Dlatego, że sensem nauki jest kwestionowanie i dzięki temu kwestionowaniu nauka jest przestrzenią pewności. Tak? Nie ma i musimy pamiętać jeszcze o jednym. Nie ma ani jednego prawdziwego zdania na temat rzeczywistości, które by było sprzeczne z objawieniem. Tak? To jest zupełnie niesamowite i cudowne doświadczenie. Każda prawda jest katolicka. Nie ma ani jednego prawdziwego zdania na temat rzeczywistości, które zaprzeczałoby jakimkolwiek prawdom objawionym. I to doświadczenie, że żyjemy właśnie w takiej rzeczywistości, że posługujemy się takim światopoglądem, bo przecież wiara ma swoje konsekwencje również w przestrzeni idei. To przekonanie jest dla mnie cudowne, niesamowite, uwalniające. Tak. Ja po nawróceniu się i po egzorcyzmach dostałem taką wielką łaskę, że nie mam żadnych wątpliwości w kwestii dogmatów. Ja je po prostu przyjmuję jako pewnik. To akurat dla człowieka, który prowadził pismo intelektualne, jest wielką pomocą. Więc istnieje wiedza, która jest absolutnie pewna. Ona jest głoszona przez papieży z mocą autorytetu, kiedy oni zasiadają na katedrze, kiedy ich stanowisko jest poparte przez cały ten aparat, który jest w kurii rzymskiej, aparat takie jak dykasterie, które poznają tę rzeczywistość duchową, jeśli te gremia i ta osoba, która może na temat wiary i moralności wypowiadać się z autorytetem bezwzględnym, jeśli to się dzieje, to mamy do czynienia z prawdą. Więc każdy, kto miał nieszczęście otworzyć się na złego ducha poprzez trwanie w grzechach śmiertelnych, tak? Kto rozpoznaje, że być może w jego rodzinie był ktoś, kto mu źle życzył, tak? I to jest najczęściej skuteczne wobec dzieci, które są bezbronne, nie są w stanie odeprzeć twierdzeń ludzi dorosłych, szczególnie tych, którzy są obdarzeni autorytetem, czyli rodziców, czy bardzo silne osobowości wśród ich jeszcze ojców i matek ich rodziców. Tak? Dziadkowie mogą też rzucić przekleństwo, które jest skuteczne. No i trzecia sprawa, czyli praktykowanie okultyzmu. Tak? I w tych kwestiach mamy absolutną pewność, że w chwili, w której następuje jedna z tych trzech okoliczności, takie objawy jak depresje nie dające się leczyć farmakologicznie, statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu, wahania nastroju nieadekwatne do tych rzeczy, które się dzieją, że trudności w modlitwie, oczywiście nie wszystkie i nie wszystkie wahania nastroju, tak, ale takie, które możemy rozpoznać jako konsekwencje zaangażowania okultystycznego. Wymieniam je po to, żeby ktoś, kto ma takie problemy, skierował się do kościoła, bo bardzo wiele osób dziś nie wie po prostu, że są egzorcyści, że są skuteczni egzorcyści, że nie ma egzorcystów poza kościołem katolickim, takich, którzy mają pełnię władzy, którą Jezus przekazał swoim biskupom, władzy nad duchami, nad złymi duchami. Dobrze, może w tym miejscu postawię zakończę swój wykład. Bardzo proszę o wsparcie. Jeśli ktoś ma, czuje wdzięczność wobec ma doświadczenie tego, że na coś mu się przydała moja wiedza, to tym bardziej się polecam waszej wspaniałomyślności i hojności. A na dzisiaj koniec. Nie wiem, czy jutro będzie spotkanie o 9, ponieważ będę wracał bardzo późno, ale do usłyszenia w poniedziałek, jeśli nie jutro. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Dobry Panie Boże, daj nam siły, byśmy potrafili Ciebie chwalić w każdej chwili swojego życia. Panie, dawaj nam swoje światło, swoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili rozeznawać i kochać. Proszę Cię, Panie, o to, by wszystko, co będzie tutaj powiedziane, było na Twoją chwałę. A Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Kamiński. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Czy obecność Pana Boga w Twoim życiu to jest coś, co jest ewidentne, czy to jest coś, czego trzeba bardzo mocno poszukiwać?
2: No myślę, że to jest ewidentne od samego początku.
1: Czy przez całe swoje życie wiedziałeś, że Bóg jest z Tobą?
2: Tak, oczywiście ta percepcja była różna w różnych okresach mojego życia, ale wydaje mi się, że tak.
1: Czy to, że musisz w tej chwili podejmować decyzje dotyczące wielu osób, które mogą na ich los wpływać, czy ten proces właśnie podejmowania decyzji, czy on jest jakoś poddany Bożemu prowadzeniu?
2: Staram się wszystko w swoim życiu oddawać Panu Bogu. Staram się wszystko obejmować modlitwą, moje problemy czy wyzwania zawodowe, zarówno rodzinę przede wszystkim. Staram się oddawać opiece Bożej. Tak, na 100%.
1: Powiedz, czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazywała wiarę?
2: Tak, w taki dosyć tradycyjny sposób, można powiedzieć, taka polska religijność, ale tak, oczywiście.
1: Gdzie to się działo? Gdzie wzrastałeś?
2: Ja wzrastałem w małym mieście pod Łodzią. Miasto to gdzieś około 50-60 tysięcy mieszkańców. Pochodzę z rodziny. Rodzice byli nauczycielami. Dziadek prowadził własną firmę. Z tego co pamiętam, też zawsze oddawał wszystko Panu Bogu. Mój obraz domu rodzinnego jest obrazem właśnie dziadków modlących się pod koniec swojego życia, praktycznie połowę albo i więcej życia poświęcali na modlitwę. Rodzice podchodzili w taki bardziej tradycyjny, ale troszeczkę z nutką takiego liberalizmu do spraw wiary. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś tam obowiązki, etc. były wypełniane. A ja tak, można powiedzieć, od trzeciej bodajże klasy liceum związałem się z pielgrzymkami i później zostałem zaproszony do duszpasterstwa akademickiego i tam spotkałem się z zupełnie innym wymiarem wiary. To znaczy z dużo większą ingerencją Pana Boga, z możliwością dużo większej ingerencji, oczywiście, jeżeli Go tylko zaprosimy, Pana Boga w nasze życie osobiste. I nie tylko, praktycznie w każdym wymiarze.

0: czytał, że w takiej atmosferze wzrastałeś w czasie, kiedy ludzie się najczęściej buntują. Czy to wpływało na twoje życie? Czy w ogóle...
1: Tak, od samego początku. Dlatego, że... To znaczy, wydaje mi się, że gdybym nie wzrastał w takiej atmosferze, nigdy bym nie poszedł na pielgrzymkę, a tam się zdarzyło po raz pierwszy takie zjawisko, które bardzo wpłynęło na późniejsze prawdopodobnie moje losy. To było coś takiego, no, taki typowy konflikt pokoleń pomiędzy mną a moim ojcem, i gdzie my od prawie roku czasu prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, jeżeli to były rozmowy kończące się po prostu kłótniami. Bardzo poważny konflikt. I po powrocie z pielgrzymki, która trwała 10 dni, a takie można powiedzieć duże skupienie modlitewne, przez rok czasu praktycznie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Także taka bardzo duża odmiana, i to pozwoliło mi myśleć nad tym, co może Pan Bóg zdziałać w moim życiu. Także to na pewno miały jakieś znaczenie, ta atmosfera w domu. A w ogóle o pielgrzymce to nie wiedziałem, dowiedziałem się o niej przez to właśnie, że dwie moje ciocie poszły sobie na pielgrzymkę. Także ja jakby za ich przykładem, chyba po roku czy po dwóch latach, kiedy one chodziły, poszedłem na pielgrzymkę i doznałem takiego jakby odmienienia. Poznałem wtedy ludzi, których wcześniej nigdy nie znałem, nie wiedziałem, że tak można w ogóle żyć, że można tak żyć blisko Pana Boga, że można w ogóle uczestniczyć w jakichś ruchach. Nie wiedziałem wcześniej, że jest coś takiego jak światło życie, etc. Także to... No tak, no zaczęło się od tej tradycyjnej polskiej religijności, która była w moim domu, a dzięki temu mogłem spotkać zupełnie coś innego.
0: I powiedz, jakim jesteś człowiekiem właśnie, kilkunastolatek? Czy jesteś tym, który przewodzi grupie, czy też raczej tym, który się gdzieś tam chowa po kątach? Jak sobie wyobrazić właśnie ciebie?
1: Trudno mi jest powiedzieć, jakim jestem człowiekiem. Na pewno się nie chowam po kątach. Na pewno czasami, być może w taki sposób pozbawiony, może nawet często, sposób pozbawiony pokory jakiejś takiej wewnętrznej, próbuję się wysuwać natomiast przed szereg. Natomiast czy jest to przewodnictwo? Wydaje mi się, że z tym mam problemy. Byciu przewodnikiem jakimś stada. Zresztą, co jest powodem częstych konfliktów między mną a moją małżonką, która jest zdecydowanie liderem.

0: jakie zdarzenia mogłyby opisać jakby twoją codzienność przed tym momentem, kiedy człowiek już zaczyna wchodzić w dorosłe życie, podejmować decyzje zasadnicze?
1: No, byłem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, który uczył się na średnim poziomie, grał w piłkę, etc., etc. I wszedłem w taki wiek właśnie różnych burz, nazwijmy to, intelektualnych, kiedy młody człowiek jest poddany różnego rodzaju wpływom różnych filozofii, nie filozofii. Wielu z moich przyjaciół bardzo mocno zbłądziło, na przykład ulegając różnego rodzaju wpływom New Age'u, tej takiej zachodniej odmianie filozofii wschodnich. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na człowieka, na księdza, który był wspaniałym przewodnikiem duchowym. Otwierał po prostu różne krainy przed człowiekiem, przede mną. Ja właśnie wszedłem w to życie takie dorosłe, bo to trwało kilka lat, zafascynowany filozofią chrześcijańską, filozofią wspólnot, czy w ogóle całą ideą wspólnot chrześcijańskich. Do tego stopnia, że jak poszedłem na studia, no to bardzo ciężko było mi wśród moich kolegów świadczyć o tym, że na przykład podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka i nie pił alkoholu. Gdzie każdy chciał się tam wkupić w towarzystwo. Oczywiście tam były mocne alkohole, mocne trunki, imprezy. I tutaj trzeba było do tego stopnia, że nawet zmieniłem grupę, w której studiowałem. Także tak, no, wszedłem, można powiedzieć, w to życie dorosłe, no i dziękuję Bogu za to, nastawieniu bardzo entuzjastycznym do filozofii chrześcijańskiej, katolickiej.
0: I to przekładało się na życie, to...
1: Tak, bardzo mocno. Bardzo mocno.

0: No bo to jest taki wiek, gdzie ludzie wchodzą w różne rzeczy, w nieuporządkowane relacje, w narkotyki, w jakieś dziwne rejony. Ale jak mówisz o tej krucjacie, no to nie było jakby twoim doświadczeniem.
1: Nie, to nie było. Przynajmniej w tym okresie. Oczywiście miałem, szczególnie pod koniec studiów, odejście od Pana Boga. I
0: czym one było powodowane?
1: Wydaje mi się, że łatwością życia. To znaczy już nastąpił taki, to był koniec lat 80. Ze względu na to, że miałem całkiem niezłe wyniki w nauce, to otrzymywałem różnego rodzaju stypendia. Też udawało się tam zarabiać gdzieś pieniążki. I powiem szczerze, że no łatwo się żyło. Łatwo się żyło. Ja studiowałem w Łodzi. Tam życie, można powiedzieć, takie wieczorne, nocne jest skoncentrowane w jednym miejscu i jest to ulica Piotrkowska. I jest tam bardzo dużo atrakcji, które mogą pociągnąć za sobą młodego człowieka. Oczywiście nigdy nie wszedłem na drogę jakiejś takiej walki z Kościołem. Oczywiście tam wiele rzeczy mi się nie podobało. Część rzeczy głoszonych przez Kościół do tej pory mam pewne wątpliwości. Niektórych rzeczy też nie mogę zrozumieć. Ale podchodzę do tego w tej chwili z dużą pokorą. Po prostu wiem, że tak trzeba. I to przynosi konkretne efekty też w moim życiu. Ale też taki okres w swoim życiu miałem. To nastąpiło właśnie, tak jak mówię, pod koniec studiów.

0: I jakie to miało konsekwencje? Czy jakoś pokaleczyłeś się w tym czasie?
1: Tak, to ma konsekwencje do dnia dzisiejszego, dlatego że wszelkiego rodzaju, znaczy takie jest moje doświadczenie, oczywiście tutaj można polemizować, ale tego typu doświadczenia bardzo mocno wpływają na przyszłe życie i wydaje mi się, że po prostu bardzo mocno wpłynęło to na rzeczy zupełnie absurdalne, wydawałoby się, bo tutaj nie ma żadnej logiki, ale jest fakt, który można skonstatować, znaczy ja to stwierdzam, że to bardzo mocno wpływa na relacje mojej żony, znaczy moje relacje z moją żoną, czyli można powiedzieć, że ten okres mojego życia, to jest między 23 a 27 rokiem życia, wpłynął na relację z osobą, której wtedy w ogóle nie znałem i która zupełnie żyła w innym miejscu, w innym mieście i wśród innych ludzi. I to jest niesamowite właśnie, że wszelkiego rodzaju takie mówienie, to w tej chwili się próbuje lansować, że należy się wyszumieć, wyszaleć, etc. I to później człowiek w sposób bardziej obiektywny podejmuje decyzję o swoim życiu. W moim przypadku jest kompletną bzdurą. Jakby poszedłem tą drogą i efekt okazuje się bardzo negatywny, że to po prostu
0: determinuje jakoś teraz?
1: To znaczy, może nie determinuje, bo staram się, tak jak mówię, wszystko opierać na Panu Bogu, ale jednak wpływa na moje samopoczucie. Czyli wpływa
0: Widzisz
1: na
0: moje... Widzisz tego konsekwencje po prostu?
1: Widzę tego bardzo negatywne konsekwencje.
0: I dlaczego do końca 20, znaczy do 27 roku życia, skąd ta cezura?
1: To znaczy, wtedy już mieszkałem w Warszawie, to była emigracja za chlebem, byłem zupełnie sam, to znaczy po prostu wszyscy moi przyjaciele, z którymi chodziłem po pubach, zostali sobie w Łodzi i jak człowiek jest sam, to tak jak podczas głodówki zaczynają wychodzić różne sprawy. Popadłem w jakiś taki... Ale to było bardzo wewnętrznie przeżywane. Tego obawiam się, że w ogóle nie było widać na zewnątrz. Takie różnego rodzaju przemyślenia. I można powiedzieć coś na zasadzie, po prostu nie chcę używać słowa depresji, ale to było coś w tym rodzaju. Nieprzespane noce, duże zmęczenie, dużo pracy, wieczorem powrót do domu i praktycznie człowiek zostawał sam ze sobą. I czułem się bardzo, bardzo niekomfortowo. Poznałem Monikę, która jest obecnie moją żoną, matką naszych dzieci. No i tutaj się zaczęła pewna przemiana.

0: kilka miesięcy przed tym, jak poznałem Monikę, poszedłem do spowiedzi i jakby z takim wyrzutem, może nie wyrzutem, ale że już tego nie wytrzymuję i tak naprawdę to najlepsze, co by mogło mi się zdarzyć, to klasztor. Ksiądz potraktował mnie bardzo brutalnie. Zaczął niemal na mnie krzyczeć, żebym w ogóle o tym nie myślał i że można jakby dochodzić do świętości będąc osobą świecką. I no, tak jakoś troszeczkę się otrząsnąłem. Dodziałało to na mnie jak zimny prysznic. I chyba dobrze. Miał facet intuicję. No i tak jakby nastąpiła ta przemiana. Wydaje mi się, że to był taki punkt zwrotny, dlatego że doskonale pamiętam tą spowiedź świętą i nawet pamiętam, w którym konfesjonale to było. Także teraz jak sobie to przypominam, to chyba to był ten moment, kiedy nastąpił zwrot. Tak, to chyba jest odpowiedź, dlaczego to się skończyło.
1: Mhm. Czyli cierpienie i no jakieś zwrócenie się ku jakiejkolwiek nadziei.
0: I cisza, którą dawała samotność, znaczy samotność po pracy.
1: No nie było ucieczek po prostu, nie było.
0: Nie było, znaczy one były, wszędzie są, ale jakby ja z nich nie korzystałem i no i ta cisza pozwoliła mi po prostu przemyśleć kilka rzeczy.
1: Kiedy spotkałeś dzisiejszą żonę swoją, to myślałeś, że to jest ta osoba? Czy w ogóle myślałeś o tym, żeby się wiązać?
0: Znaczy myślałem, żeby się wiązać, tak? Po tej spowiedzi to zdecydowanie no, zacząłem szukać realizacji w życiu świeckim, tak? Czyli poprzez małżeństwo. Czy to jest ta osoba? No, znaczy to była jedna z osób branych pod uwagę, no muszę powiedzieć, tak? To chyba tak, to uczucie się rozwijało. Od jakiegoś tam pierwszego spojrzenia, to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale to było tak, no, zauważenie, że ktoś taki jest i może warto byłoby się tą osobą zainteresować. Nie mieliśmy wspólnych znajomych, także poznaliśmy się sami ze sobą praktycznie. Nie było to na zasadzie, że byliśmy w jednej firmie, ale to ona była na tyle duża organizacja, że rzadko się spotykaliśmy na polu zawodowym.

0: kto wykonał pierwszy ruch?
1: Ja.
0: I co? Jaka odpowiedź?
1: No, odpowiedź była pozytywna. Praktycznie po roku czasu, kiedy ja spostrzegłem Monikę, już byliśmy po ślubie. Także dosyć szybko się to potoczyło, muszę powiedzieć.
0: Czy ona była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, Monika jest osobą wierzącą.
0: Czy to wtedy było jakoś ważne dla tej relacji?
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek chyba bardziej podświadomie, dlatego że to nie był podstawowy wyznacznik. Sądzę, że no nie jestem pewny, że nie, to nie był moment, kiedy na to zważałem aż tak bardzo, czy Monika jest mocno wierzącą osobą, czy nie.
0: I jakie są dalsze etapy dochodzenia do tego stanu ducha, relacji z Bogiem, w której jesteś dzisiaj?
1: O, no historia jest dosyć długa. To są na pewno problemy w pracy, pracoholizm ostry. To jest... ja już miałem bezsenne noce zupełnie przez rok czasu. Uzdrowienie przez Ducha Świętego z dnia na dzień.
0: W jakiej sytuacji to było? Modliłeś się?
1: To było w takiej... Znaczy tak, modliłem się... Bo jak nie spałem w nocy, to próbowałem mówić różaniec. To akurat jakoś tam nie za bardzo pomagało. Czyli widać, trzeba było czegoś silniejszego. Pojechałem do zaprzyjaźnionych osób, które były w odnowie w Duchu Świętym i tam były osoby obdarzone charyzmatem uzdrawiania i po prostu mnie uzdrowiły. Znaczy Pan Bóg mnie uzdrowił przez te osoby i po prostu tak to się stało. Kolejną rzeczą jest takie... znaczy są problemy oczywiście małżeńskie, jak to zwykle bywa, podejrzewam. I reguła wręcz stuprocentowa, że z tych problemów wyciąga tylko Pan Bóg, wyciąga tylko modlitwa, zwrócenie się do Matki Bożej, wspólny różanie, wspólna modlitwa. To jest to, co uzdrawia nasze małżeństwo tam. A żadne inne rzeczy.
0: Ale powiedz jeszcze, czyli tak, no, zacząłeś pracę, ucieczka w nią, w nadmierną ilość pracy.
1: No to zanim jeszcze Monikę poznałem, to pracowałem bardzo, bardzo dużo. Mhm. Jeszcze w Łodzi pracowałem bardzo dużo.
0: Mhm. Czyli wracasz, jakby znaczy, to normalne zachowanie i jest ten okres, kiedy przez rok masz kłopoty ze snem. To już jest poważna sprawa.
1: Tak, to jest bardzo silne lekarstwa, psychoterapia, etc.
0: I nagle myśl, żeby jechać do...
1: To nawet było zasugerowane przez tych naszych przyjaciół. Ja dosyć sceptycznie do tego podchodziłem, tak pół na pół wierząc, że coś takiego może się zdarzyć, zwłaszcza, że tutaj duże wysiłki czyniłem w celu konwencjonalnego poradzenia sobie z tym problemem, łącznie z rezygnacją z pracy, w związku z czym stałem się prywatnym przedsiębiorcą i pojechałem i tam zostałem jakby uzdrowiony.

0: to jakby niesamowicie otworzyło mnie na relację z Panem Bogiem.
1: Ale co to znaczy, że zostałeś uzdrowiony?
0: Po prostu już od tamtej pory, to już 3 lata temu było, nie mam problemów ze snem. Po prostu śpię twardo. Oczywiście czasami się zdarza, że nie wiem, jakieś tam coś zjem, jakaś, no, to tak, jak normalnego człowieka, ale...
1: Tak. Tej nadzwyczajnej już dolegliwości nie ma. Ale powiedz, nie wierzyłeś w to za bardzo i co? Ludzie się nad tobą modlą?
0: No tak, my czytaliśmy Pismo Święte, rozmawialiśmy. Jedna osoba, to były dwie osoby, dwie kobiety w wieku gdzieś tak 55 lat bodajże. No i co, no jedna się cały czas modliła, druga ze mną rozmawiała, rozmawialiśmy, czytaliśmy Pismo Święte. Trwało to może ze 3-4 godziny. Później było wylanie Ducha Świętego. Już byłem wtedy bardzo zmęczony tym wszystkim, już tak można powiedzieć, przytomność odchodziła, bo to było późno w nocy, musiałem pojechać z Warszawy do Poznania. Po pracy i to było tak właśnie w nocy, zaczęliśmy chyba to wszystko o 10 czy 11 w nocy. Wyszedłem stamtąd o 2-3 nad ranem.
1: Czyli modlitwa z prośbą o dary Ducha Świętego, tak?
0: Tak, tak. Tak. I, no i poszło. I wtedy jakby też zostało mi powiedziane, że o te relacje z Panem Bogiem trzeba dbać właśnie modląc się, żeby o tym nie zapominać, żeby karmić tego ducha, tak? Który, tak to zostało użyte, takie sformułowanie, karmić tego ducha, który został wylany, no żeby on po prostu sobie tam dobrze żył wewnątrz. No i z różnego rodzaju, można powiedzieć, a jest to oczywiście falami, tak? Raz jest mocno, raz jest słabiej, ale staram się tego ducha karmić, tak? Raz jest posucha, raz jest dobrobyt tutaj, jeżeli chodzi o ten pokarm.
1: I przyjeżdżasz do domu i jak żona odbiera?
0: No się cieszy, no. Cieszymy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ale co zauważyła, to od razu? Czy, no tak, czy oprócz takich, no bo że śpisz, to jest oczywiste, rano widać. Ale czy jeszcze w jakichś innych sferach dostrzegła?
0: No to znaczy modlitwa, tak? I wspólna modlitwa. No z tym nam idzie najgorzej, muszę powiedzieć. Wspólna modlitwa jest, zawsze znajdzie się coś w domu, żeby robić. Albo jak już człowiek jest zmęczony, jakieś, nie wiem, jakiś film obejrzeć na wideo czy na DVD. I tutaj niestety Pan Bóg no, nie jest najczęściej naszym pierwszym Bogiem. No i to jest tragiczne. Się uśmiechnąłem, ale dla mnie jest to bardzo poważny problem.

0: Modlitwa jest walką po prostu.
1: No tak, ale najpierw muszę zacząć walczyć o tę modlitwę.
0: No, ale już jak są dwie osoby, to już w tym momencie jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ten etap po tym, jak dwie osoby z odnowy w Duchu Świętym przedstawiły cię Panu Bogu, w cudzysłowie oczywiście, ale i wyprosiły Jego taką zdecydowaną interwencję w twoim życiu. Jaka jest codzienność twoja? Jak z czym się mierzysz? Co jest jakby tym, co cię do Boga prowadzi, tym, co cię od Niego oddziela?
1: Czy moja codzienność to tak jak prawie chyba w każdym przypadku jest podzielona na życie rodzinne i na życie zawodowe. Życie zawodowe jest dosyć złożone, ponieważ prowadzę własną firmę, jednocześnie realizuję jakiś tam projekt, nazwijmy to państwowy. Jest to wszystko dosyć złożone. Jest to ciągłe podejmowanie decyzji, w którym kierunku być, iść, w którym miejscu się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Staram się to omadlać. Podobnie zresztą jest w życiu rodzinnym. Także tutaj jest, staram się często modlić, to znaczy no, dużo czasu spędzam w samochodzie, dojazd w jedną i w drugą stronę zajmuje mi 1,5 godziny dziennie. Jeszcze muszę syna zawieźć do szkoły. Praktycznie przez ten cały czas no, staram się modlić. No, może to nie jest najszczęśliwsze miejsce, ale rzeczywiście no, pozwala spędzić dużo czasu na modlitwie. Ostatnio założyłem sobie, potrzebna mi jest msza święta codzienna. Kiedyś miałem taki okres w swoim życiu, również zawodowym, że codziennie rano chodziłem na mszę świętą. No i efekty tego były kapitalne. I po prostu no, zobaczymy, może mi się uda to zrealizować. Borykam się również w życiu rodzinnym właśnie z, no są różnego rodzaju konflikty, nie konflikty. Ostatnio przeżyliśmy tragedię, bo żona poroniła nasze dziecko. Była w drugim miesiącu ciąży. I to też taki, można powiedzieć, absurd niesamowity, po ludzku rozumiejąc, bo no trudna sytuacja, a my czując niesamowity żal, że tak się stało, no postanowiliśmy od samego początku oddać to Bogu.

0: zresztą od samego początku, jak tylko wiedzieliśmy, że Monika jest w ciąży, to było nasze trzecie dziecko. Staraliśmy się modlić i powiem szczerze, no, to nas strasznie przybliżyło. Zresztą no, bardzo często cierpienia i trudne sytuacje przybliżają ludzi, także to nie jest może nielogiczne, ale nielogiczne jest to, że, czy może bardzo powszechne być może jest to, że ludzie w trudnych sytuacjach chcą się buntować przeciw Panu Bogu, że akurat tak się stało, a nie inaczej. A nas to przybliżyło. Nas to przybliżyło i no jest to pocieszenie, tak?
1: Ale jak to się stało, że taka reakcja właśnie?
0: Jak to się stało, że nasza taka reakcja, no to oddaliśmy Panu Bogu po prostu i On już nas kieruje w ten sposób. Zupełnie świadomie. Zupełnie świadomie. Ja dosyć często oddaję swoje sprawy Panu Bogu, swoje sprawy rodzinne, zawodowe. Staram się, żeby On tutaj był szefem. I podobnie było w tym przypadku.
1: No ale co to zmienia w sytuacji, w której dzieje się coś tak dramatycznego? Jak to może na emocje wpłynąć na...
0: To może bardzo wpłynąć na emocje. To znaczy, no tak to się dzieje po prostu.
1: Czyli czego doświadczasz? Jako właśnie tej ingerencji Boga w tę sytuację?
0: To znaczy, no czuję się spokojny, czuję się... To znaczy, ja przeżywam w tej chwili bardzo silny wzrost uczucia w stosunku do mojej żony, do Moniki. Można powiedzieć, że być może Pan Bóg nam dał to po to, żebyśmy popatrzyli na nasze małżeństwo, być może z innej strony. No, tak mi się wydaje. Nie próbuję tego analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, bo to i tak by do niczego nie doprowadziło. Po prostu zapraszamy Pana Boga do tego i czujemy się z tym dobrze, czujemy się z tym lepiej. Nie wiem, co by się działo, gdyby nie było w tym Pana Boga. Też nie próbowałem sobie tego wyobrażać, ale intuicja mi mówi, że działoby się bardzo źle. Działoby się bardzo źle. Prawda? Zawsze można uciec w obwinianie drugiej osoby, zawsze można uciec w jakieś w odejście, prawda? Zawsze może być to powód do w eskalacji różnego rodzaju konfliktów, różnic, które przecież w małżeństwie występują. A tutaj wręcz przeciwnie, kierunek jest od

0: W dzisiejszych czasach taka próba orientowania swojej rodziny, swojego życia na Pana Boga jest, wiele osób, które to czyni, ale to nie jest jakoś takie strasznie powszechne. Czy macie jakieś oparcie w ludziach, którzy podobnie myślą, podobnie działają?
1: No tak, to mamy przyjaciół, którzy dokładnie tak robią. I to jest wspaniałe. Znaczy, chyba razem siebie wspieramy tymi naszymi małymi świadectwami, tym naszym życiem, tym naszym doświadczeniem i w tym wszystkim. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej w Legionowie, chociaż tak naprawdę to jesteśmy na poboczu, bo rzadko przychodzimy ostatnio na spotkania, na liturgię. No wiąże się to między innymi z tym, że jesteśmy trochę technicznie, jesteśmy daleko od tam, ten dojazd, późne wieczorne powroty i dzieci, które raczej staramy się wcześniej kłaść spać, to wszystko jakoś tak nas troszeczkę odciąga od tego wszystkiego. Ja wiem, że to brakuje, problem jest po naszej stronie, brakuje determinacji. Ale mamy przyjaciół i na drodze, i poza drogą, i w odnowie Duchu Świętym, którzy no wspieramy się nawzajem, jesteśmy razem. Także to jest duża pomoc.
0: Czy potrafisz opisać Boga? Kogoś, z kim budujesz relacje? Kto to jest?
1: Nie próbuję nie próbuję definiować Boga. Ponieważ Bóg jest ten, który jest. I to jest cała definicja. Oczywiście Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, prawda? To pomaga jakoś sobie te relacje ustawić, prosząc Boga o mądrość, przy podejmowaniu decyzji, przy postępowaniu, modlę się do Ducha Świętego, prawda? Jeżeli staram się wyobrazić miłość Bożą, uciekam do Jezusa Chrystusa. No jest Bóg Stworzyciel, Bóg Ojciec. Natomiast to jest ten konwencjonalny sposób i nic poza tym. Po prostu to nie miałoby sensu chyba, bo nie jesteśmy w stanie z definicji sobie tego wyobrazić. Ani fizycznie, ani w jakikolwiek inny sposób, niż jest to podane przez Kościół na talerzu, można powiedzieć.

To też jest jakieś też doświadczenie, prawda? To jest doświadczenie też moich innych przyjaciół, którzy pouciekali w jakieś tam, nie wiem, jogi, w jakieś tam energetyczne wyobrażenie Pana Boga, w jakieś inne sprawy. Oni szukali właśnie wizerunku Pana Boga, tak? Oni próbowali to sobie wyobrazić, oni szukali czegoś namacalnego i to ich zgubiło. No. I znam ludzi, którzy do tej pory są blisko Pana Boga, a po prostu ta ucieczka do definiowania tej osoby jest powodem ich ciągłych odejść, ich ciągłych...

0: na przykład podczas odmawiania różańca. To jest takie silne, kilka razy zdarzyło mi się silnie odczuć obecność złych duchów i ich odejście, tak? Czyli to, co się działo u mnie w głowie, i sięgam po różaniec, modlę się i w pewnym momencie w sposób progowy, nie jakiś tam stopniowy, że tu czuję się coraz lepiej, jak na przykład po zażyciu jakiejś tabletki, lekarstwa, że coś zaczyna odchodzić, tylko nagle po prostu staje się innym człowiekiem, tak? Czyli tak jakby coś było i nagle nie jest, jakbym przeszedł z upału do klimatyzowanego pomieszczenia. Podobna sytuacje zdarzały mi się podczas Eucharystii, dlatego staram się na mszy świętej być jak najbliżej ołtarza, żeby nic mnie nie dekoncentrowało, żeby ta relacja z Jezusem widzialnym w postaci Najświętszego Sakramentu po prostu była jak najbliższa, jak najlepsza i nie zakłócona niczym innym, prawda? I to jest... po prostu ja tego doświadczyłem. No, dziękuję Bogu za to bardzo, że mogłem tego doświadczyć, bo to czyni mnie innym człowiekiem, to czyni mnie po prostu jego człowiekiem.
1: Powiedziałeś, że nie wszystkie rzeczy łatwo ci przyjąć, które Kościół mówi.
0: Tak. To znaczy to się dzieje w Kościele, prawda? Jeżeli Kościół jest święty, dlaczego w nim jest tyle zła? Jeżeli Kościół jest święty, to dlaczego teraz te wszystkie historie ze znanymi, podziwianymi księżmi, którzy okazuje się, że mieli zupełnie inne życie wewnętrzne, jakieś dziwne. Jeżeli Kościół jest święty, to właśnie dlaczego tak się dzieje?
1: No bo Kościół jest święty, a ludzie tacy są.
0: No tak, ale to taka jakaś właśnie moja prosta logika. No ale oddaję to Panu Bogu, no nie dyskutuję na ten temat.

No bo to są te bramy piekielne, prawda? Które jeżeli są ludzie w kościele, którzy czynią. Ja spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy odeszli od kościoła, dlatego że zostali bardzo, bardzo mocno skrzywdzeni przez jednego czy drugiego księdza, nawet w sposób fizyczny. I to jest piekło przecież. To jest przecież piekło i to się dzieje w domu Bożym. Ale z drugiej strony po prostu widzę, że nasi bracia wierzą, protestanci, którzy właśnie z tych czy innych powodów odeszli od kościoła, wcale nie stworzyli niczego lepszego, a wręcz przeciwnie. Prawda? Tam jest chyba jeszcze gorzej, jeżeli o to chodzi. To są takie rzeczy. No, kwestia konsekwencji wieży Babel, tak? Czyli ja jestem jak najbardziej patriotą. Identyfikuję się, jestem Polakiem, identyfikuję się z narodem. Przyjmuję wszystkie wady i zalety tego narodu. Czasami bardzo dotkliwie. Brak zgody, brak jakiegoś ruchu, jakieś zupełnie absurdalne sytuacje, prawda, to się dzieje w tej chwili w naszych sferach rządzących. Zupełnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. I zwłaszcza, że wystarczy pojechać, nie wiem, 500-1000 kilometrów od miejsca zamieszkania i widzi się zarówno lokalnie, czy jakby w społecznościach lokalnych, jak i w społecznościach, chociaż tam się najbardziej to obserwuje, widzi się zupełnie odmienne postawy, zupełnie ludzie żyjący no, zupełnie innymi wartościami, biorąc pod uwagę życie społeczne oczywiście. Ale no, też nie jestem w stanie zrozumieć po prostu, dlaczego Kościół popiera jakby tą konsekwencję wieży Babel, czyli dla mnie jest to rozdźwięk, tak?

0: pomiędzy nauką Kościoła a nauką Jezusa Chrystusa. Ale być może ja po prostu tego nie rozumiem. No, to jest, podchodzę też do tego z pokorą. Skoro papież tak mówił, człowiek, którego absolutnie, prawda, Jan Paweł II, który jest dla mnie absolutnym autorytetem, no to znaczy, że tak jest i koniec. No.
1: Jak popatrzysz na swoją historię, za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Za to, że jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji mojej rodziny.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem był Michał Kamiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mi miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach, projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć, jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. I ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać się, jakim... Bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii. Albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich porządliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywany ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy świadectwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie, chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa. Razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła. I pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy. I w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę, pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te wspólnocia, wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że odbieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, do nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny. To, co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Levinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie. Dłoni bez broni. Spojrzenie, które kierujemy w oczy drugiego, prawda? Gest zachęty, żeby usiąść przy stole. Podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, że jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, że ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam z dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka, na przykład. Tak na napisze, zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji, w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie i przez Palestynę i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja w Księstwie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, bo hacz idzie do Mekki. Mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, na których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest jaki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy mu ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, to gdy poczuję już taką miłość, to wtedy nie może już jej zostawić. I to, co zostaje, to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz jak,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić te dwie tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega o żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej spotkania z Akito. Półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie ten świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności. To znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez pomysł nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mi to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo łatwo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją ich sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, też żołnierzy australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób. Mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie z rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjęli, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch tasów, dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodzą z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremoszka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremoż, ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
0: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących, i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade, i myślę tutaj o Rudolfie Otto, i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza, czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, 7 klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w 2 salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega i w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście mówimy to, robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem. To Pani Dłoń Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owoce mojej przemiany. Ona to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 rok, w tym roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach. Mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, tak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik jej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur, wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim ścianę chyba i to była jakaś tam dana. W każdym razie, jak nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli wypersadować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. Ale jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po 2 stronach, pamiętam. Ja byłem też uczulony na tego Marcela. on bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami, ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym to mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba trzeci dzień, kiedy już one były bliskie zakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim cmentem, takim pylącym proszkiem wyłarwiącym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół,

wszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna, w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo on taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te spodnie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci, także tych z problemami, jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był ziem Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę jak ten wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo, że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej

0: tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja tak jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman
0: wtedy
1: Zięba.
0: Poprawiamy się.
1: Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę, i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny. Natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do tego, żeby były wojny, potrzebne są tak zwane różnice ideologiczne. A tymczasem, jak spojrzymy na pierwszą wojnę światową, po prostu państwa ustawiły się w bloki, stanęły w pasach, że tak powiem, no, nie tyle może w pasach startowych, co w rogu ringu, i się zaczęło. I dzisiaj mamy takie dwa wielkie porozumienia. Z jednej strony świat tak zwany zachodni, co jest umowne, dlatego że się kończy na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Republice Korei i tak dalej. Ten, który chce generalnie stabilizować ten ład międzynarodowy, który powstał po II wojnie światowej i się umocnił, a przede wszystkim się umocnił po zakończeniu zimnej wojny. No i państwa rewizjonistyczne, tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji, i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie gorsze. To tak tyle tytułem opisu, bo dopiero zaczynam rozmawiać.
0: Tak. Pytanie jest takie, czy te kolejne kroki Trumpa, który odcina Rosję od zasobów, tak, od pieniędzy, od możliwości eksportowania węglowodorów, od wsparcia takich państw jak Wenezuela, która miała tę ciężką ropę bardzo ważną dla wielu przemysłów różnych państw. Teraz Iran, kolejne państwo, które jest sprzymierzone z Rosją i z Chinami. Czy my mamy do czynienia z takimi tak naprawdę próbami? To znaczy, pierwsza była operacja praktycznie służb specjalnych, wspartych. Oczywiście to jest też nowa jakość, tak? Taki miks wszystkich sił zbrojnych, które owocują chirurgicznym cięciem. Kilkanaście miesięcy temu był atak na Iran i dziś jest ten atak powtórzony. Czy Stany Zjednoczone, czy jest prawdopodobna teza, że Stany Zjednoczone po prostu chcą pokazać temu blokowi rewizjonistycznemu, o którym pan mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawrze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować nagromadzone przez kolejne kilkanaście miesięcy zdolności agresywne Iranu, a koncentrują się tak naprawdę na Chinach. Więc moje pytanie, czy można postrzegać to jako właśnie próbę pacyfistycznego ruchu, w cudzysłowie, Trumpa, to znaczy pokazanie siły i zniechęcenie Rosji i Chin do tego, by rzeczywiście na poważnie myślały o jakiejś wojnie, o Tajwan, czy miksie ataku na państwo bałtyckie i na Tajwan.
1: Najpierw, zaczynając od Iranu, myślę, że są dwie rzeczy, o których nie mówiliśmy. No pierwszy to jest oczywiście, że Izrael bardzo zabiegał, sam zapowiadał wielokrotnie, że zaatakuje Iran, potem oczywiście zabiegał o zaangażowanie amerykańskie przeciwko Iranowi i pytanie dlaczego. No, po pierwsze na pewno dlatego, że uważa, że ma wyjątkową koniunkturę w postaci prezydenta, który jest bardzo proizraelski i gotów to zrobić. Ale po drugie, no, również dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest nie tylko subiektywne, nie tylko wynikające z tej traumy, że to jest naród, który rzeczywiście przeżył, stanął w obliczu unicestwienia w przeszłości, a państwo założył po to, żeby w przyszłości istniał taki azyl dla Żydów, ale również ze względów takich bardzo praktycznych, bo my na przykład nie bierzemy tego pod uwagę, że gdyby w marszałek Assisi nie obalił islamistycznych rządów profesora Mursi w Egipcie, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby taka wojna sprzymierzonych ze sobą Egiptu, i Iranu, które w okresie tych krótkich rządów w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego były bardzo blisko. To rzeczywiście jest egzystencjalne zagrożenie i oni uważają, mówię w tej chwili o Izraelu, że dopóki mają szansę, to trzeba namówić do tego, żeby ten problem nawet ewentualnych zbrojeń nuklearnych Iranu po prostu zgasić. W wypadku Stanów Zjednoczonych to oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że jest to ogromne poparcie, szczególnie tej protestanckiej opinii w Stanach Zjednoczonych dla Izraela i w otoczeniu prezydenta Trumpa, ale również no, taka prosta kalkulacja, o której pan mówił, no, że problemów nie ma co odkładać, że jeżeli Iran będzie zdolny do jakiejkolwiek agresji z użyciem broni nuklearnej, do jakiejkolwiek eskalacji, to problemy, które z tego wynikną, a również okoliczności, w których to się może stać, będą znacznie gorsze niż to, co się w przekonaniu Amerykanów dzieje dzisiaj. I trzeci element, którego my nie bierzemy pod uwagę, który jest mało u nas znany, to jest to, że no, świat islamu jest podzielony wielorako, ale przede wszystkim od XIV wieku według tej głównej linii na świat szyicki i świat sunnicki. Duchowym centrum tego drugiego jest Arabia Saudyjska, politycznym centrum, ale również duchowym tego pierwszego szyickiego jest Iran. Oni są bardzo skonfliktowani i potencjalnie państwami zagrożonymi przez Iran, to jest również wiele, Arabia Saudyjska i wiele innych państw sunnickich. No więc z tego względu Amerykanie też uważają, że lepiej problem zgasić wcześniej niż odkładać na później. I myślę, że ta doraźna kalkulacja jest ważniejsza niż to, o czym pan mówił, to eliminowanie potencjalnych sojuszników przed generalną rozgrywką z Chinami. Raczej w tym wypadku to, że Amerykanie mogą stanąć w pewnym momencie wobec bardzo egzystencjalnego wyboru, no bo wyobraźmy sobie, najpierw to, co jest mniej prawdopodobne w tej chwili, a gorsze, to znaczy taką totalną agresję Chin komunistycznych, nie tylko aneksję Tajwanu, o czym się mówił z przerwy, ale na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych, tylko że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, to te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć, kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji. Dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który w zimnej wojnie nadawał taki mocny emocjonalny charakter. I dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym i tego powinniśmy być świadomi, tak, że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, a również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
0: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, którym na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak? Te 440 kilogramów, nie wiadomo, tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia. I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
1: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merza i Niemcy. Dlatego, że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. I musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o dwa tygodnie, jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego i po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w czasie drugiej, w 1939 roku, wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją, ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. Na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi. Tak. I wycofanie wojsk rosyjskich. No oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego ale że w tej chwili ten spór o safe czy
0: O tym za chwileczkę, jeśli bardzo znajdziemy proszę. Czas. Bo bardzo ciekawą uwagę pan zawarł, mówiąc właśnie kiedyś pisząc o odprężeniu, że teraz używa się na to słowa reset, tak jakby to był proces jednokrotny, a odprężenie to jest po prostu rzecz, która pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą odbywa się regularnie co kilkadziesiąt lat. I teraz ta zmiana języka i skrócenie pamięci elit, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia, czy też to jest tylko i wyłącznie element zarządzania społeczeństwami, które pamiętają coraz krótsze okresy swojej historii, bo ta zamiana języka jest narzędziem władzy stosowanej przez władze, przez elity liberalne. Czy to jest istotny proces według pana? To taki króciuteńka dygresja, mały akapicik.
1: Jedno i drugie. Znaczy, no spójrzmy na najważniejsze państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to od czasu, kiedy powstały Niemcy nowoczesne, czyli Druga Rzesza, od czasu zjednoczenia w 1871 roku, kiedy powstało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. I niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władzy rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był gaullistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesów, interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności narodowej, niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję, po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. No ale w tamtych czasach, przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna, z kim politykę robić. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już tak. Nie żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor zamiast za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład, no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym, tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarcie mówi.
0: I jeszcze jeden mały akapit. Zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem, czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no, ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież, przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
1: Co pan... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku, więc ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to jest zasadnicza korekta relacji sił.
0: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim. No to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie w ogóle to brzmiało jak faux pas.
1: Jakby... Biada prekursorom. Oni są świadkami tego, że ktoś nie miał racji.
0: Tak, dokładnie tak. Więc Ukraina, Rosja, co dziś Polska, polski interes narodowy, jak on wygląda w tym świetle?
1: No przede wszystkim polskim interesem jest zachowanie niepodległości Ukrainy. Natomiast wojna o tyle jest ryzykiem, że w tej chwili widzimy to, że niemożność zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju, faktycznego pokoju, bo on miałby formę pewnie zawieszenia broni, nawet z odłożeniem niektórych problemów do dalszych negocjacji i tak dalej, ale niemożność doprowadzenia do przerwania tej wojny nawet na korzystnych dla Rosji warunkach pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne te te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć się do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji, jakie mamy możliwości. Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzy w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta, tak jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowaną od dziesięcioleci.
0: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
1: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede wszystkim trzeba pracować nad tym, żeby wojny nie było i materialne utrudnienie agresji, jak mówię, przez odsunięcie terytorialne możliwości agresji rosyjskiej, no to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Ktoś powie, że wszystkie te przeszkody można pokonać w ciągu tygodnia. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli można z godziny na godzinę wkroczyć na czyjeś terytorium, a inna, kiedy trzeba podjąć dodatkową wojnę, żeby to zrobić, czyli nie wiem, dodatkowe decyzje polityczne, na przykład przemarszu przez Białoruś. Dlatego zawsze uważałem i uważam, że wielkim błędem naszej polityki było to, że kiedy w czasie COVID-u były te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my, mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o Monachium, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, to była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz. Uważam, że no powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówi o tym dlaczego, o dominacji sowieckiej przez dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
0: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o Królestwie...
1: Wyobrażalnych.
0: Wyobrażalnych, nawet, tak.
1: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak o Europie Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów między Polską a Portugalią na przykład? No a Unia Europejska działa.
0: Tak.
1: Więc mówmy o rzeczach mówię, więc zawsze tam kwestionują politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, nawet o celach wyobrażalnych po prostu.
0: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym wrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia Królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to, ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale to wszystko jest, to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, w których te imperializmy mają swoje centra. Tak? Czyli z jednej strony mamy, walczymy z pewną ideologią, tak, z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusz w potencjalnym sojuszu imperializmy niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
1: No, zobaczy pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc... No, i będąc zaangażowani, wierząc w to, no, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej, przez putinflację doprowadziła do, stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas mija i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz, jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez Mały Przesmyk Austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak w International Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim, to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną opinię publiczną. Owszem, jest państwem ideologicznym, tak można Iran zaklasyfikować, ale jednak, gdzie odbywają się konkurencyjne wybory i tak dalej, no to wszystko, deklaracje prezydenta Trumpa, o czym nie mówiliśmy, o aneksji Grenlandii, to wszystko pokazuje, że twierdzenie, że w demokratycznym świecie nie ma wojen i że państwa demokratyczne sobie nie zagrażają, to jest jedno wielkie złudzenie, które pada na naszych oczach. Ale wróćmy do rzeczy o tym, o czym przez trzy kwadranse nie mówiliśmy. No jak tak patrzę na aferę Epsteina w tej chwili, to mi się przypomina ta pedoseksualna rezolucja Parlamentu Europejskiego, uchwalona w odpowiedzi na próby tej kontroli, na ustawę społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską. Stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzonemu do szkół i tej deprywacji dzieci. No to ja mówię, ta pedoseksualna rezolucja to było coś koszmarnego. Tak, tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytam, czy im się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła, czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. Rezolucję, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I to na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. że to jest prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu. Właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że ono zwraca uwagę na prawo do życia i na prawo każdego dziecka do tego, żeby się urodzić, ale zwraca uwagę również na struktury życia, na przesłanki życia, bo to życie się nie zacznie, jeżeli nie ma rodziny, kochającej się pary ludzi przynajmniej mających wobec siebie poczucie wzajemnych zobowiązań. Potem, żeby dziecko wychować, ram prawnych, które utrwalają ten porządek społeczny, bo mogą go utrwalać, a mogą go też rozkładać i tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny, jesteśmy społeczeństwem wymierającym, w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście te związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska żyje, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniej się ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli... To oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo to są... To każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić

0: po drugie ukrywają.
1: Tak, ale sam pan powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak? Polska
0: tak, mogą... i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że tak, idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, którzy, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. No tak. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, pary, które nie chcą mieć dzieci i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
1: Tak, i ja mam taką rodzinę ośmioosobową, czyli szóstkę dzieci, tak, i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jako człowiek, który
0: to
1: pomaga...
0: To nie jest tylko poświęcenie materialne.
1: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej 8-osobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli 6 kolejnych tak. głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
0: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyła najwięcej misjonarzy w świat. Czyli to jest kraj pustych seminariów.
1: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce postkomunistycznych również sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński, czy
0: arcybiskup Tokarczuk.
1: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek, ale też agresja takie totalne na arcybiskupa Jędraszewskiego, natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
0: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczają tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. W Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której szewc rozrzucił ziarna, że ta droga

0: każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się nie kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No Ameryka tym różni się od... Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. Na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
1: I od tego...
0: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut.
1: I o zdradzie...
0: Że pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej, wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano, mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
1: Panie Marku, o zdradzie Hadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
0: Bardzo proszę.
1: Drodzy Państwo.
0: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadranse.
1: No tak, no ale czas taki...
0: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata. I
1: no
0: tak.
1: Ale czas wojny to jest
0: no
1: sam,
0: tak, tak
1: sam
0: działa, pomysł. Dlatego mówię, dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
1: Marek Jurek, dzięki
0: serdecznie. Dla Polski
1: serdeczne.
0: Przynajmniej.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki,
1: z Panem
0: wszystkiego
1: Bogiem.
0: Dobrego. Do zobaczenia z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście?
2: W dużym mieście, tak. Mhm. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu? I
2: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonanie o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie oczywiście, że fajniej niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym
1: momencie.
2: Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się?
0: No zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który jest. Który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej. Jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej. Okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiła takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat, przez przypadek lub nie przez przypadek, trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No. na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, i po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta, ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym, właśnie o takim przypadkowym, czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest, no to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: O, takie teksty. Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła, no.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem. No. Ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda?
0: Nie.
1: Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu czyli sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi, takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś mocną, ważną. I jak się to toczy? jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kieruje
1: żyjącym...
0: się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać. Miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji, tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest... ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji
0: no tak.
1: Jest zmuszony, czy... I...
0: Okay.
1: Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś? Że chcę iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze... ja wiem, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach i ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że odszedłem od kościoła, nie chodziłem na mszę
1: świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy no, wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem wiadomo Pismo Święte. I powiem pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie. Jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie w astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli. A zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, bo to, no, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak? Że to też jest. Ja to jest, sobie to przypomniałem po jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad. Na przykład nad swoim ciałem. I ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, okay, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że tak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci i tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło i zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. Chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to. No, jakimś niepowodzeniem, no, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jako. Znaczy, no, inaczej. Jeżeli. Zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła. Że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi. Już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczuwam tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa. Znaczy, to już teraz wiem. Wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przeszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie. Jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo do mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef, i nie wiem, jakieś artykuły w internecie, i bardzo dużo MP3, które zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało. Ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? Znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu? Trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne, angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, tak, że...
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to już wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas, no właśnie podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i... Czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy z skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy przeżyć życie samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o Jego o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy źle, to porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. No. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam. Żal za grzechy taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedzi by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy, bardzo ciekawy, a ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi, może skorzystam z okazji.

0: że nie jestem z tego pokolenia takiego, że się, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli.
1: Od kościoła.
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden z wodów nie miał do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. A otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota. Mhm.
1: Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: A, czyli czwórkę byliście.
2: Czwórkę. Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie. Czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana? Byłaś...
2: Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa,
2: tak.
1: Ja widziałem 8-latków, którzy biorą marihuanę, palą.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama.
1: Mhm.
2: I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałaś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A, czarne kolory.
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, nie, nie. Jakoś to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. Weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami... Po imprezie, czy budząc się rano, czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, kiedy przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum.
2: Tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
2: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
2: tak.
1: Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku, tak.
2: Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale i teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
2: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz tylko powiedzieć w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Mhm. Przytulają się, tak. Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego, tego wszystkiego.
1: Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam. No to jakby coś takiego, jeśli chodzi o, znaczy, o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane...
2: Z narkotykami.
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Mhm. Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki. I to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje. I to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: a ona
2: nie jestem w stanie tego
1: ciebie
2: robić. Tak. Mhm.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerwałaś?
2: Tak, przerwałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, skąd?
1: Strzepaka.
2: Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam i...

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejścia w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: Co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś...
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy?
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam i faktycznie wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?
1: Na początku? Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie pamiętam nic takiego, co by było takie do wyciągnięcia na tą chwilę. Może to bardziej szło w kierunku, że no on coś umie, no takie rzeczy istnieją, w związku z czym, że...
0: To było za pieniądze normalnie.
1: Tak, tak, tak, w ten sposób.
0: No, czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
1: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia, i ja znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
0: I jaka relacja?
1: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
0: Bioenergoterapią. Zafascynował cię mężczyzna, który...
1: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
0: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
1: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
0: I on z tobą rozmawiał?
1: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę. No oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
0: Oni?
1: Tak. Bo to było małżeństwo.
0: Absurdalna sytuacja zupełnie.
1: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
0: To jakaś chora akcja zupełnie.
1: Tak.
0: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
1: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
0: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie wiedzieli, że wy się kochacie?
1: To było bombardowane. To było bombardowane, tak.
0: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
1: Bo to było tak bardzo robione po kropelce, drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
0: Mhm. Jak się to skończyło?
1: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie coś jest nie tak.
0: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
1: Myślę, że nie tylko ją.
0: Ale oni wiemy, prawda, że...
1: Tak.
0: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę.
1: Tak, której nie udostępniała w ogóle.
0: Ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
1: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
0: To znaczy, siedzisz, stoisz...
1: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
0: Mhm. Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
1: potworny,
0: atmosfera.
1: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
0: Mhm. A gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
1: Chyba w głowie i w okolicach serca.
0: Mhm. Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
1: Tak.
0: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
1: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
0: Nie odebrała tych pieniędzy?
1: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi, ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. W sensie takim mocne to było.
0: Mhm. Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
1: To już był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
0: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
1: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
0: Czyli bioenergoterapia była po techno?
1: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
0: Mhm. No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tą małżeństwem?
1: Tak. Że ludzie krzywdzą.
0: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
1: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
0: I co dalej się dzieje?
1: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
0: I co dalej?
1: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
0: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
1: No tak.
0: Jest pani, więc trzeba wiedzieć...
1: Co się będzie działo dalej. No dramat, dramat.
0: Nie no, to, ale to jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
1: No to trzeba przyznać rację, że to, niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
0: No i co te karty?
1: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty Tarota to już jest no, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
0: Skąd to wiedziałaś?
1: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
0: Ale poszłaś.
1: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt, śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
0: Sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
1: No ale jakby ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
0: Nie, no, ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
1: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby tu był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
0: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera tak. Człowiek ważny dla wielu osób.
1: Tak.
0: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
1: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
0: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, jakiegoś czegoś spoza tego świata, prawda?
1: Tak.
0: Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
1: Tak.
0: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
1: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
0: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
1: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy, łzy, łzy, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
0: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
1: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
0: I?
1: I rozstanie z mężczyzną. I dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. że ja chcę dać.
0: Ale ty
1: dać
0: podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem.
1: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne, teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
0: No i co dalej?
1: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
0: Opowiedz po prostu.
1: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie i była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka, że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość i to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk, że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka
1: to było złudzenie, tak. Że patrz realnie na świat i tak dalej. Czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada, z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot. Musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło, bo patrząc w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: I karty mówiły do ciebie.
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątwy rzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. To się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy, którą ja miałam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty, zaczęło się pomóc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: Za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach. Ale halo, halo, co no to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to nie? No przecież zakonnicy się posługiwali kartami tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak.
1: I zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie?
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałaś...
0: widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: tak,
1: jakąś
0: obrazem. Tak, i jest to jakimś... jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: No bo to też ważne jest, jak to jest dawane. Mhm.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czy mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama. Mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowem, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Wittelsliga?
0: Nie.
1: Mhm. A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoli Boże przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień, chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o 3
1: w nocy. Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mhm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To mhm. wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie, jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki? magiczny, żeby obronić się przed atakiem maga.
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże. Niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała. Daj nam, Panie, Cię chwalić i oddawać Ci cześć. Składam Ci dziękczynienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc. Bądź teraz, Panie, dawcą miłości, radości i pokoju, głębokiego pokoju wewnętrznego. Tak byśmy mogli Ciebie, Boże, w Trójcy przeciwny chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Malec.
1: Witam.
0: Jak się po drugiej stronie mikrofonu czuję?
1: Przepytywany? Dobrze się czuję, chociaż zwykle właśnie występuję z drugiej strony, więc macie troszeczkę inne mikrofony niż nasze. Ale...
0: O czym z ludźmi rozmawiasz w radiu?
1: O Panu Bogu najczęściej. Prowadzę audycję ewangelizacyjną. Rozmawiamy o modlitwie, o służbie, o apostolstwie. Rozmawiamy też o świętych.
0: I co wynika z tych rozmów dla Ciebie?
1: Ja się dużo uczę. Nie sądziłam, że aż tyle. Powiem, że odkąd zaczęłam pracować w radiu, to zaczęłam więcej czytać, więcej się dowiadywać, mieć też większą świadomość tego, jakie to jest ważne, żeby być rzetelnie przygotowanym. Coś, co dla mnie kiedyś było tylko prywatną sprawą, teraz przestało nią być. W związku z tym jakoś też zaczęło mi zależeć na tym, żeby wiedzieć dobrze, wiedzieć dużo i rzetelnie.
0: A od jak dawna rozmawiasz w radiu z ludźmi?
1: Niecały rok.
0: Jak się trafia do radia katolickiego?
1: Najpierw trzeba się o to modlić. Pamiętam taką sytuację, rok temu mniej więcej, kiedy byłam na takim dość dużym rozdrożu i zastanawiałam się, czy wracać do swojego rodzinnego miasta.
0: Czyli co, koniec studiów, tak?
1: Już byłam rok po studiach, natomiast ten rok był jakiś taki dla mnie niekoniecznie dobry. Więc stwierdziłam, że może rzeczywiście powinnam wrócić, może to nie jest moja droga, bo gdyby była, to jakoś może by się zaczęło układać. No i prosiłam Pana Boga. Dałam sobie wakacje, jako taki czas weryfikowania. Pojechałam wtedy, pamiętam, na kurs Paweł. To jest kurs, który uczy, jak ewangelizować. I stwierdziłam, że dobrze, ja teraz

0: I też modliłam się o pracę, no właśnie, modliłam się o taką pracę, konkretnie o taką i konkretnie w tym radiu, w którym pracuję.
1: Dlaczego nie chciałaś wracać do swojego miejscowości? Jakie to jest miejscowość? Mała, duża, miasto, wieś?
0: Szczecin, to jest całkiem duża miejscowość, całkiem porządna. Dlatego, że tutaj jakoś już się w miarę zakorzeniłam. Czas studiów jakoś dał mi też... No dał mi dużo, dał mi przede wszystkim też znajomych, wspólnotę właśnie, od tego nie chciałam po prostu odchodzić. Od nowa w Duchu Świętym, światło, tak się nazywamy.
1: Czy rodzina, z której wyszłaś, dała ci wiarę? Szczecin to jest takie dziwne miejsce.
0: Nie. Nie, natomiast Pan Bóg przez... pośrednio przez moją rodzinę przebił się do mojego serca, to znaczy przez wówczas narzeczoną mojego brata.
1: Teraz do czego
0: która jest teraz jego żoną.
1: Powiedz, pierwsze refleksje, które pamiętasz, dotyczące Boga, czegoś więcej, co ponad człowiekiem, czy pustki, czy niczego. No bo są dzieci, które nie mają takich myśli. Jak było w twoim przypadku?
0: Jako dziecko nie miałam chyba żadnych myśli na temat Pana Boga, natomiast moje pierwsze spotkanie z Panem Bogiem...
1: A byłaś chrzczona?
0: Byłam, tak. To taki standardowy niedzielny dom katolicki, w którym też później nie chodziło się już do kościoła. W którym była tylko babcia, która mówiła o tym, że do kościoła trzeba chodzić. Natomiast rodzice zupełnie... No zupełnie nie.
1: W szkole religia? Koleżanki?
0: Tak.
1: Wierzące?
0: Tak,
1: niewierzące?
0: Nie, to ja mieszkałam, wychowywałam się w takiej dzielnicy, właściwie takiej warszawskiej Pradze, trochę można powiedzieć.
1: Ja też wiem, dlaczego chciałaś do Radia Warszawa trafić.
0: O, możliwe. Chociaż nie łączyłam tego. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że to był jakiś zły dom, bo nie, tak nie było. Natomiast rzeczywiście nie było tej tradycji chodzenia do kościoła w ogóle, poznania Pana Boga razem.
1: I co tam 8-9-letnie dziewczynki robiły w twoim środowisku, w twojej klasie?
0: O,
1: czym się fascynowały?
0: Skakaniem na skakance, graniem w gumę. Takimi standardowymi rzeczami, którymi dziewczynki się fascynują. Chociaż też bardzo lubiłam się bawić z samochodzikami mojego brata, który mi skrzętnie zabierał.
1: Jest pierwsza komunia. Czy to dla ciebie coś cokolwiek znaczyło?
0: Tak, znaczyło. Pamiętam, że miałam wtedy do przeczytania fragment modlitwy wiernych. Jakoś bardzo to przeżywałam. No rzeczywiście jakoś odkąd... Właśnie, chyba czas pierwszej komunii to był taki mój pierwszy w miarę systematyczny kontakt z kościołem. No pamiętam, że jakoś zależało mi na tym, żeby tam chodzić, chociaż nie wiadomo, nieświadomie zupełnie, ale chodziłam. I pamiętam, że było mi tam dobrze.
1: Rodzice nie mieli nic do tego?
0: Nie, zupełnie nie.
1: Czy widziałaś jakieś osoby wtedy jako dziecko, które były świadkami wiary, świadkami takimi prawdziwymi?
0: Pamiętam księdza, tak, który uczył nas religii. I to, co jakoś zafascynowało mnie wtedy, to to, że on był taki bardzo ludzki, to znaczy rozmawiał z nami, pamiętam jak zadzierał sutannę i biegał po boisku ze chłopakami, był taki bardzo normalny.
1: I dlaczego go zapamiętałeś?
0: No właśnie przede wszystkim dlatego, że potrzebowałam zobaczyć, czy kościół to jest normalne miejsce. Później, pamiętam, że takimi osobami, które zbliżały mnie do Pana Boga i które mnie fascynowały, to były siostry, uczennice Krzyża. To były siostry, no, przy których się nawracałam, mogę powiedzieć.
1: Ale jeszcze zanim się nawrócisz, to powiedz o wejściu w taki wiek 14-15 lat. Czy to było coś ważnego?
0: No, to był bardzo zbuntowany okres. Chyba zbuntowałam się w dwójnasób i na wszystko, co mnie do tej pory jakoś spotykało w życiu.
1: To znaczy?
0: No to znaczy na kształt mojej rodziny, którego nie rozumiałam, którego nie akceptowałam do końca.
1: Możesz o tym
0: też
1: powiedzieć?
0: Nie miałam. Mogę. Też nie miałam dobrego kontaktu z tatą, co jest niestety dość popularne, ale rzeczywiście tak też było w moim przypadku. Tata był mało obecny, ponieważ miał taką pracę. Często wyjeżdżał. No jak już był to, no szczerze mówiąc,

0: dzieciństwa nie pamiętam jakichś rozmów z tatą i w ogóle jakiejś jego bliskości, poczucia miłości, zapomnienia. No także to był jakiś taki mój bunt, brak kontaktu właśnie z ojcem, w związku z tym też jakoś brak swojej tożsamości.
1: Mówiłaś o tym mamie?
0: No pamiętam, że kiedy jeszcze byłam w tym moim okresie wielkiego buntu na życie i na wszystko, to namawiałam nawet mamę do rozwodu. No, ale zawsze mama mówiła, to jest twój tata, nie możesz tak mówić, więc była uczciwa.
1: Ile miałaś lat wtedy, namawiając mamę do rozwodu?
0: 13, 14.
1: I co trzeba mieć, jak do takich myśli się dochodzi w wieku lat 13, żeby mamie mówić rozwieć? No przecież to jest ostra jazda.
0: No patrząc po prostu na sytuację, której się nie rozumie, która mnie przerastała, która jakoś się nie mieściła w mojej głowie, nie mieściła się w moim pojęciu normalności i przede wszystkim patrząc na jakieś swoje deficyty, za które wtedy oskarżałam tata. No, tak było.
1: A mama jak na tę sytuację patrzyła?
0: Dość biernie. Chyba też po prostu jakoś przyzwyczaiła się.
1: I dokąd się ten bunt zaprowadził?
0: No właśnie do aktu desperacji i krzyczenia, że chcę, żeby coś się zmieniło. Wtedy jeszcze nie wiedziałam w jaki sposób. Natomiast pamiętam, że też miałam takie sytuacje, kiedy zostawiałam swoje pamiętniki otwarte, w których wypisywałam jakieś wszystkie swoje bóle i żale i chciałam, żeby je tata przeczytał. Pamiętam, że czytał i że wtedy były też awantury. Natomiast tak rzeczywiście było.
1: Dlaczego się awanturował? Czego chciał od ciebie?
0: No to chyba jest skomplikowana sytuacja generalnie. Teraz to rozumiem, natomiast wtedy chyba po prostu on też nie przyjmował tego, że tak jest. No po prostu on nie widział różnych swoich zachowań, jakoś inaczej je oceniał, a też nie widział, jakie skutki powoduje to we mnie. No, także dość standardowo.
1: A brat? Jeszcze jakieś inne rodzeństwo?
0: Nie, mam brata jednego.
1: Jak brat na tę sytuację reagował? Młodszy, starszy?
0: Starszy. Brat jest ode mnie starszy. No ponieważ on jest starszy ode mnie 8 lat, to w tym okresie mojego buntu on już miał i dziewczynę, i swoje życie. W związku z tym mało się angażował we wszystko.
1: Czyli byłaś sama na polu bitwy.
0: Tak, tak. Chociaż jednocześnie mój brat był dla mnie wtedy jakimś wielkim autorytetem i takim punktem odniesienia. Pamiętam, że bardzo lubiłam jakoś z nim rozmawiać. Też mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc jakieś tam wieczory spędzaliśmy też przed snem razem. To mi dawało przyznać taką, no przystań chyba mogę powiedzieć, uczuciową, emocjonalną.
1: No i kiedy się te siostry pojawiają? Uczennice
0: krzyża. No to za przyczyną mojej bratowej. Teraz mojej bratowej, wtedy jeszcze narzeczonej mojego brata.
1: Jak to się z czasem buntu, a w czasie?
0: No to tak mniej więcej początek liceum. Koniec podstawówki, początek liceum.
1: Czyli dalej się buntujesz?
0: Dalej się buntuję,
1: coś się dzieje.
0: Dalej mam jakiś krzyk w sobie, niezidentyfikowany dla mnie.
1: Czy to powodowało jakieś twoje działania, które cię kaleczyły?
0: Nie, natomiast ja byłam wtedy jakoś tak dość introwertyczna, teraz nie jestem. Natomiast wtedy byłam i rzeczywiście to, co jakoś znalazłam jako swoją metodę, to pisanie jakichś różnych wierszy, poematów i różnych innych rzeczy, dość dekadenckich. To był mój sposób na przetrwanie. Też byłam kłótliwa dość mocno. Taki bunt na wszystko wtedy był we mnie. No i tak, i mój brat zaczął spotykać się z dziewczyną, która chodziła do kościoła. Co mnie bardzo zdziwiło, więc zaczęłam się zastanawiać, co tam ciekawego jest. Ona była sympatyczna, natomiast też nie obyło się bez mojej irytacji na to, że mój brat spędza z nią więcej czasu niż na przykład ze mną. Tak, i wtedy pomyślałam sobie... No,
1: byłeś za dorosła.
0: No po prostu. I wtedy pomyślałam sobie, jak nic, chcę się żenić, skoro on zaczął chodzić wtedy z nią do kościoła. Tak, i to był...
1: No to szok.
0: To była tak.
1: Brak do kościoła zaczął chodzić. No nie.
0: Właśnie, i pomyślałam sobie, no jak nic, chcę się żenić, trzeba to zbadać. No więc poszłam też któregoś razu do kościoła. Bez nich, poszłam po prostu, chciałam zobaczyć. I trafiłam na gorzkie żale. Ja jestem tak dzieckiem właśnie gorzkich żali, nawróciłam się na gorzkich żalach.
1: No, to jest piękne, że jedno z piękniejszych w ogóle w polszczyźnie.
0: Tak, tak. To jest nabożeństwo do tej pory moje ukochane. No to rzecz, której chyba do tej pory nie jestem jakoś w stanie wytłumaczyć szczególnie. No po prostu pamiętam, że poszłam wtedy na chór. No i organista śpiewał Gorzkie Żale. Było wyświetlana plansza z tekstem. No i zaczęłam je czytać i no jakoś pamiętam, że strasznie się rozpłakałam wtedy. I dzisiaj mogę powiedzieć, że no to było takie doświadczenie miłości Pana Boga po raz pierwszy. Po raz pierwszy i ogromny zachwyt. No i takie poczucie po raz pierwszy właśnie wtedy bycia kochaną. Coś, co naprawdę bardzo zmieniło moje serce. No, bardzo, bardzo.

0: Ile lat nie byłaś w kościele?
1: Ojej. No właściwie, kiedy ja byłam w kościele, no to była komunia, później jakieś incydentalne bycie w kościele i później właśnie koniec podstawówki, początek liceum. Tak to było. Nawet bardziej początek liceum wtedy. To było jakoś tak. I pamiętam, że to był czas, kiedy moi rówieśnicy byli już po bierzmowaniu, ja nie byłam. I poszłam do mojego proboszcza. I ze łzami w oczach, patrząc na krzyż, nie patrząc na niego, ponieważ się go strasznie bałam, powiedziałam, że chcę koniecznie pójść do bierzmowania. Chcę być bierzmowana. On się zdziwił, powiedział, ale jak to? Ja mówię, no tak, no chcę być bierzmowana, Pan Bóg mnie kocha. Patrzył na mnie dość dziwnie i powiedział, że co też było naprawdę jakimś cudem, ponieważ to taki dość srogi człowiek był, powiedział, że muszę sobie znaleźć kogoś, kto mnie przygotuje. Więc poszłam do mojego katechety w liceum, poprosiłam o to. On zapytał, czy mam być matką chrzestną. Mówię, nie. Będziesz świadkiem na ślubie? Mówię, nie. Ty za mąż wychodzisz? Mówię, nie. To co się dzieje? Czemu chcesz być bierzmowany? Ja mówię, bo chcę, bo doświadczyłam tak obecności Pana Boga i wiem, że to jest teraz dla mnie ważne i chcę. No i naprawdę bierzmowanie to było dla mnie przeżycie najważniejsze chyba. No, sakrament mocy, naprawdę. I to był moment, kiedy jakoś Pan Bóg zaczął kształtować moje serce. Naprawdę doświadczyłam tego, że tam otrzymuje się dary Ducha Świętego. Jakie to jest bogactwo.
0: Co to znaczy? Co to dla Ciebie znaczyło? Mhm. Co się działo? Dlaczego to jest sakrament mocy? Bo ja pamiętam z bierzmowania tłustego biskupa, kratki na trotuarze, w których mieliśmy stać. I żeby jak najszybciej mógł pójść na kolację. Mhm.
1: No ja pamiętam z bierzmowania to, że byłam tam właśnie, moja pratowa była świadkiem tego bierzmowania. To też takie wymowne dla mnie było, ponieważ rzeczywiście ona była świadkiem mojego nawrócenia też. I pamiętam, że siedziałyśmy gdzieś tam na początku i kiedy była próba, to przed bierzmowaniem, to ksiądz właśnie nas poprosił, żebyśmy tam asystowały. Natomiast rzeczywiście po bierzmowaniu zaczęłam bardziej świadomie patrzeć na to, czego potrzebuję. A potrzebowałam wtedy naprawdę tego, żeby coś zmieniło się w moim życiu. Dzisiaj mówię, że to są dary Ducha Świętego, bo wiem, że jakoś samo z siebie mi to nie wyszło.
0: Mhm. I co dalej się dzieje? Gdzie te siostry są?
1: Siostry mieszkały blisko miejsca, w którym mieszkali moi rodzice. W związku z tym weekendy spędzałam u nich. Jakoś tak się dowiedziałam pokątnie gdzieś, że one prowadzą różne rekolekcje. Też właśnie przez koleżankę, którą poznałam w kościele. Tak to było. W związku z tym jeździłam do nich później często. I to było dobre. To było dobre, bo takie moje okrzepnięcie i wychodzenie tego mojego buntu i później jakoś próba zrozumienia wszystkiego, co tam się wokół działo się przy nich i to było bezpieczne.
0: Dlaczego tak mówisz, że to było bezpieczne?
1: Dlatego, że ja bardzo emocjonalnie podchodziłam do swojej przyszłości, do wszystkiego, co się wydarzyło. Też z oskarżeniem, bez braku przebaczenia, co działo się naprawdę latami.
0: Mówisz o ojcu?
1: Tak, tak. To działo się latami. I siostry były takimi osobami, które z łagodnością tłumaczyły mi różne rzeczy.
0: Stabilizowały cię.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo czasami chrześcijaństwo świeżo nawrócenie traktują jak ideologię i walą Panem Bogiem jak cepem po głowach wokół różne osoby.
1: Krzyżem po twarzy tak zwanym. Tak. Rzeczywiście. No natomiast też rzeczywiście było tak, że mimo mojego buntu, mimo tego braku przebaczenia, który we mnie był, w tym pierwszym etapie takiego zachłyśnięcia się Panem Bogiem, siadałam przy moim tacie wieczorami. Mój tata i jego nieodłączny pilot. To był zestaw standardowy wieczorami.
0: Zestaw ucieczkowy.
1: Tak. Siadałam przy nim i opowiadałam jakieś niestworzone historie. Naprawdę nie wiem, skąd mi się to brało i no, wiem skąd, natomiast rzeczywiście zaczęłam mu mówić, tato, jest Pan Bóg, jest Kościół, to jest fantastyczne, musisz to zobaczyć. I no, mówiłam mu różne rzeczy, tata tylko przełączał coraz bardziej nerwowo kanały. Natomiast naprawdę kropla wody kamień drąży, bo po kilku latach to przyniosło efekt.
0: Jaki?
1: Mój tata się nawrócił. To już było, jak ja wyjechałam na studia.
0: Może w telewizorze były jakieś kanały, na które żeście trafił. Modliłaś, no modliłaś się za niego?
1: Tak, modliłam się. Modliłam się za niego, modliłam się za siebie. Też, żebym przebaczyła w końcu, szczerze, bo to ciążyło bardzo.
0: I co to znaczy, że tata się nawrócił?
1: No, któregoś razu, jak ja już wyjechałam na studia, no też przyznaję, że mój wyjazd na studia był po prostu ucieczką z domu. Dość jawną. Wyjechałam na studia i na pierwszym roku mieszkałam w akademiku, właśnie też u sióstr. Tata do mnie zadzwonił, jakoś zupełnie niespodziewanie. I mówi, wiesz, córuś, co też było dziwne, bo nigdy tak do mnie nie mówił, więc już czułam jakiś niepokój, mówię, coś się wydarzyło. Tata mówi, wiesz, córuś, byłem dzisiaj w kościele i poszedłem do spowiedzi, rozmawiałem z naszym proboszczem. No i pamiętam, że oboje zaczęliśmy płakać wtedy. Ja czułam się dość nieswojo wtedy, chociaż się bardzo cieszyłam, ale naprawdę nie wiedziałam zupełnie, co odpowiedzieć i co powiedzieć. Tata też się czuł nieswojo. Pamiętam, że płakaliśmy po prostu do telefonu. No, to było coś... no, takie prezent od Pana Boga po prostu. I później zaczęło się zmieniać dużo rzeczy. Chociaż nie prosto, nie łatwo, bo... Podobne mamy charaktery, w związku z tym też jakieś mamy różne swoje zawziętości i inne rzeczy. Ale mogę powiedzieć teraz, że kocham swojego tatę i też czuję się kochana przez niego.
0: Kiedy mu przebaczyłaś?
1: Myślę, że ostatnie półtora roku było takim czasem, kiedy mogę powiedzieć, że jestem wolna od wyroku przebaczenia tacie.
0: I jak to się stało?
1: No poza tym, że rzeczywiście przez te
0: lata... Kiedy zaczęłaś wiedzieć, że to jest coś, co cię niszczy? Kiedy do ciebie dotarło, że to jest zło?
1: No studia, jakoś drugi rok, jakoś mniej więcej tak. Pierwszy rok to był jeszcze taki czas, kiedy właśnie miałam sobie ból i jakiś bunt nadal. Natomiast no to było tak, że moja wiara była dość emocjonalna i przykryłam wszystko jakąś taką euforią Pana Boga. Później, jakoś drugi rok, to był taki czas, kiedy zaczęłam się do siebie dobijać, do siebie samej. Zaczęłam siebie pytać, o co mi właściwie chodzi, co ja robię na tych studiach, bo też nie byłam z nich zadowolona. No i to był czas, kiedy sobie zaczęłam odpowiadać na pytanie, że po prostu uciekłam, że coś muszę z tym zrobić, ponieważ to nie jest dobre. Po prostu, że mnie to gniecie w środku.
0: No. Ale jak to ci się udało? Bo to jest praktycznie niemożliwe.
1: Ale to jest niemożliwe.
0: No. Taka refleksja, bo to jest bolesna refleksja. Mhm. I raczej się ucieka przed takimi refleksjami.
1: No, wiele lat uciekałam przed taką refleksją, no w końcu jakoś doszła. No to też myślę, że Pan Bóg jakoś się po prostu przedarł do mojego serca z takim głosem. No i później, wiadomo, jakieś oswajanie się z tą myślą, co też trwało. No generalnie długo to wszystko trwało. Latami. Oswajanie się z tą myślą, próby zrobienia czegoś z tym, jakichś rozmów, też jeżdżenie na różne rekolekcje i któreś rekolekcje już z kolei rzeczywiście to było zdrowienie wspomnień, które są takimi sztandarowymi rekolekcjami w Odnowie. No to były rekolekcje, w których naprawdę wzięłam byka za rogi i wyjechałam strasznie rozbita z tych rekolekcji. Byłam wkurzona, że tam pojechałam, bo rozdrapało mi to mnóstwo rzeczy.
0: Bo tam się wybiera, rozeznaje jedną osobę, której trzeba przebaczyć.
1: Tak. Tak to wygląda.
0: Mhm. No i nie domyślam się komu.
1: Tak, no już wiedziałam, jadąc na te rekolekcje, że tak to będzie. Natomiast no, stwierdziłam, że coś w końcu trzeba zrobić dla swojego dobra, dla dobra taty i w ogóle dla też dobra, nie wiem, jakoś mojej przyszłej rodziny. O tym też myślałam. No i tak, i to był okropny tydzień. A później to był okropny rok, mogę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście przyszła taka chwila. Oczywiście gdzieś tam cicho w domu, w czasie modlitwy. Kiedy po prostu poczułam się od tego wolna. Prosiłam długo Pana Boga, prosiłam miesiącami, wcześniej latami. O to, żeby to się w końcu zmieniło. Już w takim akcie desperacji, w ostatnim czasie, jakoś wręcz krzyczałam. Mówię, Panie Boże, już nic więcej sama nie zrobię. Już jeździłam na te rekolekcje, już racjonalnie wiem wszystko. Natomiast moje serce naprawdę jeszcze jest obciążone i obciążona jest moja świadomość i już mam dosyć tego rozumu, chcę w końcu, żeby to się przedostało do serca. No i w końcu się przedostało. No i poczułam ogromną ulgę i pamiętam, że pojechałam wtedy jakoś w niedługim czasie do domu. I mimo, że wcześniej jakoś normalnie rozmawialiśmy, pozornie normalnie z tatą, to jednak ja czułam w sobie jakąś zadrę. Czułam się trochę nieswojo, czułam, że dużo rzeczy chciałam powiedzieć, a nie potrafię. Natomiast wtedy pamiętam, że pojechałam do domu i naprawdę po raz pierwszy w życiu normalnie porozmawialiśmy. Nie o tym, co było, tylko o tym, co jest teraz jakoś. O codzienności po prostu. O tym, co u mnie słychać, o tym, co słychać u taty. O, to było niesamowite.
0: Czym jest wspólnota dla ciebie?
1: No, myślę, że taką częścią właściwie dość dużą mojego życia jest teraz. Czym jest? No jest miejscem, w którym zaczęłam poznawać Pana Boga bardziej, głębiej, jakoś bardziej świadomie. Natomiast jest też miejscem trudnym dla mnie momentami, wiadomo. Są różne konflikty i jesteśmy w dość dużej grupie. Ostatnio doświadczam właśnie tego, że wspólnota potrafi być trudna. Po 5 latach bycia we wspólnocie jakoś zaczęłam się ostatnio dość mocno też denerwować na różne rzeczy, na różne zjawiska i musiałam na nowo podjąć jakoś świadomie decyzję, że się godzę na coś takiego.
0: Hmm. Dlaczego należy godzić się na rzeczy złe?
1: Nie na rzeczy złe, na rzeczy, które wynikają jakoś z tego, że jesteśmy ludźmi i się po prostu jakoś konfrontujemy ze sobą. No i to jak się żyje w takiej grupie i żyje się na serio, a mam wrażenie, że jakoś próbujemy tak żyć na serio, to rzeczywiście pojawiają się różne rzeczy konfliktowe. No i żeby jakoś też ujarzmić swoją pychę i swoje próbowanie narzucenia różnych rzeczy, no to naprawdę trzeba się na niektóre rzeczy godzić.
0: Co to znaczy żyć na poważnie?
1: No ostatnio się tego uczę.
0: Ale to znaczy... Co to znaczy, że jest jakieś niepoważne i poważne życie? Co to znaczy?
1: No to znaczy, że w takich prostych rzeczach, co było dla mnie ostatnio, w ostatnich miesiącach jakimś dużym odkryciem, w takich prostych rzeczach i codziennych wyborach, na przykład będąc odpowiedzialną za diakonię ewangelizacyjną, często musiałam wybierać między spotkaniem diakonii a spotkaniem z moim chłopakiem albo zrobieniem czegoś, na co miałam ochotę, czy usiąść i napisać maila, który jest ważny i którego trzeba napisać w związku z jakąś sprawą, czy zająć się czymś, na co mam teraz ochotę. I to były dla mnie wybory, które naprawdę mnie uczyły tego, że życie z Panem Bogiem to nie jest zabawa. Że naprawdę trzeba poświęcić jakoś swój czas, że trzeba też naprawdę coś z siebie dawać. Co nie było proste, bo myślę, że do tej pory się tego uczę.
0: Czyli ten czas euforii minął.
1: Minął, tak. Minął.
0: Dostałaś od Pana Boga coś bardzo ważnego, czym wiedziałeś, że jest Ci potrzebne? I co, i teraz tak siermiężnie będziesz do końca życia?
1: No wiele rzeczy, ale gdybym miała powiedzieć o czymś takim najważniejszym, to chyba dostałam po prostu poczucie tego, że jestem dla Niego ważna i nie chcę tego stracić, bo to jest coś takiego, co nadało tożsamość mojemu byciu w ogóle tutaj.
0: Że jesteś ważna za Pana Boga. Mm-hmm. Tak? A jak się o tym przekonałaś?
1: Chyba najbardziej się o tym przekonywałam wtedy, kiedy ja byłam niewierna. To znaczy, kiedy coś zawalałam dość mocno. I kiedy Pan Bóg jakoś naprawdę wbrew logice i wbrew rozumowi jakoś dawał drugą szansę. No, dawał przez to, że nie wiem, pojawiały się jakieś kolejne rzeczy do zrobienia, które były czymś podobnym do tego, co zawaliłam, a wiedziałam, że to jest po prostu od Pana Boga, bo po prostu to wiedziałam. Jakaś taka druga szansa. No albo kiedy po prostu działy się jakieś rzeczy, które były jakimś takim spotkaniem od Niego z Nim.

0: w jakim miejscu jesteś, co jest twoje powołanie?
1: Chyba no to powiem konkretnie. Moim powołaniem, myślę, jest mówienie o Panu Bogu.
0: Drodzy Państwo, audycja się zaczyna. Ania podjęła decyzję. Teraz powie. No ty dalej jesteś introwertyczką.
1: Tak?
0: No, zobacz jak siedzisz.
1: Ja wiem, że ma założone ręce. To mogę powiedzieć, że tam ćwiczę mięśnie brzucha. Wciskam brzuch na lato, żeby był płaski.
0: To nie trzeba wciskać, to zupełnie inaczej się to ćwiczy.
1: No tak mi wygodnie.
0: Nie, ale ja... Pełna wolność jest, tylko...
1: Może rzeczywiście, no więcej rzeczy rzeczywiście jakoś, zanim powiem, to kotłuje mi się we mnie.
0: Audycja jest trudną rzeczą. Trzeba się skomunikować z drugą osobą. A kiedy ona nie chce, no to tym bardziej jest trudno. Ale to tylko wtedy ma sens. Rozmowa. To jest tak jak oswajanie liska z małym księciem. Kogo spotkałeś w tej historii? Kto to jest? Ten ktoś, kto cię traktuje poważnie, kto ci nadał tożsamość?
1: No Bóg przede wszystkim. Ktoś, kto...
0: A kim on jest?
1: Kim jest dla mnie?
0: Kim on jest? Kogo poznajesz?
1: No poznaję kogoś, kto... kto jest jednocześnie jakiś ogromny i niepojęty dla mnie.
0: Wiesz, że zupełnie ci zmienił głos?
1: Nie słyszę. Masz to, słuchawki, więc masz przewagę.
0: To zdanie, które powiedziałeś, powiedziałeś znowu tak jak wcześniej.
1: Kimś, kto jest ogromny, kimś, kto jest zupełnie nie do ogarnięcia, niepojęty, ale jednocześnie kimś, kto naprawdę do mnie przychodzi.
0: To jest Ojciec, Jezus, Duch Święty czy Bóg?
1: A to się zmieniało. Na początku najbardziej, najbliższy był mi Jezus.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że na początku potrzebowałam przyjaźni. Potrzebowałam poznania kogoś, kogoś takiego właśnie. Kogoś, kto będzie jakoś mnie rozumiał, słuchał, z kim będę mogła po prostu pobyć.
0: Ale mogłaś go sobie wyobrazić?
1: Mogłam go sobie wyobrazić, tak, no wiadomo.
0: A skąd jest jesteś pewna, że to on był wtedy, w tej relacji? Bo wydaje mi się, że jesteś pewna.
1: No trudno powiedzieć, skąd jestem pewna. No po prostu wiem, bo to, jakiego go poznawałam, o takim czytałam w Piśmie Świętym. Nie? On taki właśnie jest. Przedstawiony na kartach Ewangelii. Takiego go jakoś doświadczałam.
0: Jakiego doświadczałaś? Najpierw? Miesiąc później? Pół roku później? Jakiego?
1: Bliskiego.
0: Co to znaczy
1: ciepłego.
0: Bliskiego? Że co? Że pamiętam, modlisz się i czujesz ciepło? Bliskość drugiej osoby?
1: Pamiętam, że tak. Pamiętam, że moje pierwsze próby modlitwy, kiedy zaczynałam się modlić, to było takie... Wykonywałam wręcz gest taki swoimi rękami. Po prostu przytulałam się, ale jakoś tak miałam wrażenie, zamykając oczy i tak się jakoś próbując właśnie spiąć, że się przytulam do Pana Jezusa wtedy.
0: Po prostu... Krzyżowałaś ręce, ale tak, nie w ten sposób, kiedy człowiek się broni przed innymi,
1: nie, wtedy,
0: tylko
1: kiedy...
0: w ten sposób, kiedy przyciąga,
1: kiedy
0: przytula,
1: przytula.
0: Do kogoś.
1: Tak, tak było.
0: I co wtedy było? Działo się w tobie?
1: A wtedy pamiętam, że jakaś duża radość i no i pokój taki niezłomny.
0: Czyli to nie było, to nie była sugestia, to nie działo się w sferze psychologii?
1: Nie, mogę powiedzieć, że nie.
0: Bo?
1: Bo gdyby się to działo w sferze psychologii, to by nie było szczególnie trwałe, mam wrażenie. A to było coś, co było niezależne ode mnie.
0: Jak tego doświadczałaś, że to jest niezależne od ciebie? Bo to są te takie drobiazgi, takie rzeczy, które jest trudno wysłowić, ale człowiek jest pewien, prawda? I teraz cały kłopot polega na tym, żeby to powiedzieć.
1: No chyba w taki sposób, że do tej pory sama nie potrafiłam wykrzesać jakoś czegoś takiego.
0: Jakiego?
1: Takiej radości, takiego poczucia...
0: Czyli inna radość, tak?
1: Inna radość, tak. Inna jakość. Mhm. Inna jakość i też pokój, który nie jest po prostu uspokojeniem, tylko jest czymś głębszym i czymś niezależnym od sytuacji, od jakiegoś zastanego stanu rzeczy.
0: Czyli nie spokój, tylko pokój.
1: Tak. Mhm.
0: A następną osobę jak poznawałaś? Mhm.
1: No, Pana Boga jako Ojca oczywiście najpóźniej. Oczywiście najpóźniej i chyba wtedy zaczęło się takie życie świadome, nieświadome, tylko na poważnie. Dlatego, że poczułam, że to jest ktoś, wobec kogo też muszę jakby... wobec którego muszę być w porządku, nie? Taki autorytet. Tak, to tak było. Rzeczywiście taki autorytet poczułam wtedy Pana Boga. I że nie mogę go traktować tylko tak kumplowsko, tylko naprawdę jest Bogiem, który jest naprawdę twórcą, nie? Mnie również.
0: Narzeczony.
1: Chłopak, jeszcze nie narzeczony.
0: Chłopak.
1: Jest.
0: Co dla ciebie znaczą te relacje? Jesteś gotowa do tego?
1: No dużo dla mnie znaczy, na pewno dużo dla mnie znaczy.
0: Pierwszy chłopak?
1: Pierwszy taki, myślę, mogę powiedzieć bardzo poważnie. Bardzo poważny.
0: Czym tak? Różnią się bardzo poważni?
1: Długością przede wszystkim.
0: Aha, relacji.
1: Tak, no i tego, że no, jakoś naprawdę tak jest, że im dalej, tym bardziej poważnie i tym jakoś bliżej siebie. W związku z tym tak, jest to najpoważniejsza relacja w moim życiu.
0: Ale te wcześniejsze. Mhm. Mieszkasz w Warszawie.
1: Tak.
0: Twoi rówieśnicy robią rzeczy, które widzą w filmach.
1: No ja powiem szczerze, że długo nie miałam chłopaka. Miałam go...
0: Nie chciałaś mieć?
1: No jakoś się nie składało po prostu. Tak rzeczywiście też nie byłam gotowa po prostu. Musiałam chyba dużo rzeczy najpierw sobie poukładać. Tak. No gdzieś tam wcześniej jeszcze się z kimś spotykałam, natomiast krótko.
0: No, i dlaczego tak się kończyło, jak myślisz?
1: No skończyło się, bo trudno powiedzieć, czemu się skończyło. Po prostu się skończyło, bo jakoś stwierdziliśmy razem, że mamy inne cele, inne plany. No i też jakoś rzeczywiście też, myślę, nie pasowaliśmy szczególnie do siebie. Natomiast to rzeczywiście było krótkie i nie zdążyliśmy sobie zrobić krzywdy. Raczej. Mhm. Chociaż też przeżyłam, wiadomo, jakoś tam. No, ale to myślę normalne bardzo. Jestem kobietą emocjonalną do tego, więc...
0: No. Modliłaś się o chłopaka?
1: Tak, pewnie.
0: No i jak Pan Bóg odpowiedział na to?
1: Konkretnie. No odpowiedział. No, pojawił się człowiek, w którym się jakoś zakochałam. I tak.
0: Na czym polega to, że jest chłopakiem, a nie narzeczonym? Na czym w ogóle polega taka relacja? Bo jak rozumiesz, opowiadasz o czymś, co jest w tym mieście wyjątkowe raczej. Takich osób jak ty nie jest 50%, może nawet nie jest 30%, może nawet nie jest 10%. Którzy podchodzą, rozumiesz, dla ciebie to jest normalne. Mhm. Ale dla większości ludzi to jest dziwne. Czym to się różni od przyjaźni?
1: Czym się różni relacja z chłopakiem od przyjaźni?
0: A potem czym od narzeczeństwa? No bo to
1: znaczy od narzeczeństwa to jeszcze nie wiem.
0: Ale tak wolisz powiedzieć chłopak, rozumiem.
1: No tak, no nie jesteśmy jakoś jeszcze też jakoś super długo ze sobą, więc to jest niecały rok dopiero. Ciągle się poznajemy. Natomiast rzeczywiście z taką perspektywą no, wyłączności. No.
0: Chłopak jest wierzący.
1: Jest wierzący, tak.
0: Już nie męczę. Najtrudniejsza sytuacja, którą już z Bogiem będąc przeżyłaś.
1: relacja z Panem Bogiem, czy sytuacja...
0: Sytuacja zewnętrzna.
1: Znaczy, nie, sytuacja zewnętrzna.
0: Cokolwiek, co było najtrudniejsze dla ciebie już w tym czasie po nawróceniu.
1: No chyba to zmaganie się właśnie z brakiem przebaczenia było najtrudniejsze.
0: A moment największego przytulenia przez Pana Boga?
1: To też z tym związane wtedy, kiedy naprawdę poczułam już totalną bezradność, totalną bezsilność i to, że ja już po prostu nic nie jestem w stanie zrobić.
0: Nico.
1: No i wtedy po prostu poczułam się jakoś zwolniona z tego, że mam się spinać i starać coś z tym zrobić po raz setny.
0: Aha, i co dalej?
1: No i wtedy przyszło uzdrowienie, mogę powiedzieć.
0: Czyli dopóki człowiek próbuje sam, ale jednocześnie trzeba próbować. Dlaczego Pan Bóg to tak trudno wszystko skonstruował?
1: Nie wiem, kiedyś go zapytam.
0: I że jednocześnie trzeba się starać, ale on to sam chce robić. Dlaczego sam nie zrobi wszystkiego od razu?
1: No bo by nam, mi przynajmniej, jakoś nie doceniłabym tego z pewnością.
0: A tak wiesz, że stało się coś bardzo ważne?
1: Tak.
0: Jesteś osobą wolną?
1: No mam na pewno jeszcze jakieś swoje różne rzeczy, z którymi walczę, swoje słabości i tak dalej. Natomiast tak, czuję się wolna.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak.
0: Co to znaczy być szczęśliwa?
1: To znaczy mieć cel chyba. Mi to jakoś dało szczęście.
0: Jaki masz cel?
1: Powiem górnolotnie i standardowo chcę trafić do nieba. Natomiast jaki mam cel tutaj? No przede wszystkim jakoś żyć w zgodzie z tym, w co wierzę, tak? Żyć w zgodzie z Panem Bogiem. Jakoś się starać przynajmniej. No i chyba się nawracać jakoś ciągle, bo to widzę, że rzeczywiście jest wielorazowe, chociaż kiedyś mówiłam, że to jest jednorazowy proces, później już można tylko się doszkalać w cudzysłowie.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Trzeba wybrać coś fajnego, skoro modli się dużo słuchaczy, będzie większa moc. To może pomódlmy się za mojego bratanka. Jest malutki i choruje ostatnio dość mocno.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Jak bratanek ma na imię?
1: Patryk.
0: Drodzy Państwo, w intencji Patryka teraz prośmy Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Malec. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Ostatni dzień świętego Fokasa, ogrodnika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lampy płoną spokojnie. Po łamaniu chleba zapada cisza. Biskup siada. Wspólnota patrzy na mnie. Zaczynam mówić. Nazywam się Elius. Dowodziłem oddziałem egzekucyjnym 4 żołnierzy. Wykonywaliśmy wyroki bez wahania. Dziś jestem tu, by świadczyć o człowieku, którego kazano mi zabić. O ogrodniku, który oddał życie za swoich nieprzyjaciół. To było 20 lat temu, 5 marca roku 320, w mieście Sinope nad Morzem Czarnym. Mieliśmy rozkaz znaleźć i wykonać wyrok na Fokasie, chrześcijańskim wichrzycielu. Byliśmy wykończeni całodziennym marszem przez pont. Kurz wgryzał się w gardła. Przy bramie miasta zobaczyliśmy ogród, równe grządki, cień drzew. W skrzynkach przy drodze leżały owoce i warzywa. Podszedł do nas starszy mężczyzna i powiedział, żebyśmy wzięli, ile potrzebujemy. Zapytaliśmy o nocleg. Wieczór zapadał szybko, a gospody były pełne kupców i marynarzy. Zaprosił nas do siebie. Ani on, ani ja nie wiedzieliśmy jeszcze, że prowadzi nas do miejsca własnej śmierci. Nakarmił nas jak najlepszych gości. Chleb, oliwa z czosnkiem, gęsta soczewica z porem, figi i winogrona na jednym talerzu, wino. Jedliśmy w milczeniu. Później mówił nam o sprawach w mieście i okolicy. Przy stole powiedziałem, po co przybyliśmy. Że szukamy chrześcijańskiego przywódcy, wichrzyciela o imieniu Fokas. Mówiliśmy ze śmiechem, że się doigrał, że mamy wyrok. On słuchał w skupieniu uważnie. Teraz wiem, że w myślach toczył walkę. W nocy wyszedłem z domu. W ogrodzie paliła się mała lampa. Nasz gospodarz kopał dół. Równo, głęboko. Pod drzewem, które dawało najwięcej cienia. Odszedłem bez słowa. Rano podał nam śniadanie. Mleko z miodem. Potem stanął przed nami. Powiedział wprost, że to jego szukamy. Fokas to on, ogrodnik i chrześcijanin. Próbowaliśmy go ocalić. To nie był człowiek, który zasługiwał na śmierć. Mogliśmy odejść. Poszukiwany mógłby zaginąć bez wieści. Fokas kręcił głową. Patrzył na nas bez gniewu. Był zakłopotany. Powiedział, że jeśli wyrok nie zostanie wykonany, zginą inni ludzie. Jeśli go oszczędzimy, przyślą innych. A potem będą pytania o naszą lojalność, o naszą wierność. Mówił, że nie chce, aby przez niego przelano więcej krwi. Był gotów, my nie byliśmy. Staliśmy naprzeciw człowieka, który nas ugościł i czuliśmy, że w tej sytuacji wszystko jest nie tak, jak być powinno. Fokas czekał. Spokojnie wyjaśniał, że chce spocząć w ogrodzie. Że to nie jest nasza wina. Poprosił, abyśmy uczynili to szybko. Wyszliśmy z domu. Świt, szum morza. Wybrałem miecz. Nikt nic nie mówił. Jedno cięcie. Czyste, tak by nie cierpiał. Upadł w wykopany przez siebie grób. Moi ludzie stali bez ruchu. Wpatrywałem się w krew na mieczu. Jeden z moich żołnierzy ukląkł. Bez rozkazu, bez słowa. Podniósł z ziemi pęd oliwny i położył go na ciele Fokasa. Zasypaliśmy grób. Nikt nie wydawał komend.
Kiedy ziemia wyrównała się pod drzewem, wiedziałem już, że to nie my wykonaliśmy wyrok. To On go przyjął za nas. Dzięki Niemu siedzę pośród was. Dzięki Niemu wyznaję wiarę w Chrystusa, którego On naśladował. Miłość jest silniejsza niż rozkaz, silniejsza niż strach, silniejsza niż miecz. Tak zapamiętałem Fokasa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nie wypuszczaj nas spod swojej ręki. Daj nam, Panie, światło oczy serca, byśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę. I błogosław nam, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Uwielbimy Cię, Panie, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś,
0: Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją bramę.
1: I czekamy się.
0: Święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Czy gdyby 20 lat temu został Pan zaproszony na rozmowę o Panu Bogu, to Pan by się zdziwił?
1: Myślę, że bym się nie zdziwił, dlatego że Bóg w moim życiu jednak w jakiś sposób i 20 lat temu również działał. I myślę, że 20 lat temu mógłbym również mówić o nim, tak jak mówię dzisiaj, chociaż może mniej świadomie i może na innym poziomie bym wtedy mówił. Myślę, że...
0: Miał Pan szczęście nie odejść od Boga?
1: Będę o tym mówił, natomiast byłem wychowywany w rodzinie takiej bardzo blisko Boga. Pamiętam, jak miałem 7 lat i niesamowite pociągnięcie do służby ministranckiej. To było coś takiego silniejszego ode mnie i ja się cieszyłem, że rodzice się zgodzili i mogłem służyć. Wstawałem o 6 rano w kaplicy małej w Królikarni i codziennie służyłem do mszy. Ksiądz dawał mi za to cukierki, ale nie chodziło o te cukierki. Mnie po prostu tam w jakiś sposób ciągnęło do tej służby. I te relacje z Bogiem później jako dziecko i jako młodzieniec, one zawsze były, wydaje mi się, poprawne. Ja mogę nawet powiedzieć tak, jak czytałem księgę Ozeasza, to tam pisze w pewnym momencie: pociągnąłem cię więzami miłości. I to chyba by charakteryzowało i całą moją młodość i taki wczesny wiek męski. Do tego stopnia, że mając lat 21, mi się wszystko udawało. Po prostu byłem sportowcem, byłem w reprezentacji Polski, biegałem, jakieś sukcesy, mecze międzypaństwowe, wyjazdy, zwiedzanie świata. To jest jedna strona. A druga strona, ta taka relacja z Bogiem, która była rzeczywiście oparta na tych więzach miłości, i to zarówno z jego strony, ja to czułem, jak i ze strony mojej. To było coś niesamowitego i kiedyś, mając lat 21, będąc gdzieś na jakimś obozie sportowym, czy na meczu, już nie pamiętam, poszedłem do kościoła i stanąłem przed Bogiem i mówię: Boże, czy Ty mnie nie kochasz? Przecież mama mi mówiła, że jeżeli kochasz ludzi, to dajesz krzyżyki. A ja, mając 21 lat, do tej pory nie miałem żadnych krzyży. Jak to jest z tą miłością? I to był mój dylemat. To był mój dylemat.
0: Czy otoczenie Pana, środowisko było też wierzące? Bo to były inne czasy. Warszawa.
1: To było rodzina bardzo wierząca. Koledzy z reprezentacji raczej nie. Ja chodziłem na mszę świętą w niedzielę z jednym kolegą z Gdańska i czasami nasz trener chodził, a generalnie wszyscy zostawali w domu. Mało tego, my nawet we dwóch codziennie wieczorem klękaliśmy przy swoich łóżkach i odmawialiśmy pacierz wieczorny i ranny, i to nas wyróżniało.

0: Natomiast generalnie...
1: Nie śmiali się z was? Nie było żadnych prób tam administracyjnych?
0: Nie, wtedy nie. My byliśmy po prostu tak dobrzy w tym sporcie, że chyba to spowodowało, że jakoś ta krytyka nas nie... No jakoś była z daleka. I w zasadzie nigdy nie odczułem jakichś szykan, jeżeli chodzi o tych kolegów ze sportu.
1: I co, w tym 21 roku życia po tej modlitwie Pan Bóg zaczął krzyżyki słać?
0: Od razu nie. Przełom nastąpił, gdy miałem lat 26.
1: Może Pan powiedzieć, że ten czas do 26 roku życia prowadził Pan tak, jak się Bogu podobało?
0: Myślę, że tak. I potem się stała rzecz straszna, o której chcę powiedzieć. Nie rozumiem do tej pory, dlaczego tak się stało. Tłumaczę sobie czasami, próbuję tłumaczyć, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja się zachowałem tak jak Piotr na dziedzińcu u Kajfasza. Teraz do tego dojdę. Może dlatego, że w pewnym momencie zostałem w jakiś sposób obarczony odpowiedzialnością za śmierć pewnej osoby z mojej rodziny. Po prostu ja do tej pory wiem, że nie była to moja wina i nie jest. Natomiast próbowano wpędzić mnie w poczucie winy i myślę, że w tym momencie, kiedy ja jestem człowiekiem wrażliwym i myślę, że bardzo się tym przejąłem i chyba wtedy otworzyły się jakieś drzwi mojej duszy i wydaje mi się, że w jakiś sposób mógł zły duch tam wejść, dlatego że po prostu to, co się stało potem, nie mogę wytłumaczyć sobie. To nie było ludzkie działanie. Ja byłem... zmieniłem klub. Byłem w takim klubie warszawskim, który podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I potem po już zakończeniu tej kariery sportowej, kiedy nie pojechałem na olimpiadę z powodu jakiejś kontuzji, po prostu zacząłem w tym klubie sportowym pracować. I tam były różne kategorie ludzi. Jedni to byli tacy pracownicy cywilni, inni tam jeszcze jacyś inni i część była zatrudnionych na etatach milicyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo w różnych komendach. Ja z racji tego, że zarobki moje jako pracownika cywilnego były bardzo małe, ktoś mi zaproponował, czy na ten etat milicyjny nie zgodziłbym się, żeby mnie tam ktoś wciągnął. No i po prostu uległem.

0: tam i zadano mi zasadnicze pytanie, czy jestem wierzący i czy praktykujący. Powiedziałem, że jestem wierzący. A na drugie pytanie powiedziałem, że jestem niepraktykujący. I to jest ta tragedia, która w jakiś sposób zaważyła na moim życiu. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że zachowałem się również tak jak Piotr, ale on zaraz się jakoś tego otrząsnął, ale chyba głównie jak Judasz, dlatego że było to również dla pieniędzy. I to w jakiś sposób ciążyło na moim życiu.
1: Kiedy pan sobie zdał sprawę, że to jest jakiś ważny moment? No bo zazwyczaj człowiek wypiera takie rzeczy, jak się one dzieją, prawda? Kiedy pan się zorientował, że jednak to nie było tylko takie wypowiedziane sobie zdanie?
0: To był okres 3-letni między rokiem 78 a 81. Myślę, że najgorszy okres w moim życiu, kiedy z powodów wyrzutów sumienia ja od razu się zorientowałem, że po prostu skłamałem i że tak dalej żyć nie można, ale jednocześnie ta chęć utrzymania rodziny chyba przeważała wtedy, w tym czasie. Ale ponieważ był to jakiś konflikt sumienia, więc szukałem pocieszenia w alkoholu i wtedy zacząłem i wtedy zaczął się mój problem alkoholowy, który trwał bardzo, bardzo długo. To trwało 3 lata. W tym czasie...
1: Praca w milicji, tak?
0: To znaczy, to nie była praca w milicji.
1: Znaczy, na etacie milicyjnym.
0: Na etacie. Ja tam wykonywałem jakieś moje prace, które były w ogóle niezwiązane z jakąś służbą.
1: Tylko ze sportem.
0: Tylko ze sportem. Ale oficjalnie byłem na etacie milicyjnym i miałem te wszystkie uprawnienia. W tym to był jeszcze dodatkowo dla mnie większy ból, bo w tym czasie został wybrany na ojca świętego kardynał Wojtyła w październiku 78 roku. Wtedy, kiedy ja również zaczynałem pracę na tym niechlubnym etacie. Myślę, że w jakiś sposób ta osoba Ojca Świętego zaważyła później na moim nawróceniu, dlatego że wytrzymałem do 13 maja 81 roku, wtedy kiedy dotarła wiadomość, że Ojciec Święty został postrzelony, nie wiadomo czy będzie żył, i ja wtedy już byłem zdecydowany, że tak dalej w takim kłamstwie żyć nie mogę.

0: po prostu napisałem raport wyjaśniając dokładnie, jakie były moje motywy i że przepraszam za wszystko i liczę się z konsekwencjami nawet zwolnienia z pracy. Napisałem ten raport. Oczywiście było to wsadzeniem kija w mrowisko. To był jeszcze rok 81.
1: Było gorąco.
0: Było bardzo gorąco.
1: Wydarzenia w Bydgoszczy w marcu. Napięcie tak, w kraju.
0: Tak.
1: Zbliżała się konfrontacja.
0: Jeżeli chodzi o te sprawy światopoglądu, to też w jakiś sposób, no myślę, że przynajmniej ja na sobie odczułem, że było to wyznanie bardzo niebezpieczne z mojej strony. Było już wtedy dwoje dzieci, dwóch chłopców. Żona nie pracowała. Ale nie wiem, ten zamach wstrząsnął mną na tyle, że wszystko mi było jedno, co będzie, czy mnie zwolnią, czy nie. Były to czasy, kiedy nie było tak łatwo o pracę. Ale nie zwolnili mnie. Nie wiem dlaczego, nie zwolnili mnie. Przenieśli mnie tylko na inny etat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Komendy Stołecznej. Nie wiem, czy tam można było wierzyć, czy nie. No ale zostałem tam z tym piętnem chrześcijanina właśnie jako...

jeden z ich ludzi, wykonując zupełnie prace niezwiązane właśnie z tym etatem. Ale wtedy już jakoś zacząłem się czuć lepiej, dlatego że po prostu nie było tego konfliktu sumienia, nie było jakiegoś fałszu, nie było tego zakłamania, które do tej pory te 3 lata odczuwałem. Natomiast odrzucenie alkoholu nie pomogło. Nie pomogło. Był moment taki, że chciałem sobie odebrać życie też pod wpływem za dużej ilości wypitej wódki. Założyłem bętlę na szyję i wtedy niespodziewanie do tego pomieszczenia wszedł kolega. No i nie udało się. Na szczęście. I ten zły duch koło mnie krążył cały czas. A jednocześnie była jakaś taka wielka walka o uczciwość i o dobro w życiu. Z tym, że z powodu tego pociągu do alkoholu było to raczej, no, byłem na pozycji przegranej, ale były próby życia takiego uczciwego, życia z Bogiem.

przypominając sobie te czasy, kiedy byłem młody, kiedy Bóg błogosławił, to było właśnie jakimś moim takim motorem do tego, że nie myślałem już później o odebraniu sobie życia. Zacząłem myśleć o rodzinie, o tym, żeby w domu było jakoś, żebym był ojcem, żebym był tym, który utrzymuje tę rodzinę. I wydarzyła się taka rzecz, że jeżdżąc autobusem do pracy, nagle poczułem w sobie taką chęć wejścia przed pracą do kościoła. Miałem po drodze kościół świętego Michała na Puławskiej i tam w bocznej kaplicy był, jest chyba do tej pory, taki krzyż i na nim naturalnej wielkości Chrystus z opuszczoną głową. Ta rzeźba była z drzewa, ale dla mnie była bardzo przejmująca, bo wydawało mi się, że on jest pogrążony w takim wielkim cierpieniu. I ja tam po prostu godzinę przed pracą, wcześniej wychodziłem z domu i przed tym krzyżem po prostu byłem. Nie modliłem się, tylko byłem. Nie modliłem się dlatego, że po prostu jakoś mi było... Nie mogłem słowa wymówić, patrząc na tą rzeźbę, ponieważ jego cierpienie wydawało mi się takie wielkie. Ja się bardzo głupio czułem przy tym, że również byłem powodem tego, co on czuje, co on przedstawia. I to trwało rok czasu dokładnie. To był rok czasu. Ludzie do mnie przychodzili tam, bo ja siedziałem po prostu w tych ławkach. Pytali się, czy mam jakieś problemy, dawali mi jakieś modlitewki do świętego Judy Tadeusza, do kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam. Jakoś się tak litowali. Ale ja po prostu nie chciałem tych modlitw. Ja po prostu chciałem być sam na sam z tym cierpiącym Jezusem. Tak jak mówię, trwało to rok czasu. I potem jakoś tak wyszło w tej pracy, że może pod wpływem tej powracającej takiej relacji z Jezusem, tym ukrzyżowanym, powiesiłem w tym pomieszczeniu, w którym pracowałem, nad drzwiami taki mały krzyżyk, który dostał mój najstarszy syn w dniu Komunii Świętej. I ten krzyżyk tam był. Zacząłem wtedy też czytać w takich wolnych chwilach pracy Dziennikiem Siostry Faustyny. Różni ludzie tam przychodzili, pytali się, co czytasz. Ja pokazywałem, że to jest Dzienniczek Siostry Faustyny. Więc głównie reakcje były takie, że oni to odrzucali. Oni, tak jakby ta książka parzyła, jakby się bali po prostu w tym miejscu tego czytać.

0: Myślę, że te więzy miłości, które, na które się powołałem, te z Księgi Ozeasza, one w jakiś sposób ze strony Boga powoli się wykształcały, na nowo powracały i one dawały mi siłę do tego, żeby być w jakiś sposób niezależny od tych ocen ludzi pracujących ze mną. Chciałem powiedzieć, że wcześniej ja nie wyobrażałem sobie, żeby do kogoś przyznać się, że jestem człowiekiem wierzącym, publicznie się przyznać. To było ponad moje siły. To wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast tutaj, w tym momencie, no, siłą rzeczy, z racji nawet obecności tej książki na moim biurku, zacząłem dawać świadectwo, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem w tym, można powiedzieć, miejscu, które przypominało mi starożytny Rzym, z którego chciał uciec Piotr. Oczywiście ten krzyż tam wisiał, ale...
1: To był stan wojenny i później, tak?
0: Nie, to było już właściwie 86 rok.
1: Czyli powstanie wojenne.
0: Powstanie wojennym. Przed... W tym czasie głośna w Polsce była sprawa Włoszczowej, obrona krzyża. I być może dlatego tym krzyżem zaczęto się bardzo interesować i po prostu w tym miejscu on zaczął bardzo przeszkadzać. Chcę powiedzieć, że był to klub sportowy podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tym czasie, 86 rok, jeszcze nie było możliwości, żeby oficjalnie wierzyć. No i był to rzeczywiście znak sprzeciwu. Powiem tak, że przez 9 miesięcy, od lipca 85 roku do chyba do stycznia, czy od czerwca 85 do stycznia, ja przychodząc do pracy, przed budynkiem stał samochód i często nie wpuszczano mnie do tego budynku, tylko do samochodu, to tam jacyś policjanci byli, do komendy stołecznej i wieźli mnie i tam próbowali w jakiś sposób, żebym ten krzyż zdjął. Takie były jakieś przesłuchania dziwne. Ale tak jak mówię, Bóg mi dał siłę poprzez chyba tą adorację Jego godzinną przez ostatni rok, że ja się nikogo nie bałem. Nie bałem się przyznać do wiary. Straszono mnie. Powiedzieli, że będą się mścić na rodzinie. Dzieci miały wtedy, dwójka dzieci były małe. Jeden miał 12 lat, drugi miał 9.
1: Ale to sami nie mogli zdjąć tego krzyża?
0: Nikt nie próbował. Ja nie wiem, czy się bali, nie wiem. Natomiast była taka sytuacja, że przyszedł jeden z pracowników i powiedział do mnie: wiesz co, Krzysiek, chciałbym, żebyś był świadkiem na moim ślubie. Ja mówię, jak to? Przecież ty, to co, nie masz ślubu kościelnego? Nie, nie mam ślubu kościelnego. I ta sytuacja, ta moja determinacja obrony tego krzyża spowodowała, że on, jego sumienie się wzruszyło i on wziął ślub kościelny. To był jakiś taki owoc, który mnie też bardzo podniósł na duchu, tym bardziej, że on powiedział: chcę, żebyś ty był świadkiem na moim ślubie kościelnym. W końcu nadszedł taki dzień, że wyrzucili mnie z tej pracy. Wyrzucili dosłownie jak psa, mogę tak powiedzieć. Zabierając wszystko, odszkodowanie, urlop, wszystko zaczynałem od początku, dostałem tak zwany wilczy bilet i przez 4 miesiące w ogóle nie mogłem znaleźć pracy, mając niepracującą żonę i dwoje dzieci w domu.
1: Wierzył pan wtedy w pomoc Boga?
0: Wierzyłem. wierzyłem. Ten krzyż zdjął jeden z pracowników.
1: Ale co, miesiąc mija, nie ma pracy?
0: 4 miesiące.
1: Z czegoś trzeba żyć. Mija następny miesiąc, nie ma pracy, z czego trzeba żyć.
0: To był ciężki czas. W jaki sposób rodzina również pomagała. Jakoś sobie daliśmy radę przez te 4 miesiące. Myślę, że dzięki rodzinie głównie.
1: Ale co pan myślał na temat Boga? Czemu Bóg nie przyszedł, nie pomógł? Przecież mógłby.
0: Tak.
1: Dla niego to jest...
0: Ja po prostu wierzyłem, że on mi pomoże. Była nadzieja. Tym bardziej, że ten człowiek, który zdjął krzyż i wrzucił go do kosza na śmieci i na tym miejscu, gdzie wisiał krzyż, powiesił taki pornograficzny akt. Ja przyszedłem, to mi po prostu włosy stanęły do góry i mówię, coś pan najlepszego zrobił. Tak nie można. Wyjąłem ten krzyż z kosza, pocałowałem na jego oczach i wyszedłem, po prostu się rozpłakałem. Ja już nie mogłem tam dłużej w tym pomieszczeniu być. I mówię, coś pan zrobił, przecież Bóg się upomnie o to. I rzeczywiście Bóg się upomniał i dał znak, ponieważ ten człowiek dokładnie za 3 tygodnie w tym miejscu umarł nagle. Nie zdążyło przyjechać pogotowie. Wcześniej mówił, że on na pogrzebie swoim nie będzie miał księdza, tylko będzie jakaś tam orkiestra wojskowa i salwa. I rzeczywiście była, ale była również msza święta. Jego żona była katoliczką i była msza święta, a wcześniej, jeszcze zanim on umarł, została za niego odprawiona przeze mnie taka nowena 30 komunii świętych i wierzę, że Bóg okaże mu miłosierdzie i spotkamy się kiedyś. Takie dziwne znaki.
1: Amen.
0: Tak.

0: I z tego powodu, właśnie z powodu jego śmierci, z powodu tego znaku, ja wierzyłem, miałem nadzieję, że Bóg nas nie opuści. I rzeczywiście 25 maja, a mało tego, jeszcze ten dzień, kiedy mnie wyrzucali z pracy, to był dzień 22 stycznia. Potem dopiero zobaczyłem, że było to świętego Wincentego, a Wincenty znaczy zwyciężający. Wtedy rzeczywiście stanąłem przed zgromadzeniem, które liczyło, myślę, że ponad 100 osób. I wtedy publicznie, ja nie wiedziałem, co będę mówił, tak jak dzisiaj nie wiem, nie wiedziałem, z czym ja tu przyjdę, ale wierzyłem, że Duch Święty włoży w moje usta jakieś słowa. Już nie pamiętam, co powiedziałem, ale przed tymi 100 osobami w Komendzie Stołecznej, w Pałacu Mostowskim, po prostu powiedziałem o tym, że Bóg jest rzeczywiście dla mnie wszystkim. Jeszcze chciałem wspomnieć o takiej sytuacji, że w czasie...
1: I to było przy okazji wyrzucenia, tak?
0: W tym dniu.
1: Ale jak się zgromadziło nagle 100 osób?
0: Ja nie wiem, dlaczego tak było. To była sprawa bardzo głośna na całą Warszawę w tym okresie. To był w ogóle jakiś ewenement. Wszędzie było, można mieć ten krzyż, ale nie w takich miejscach, nie w takich budynkach. Myślę, że to w jakiś sposób wpłynęło. Natomiast chcę powiedzieć też o jednej takiej sytuacji.
1: Niech pan powie, tylko zaraz o tej sytuacji powiem, ale skąd nagle 100 osób tam na Mostowskich?
0: Ja nie wiem, co to było. To była wielka sala, licząc, myślę, że na około 100 osób tam siedziało. Ja nie wiem, po co oni byli tam zgromadzeni w ogóle. Nie wiem.
1: Ale skąd się pan tam wziął?
0: No i mnie tam wyrzucali, bo ja oficjalnie byłem pracownikiem.
1: A rozumiem, czyli wyrzucenie było oficjalne wobec ludzi.
0: Tak.
1: Aha, czyli oni...
0: Oprócz tego, że ja dostałem papier z paragrafem, to jeszcze wzięli mnie na tą salę, żeby nie wiem, żeby upokorzyć, nie wiem po co.
1: A rozumiem, czyli oni po prostu zrobili szopkę... I spodziewali się, że pan będzie załamany i że to wpłynie na ich morale pozytywnie, a pan im...
0: Być może.
1: A pan im powiedział coś przeciwnego, ale przerwałem panu.
0: Tak, w międzyczasie była taka sytuacja, że jak brali mnie tam na przesłuchania, to był taki dzień, jakiś niedługo przed tym wyrzuceniem oficjalnym, że zostałem zamknięty w jednym pokoju z jakimś pułkownikiem, który powiedział do sekretarki: proszę nam teraz nie przeszkadzać, nie łączyć telefonów, 2 godziny nas nie ma. I ja się wtedy bałem. Myślałem, że po prostu będzie tam, no nie wiem, mogą mi zrobić coś złego. On kazał mi usiąść, tak jak pan, naprzeciwko i powiedział do mnie tak: a teraz... Mówi mi po imieniu, a teraz będziesz mi mówił o Bogu.

0: A ja mówię do niego, o Bogu? Coś ja mogę, chłopak 30-kilkuletni, powiedzieć o Bogu? Mów mi o Bogu. I ja mu 2 godziny mówiłem o Bogu. Mówiłem doświadczenia mojego życia, mówiłem o tej miłości Bożej, mówiłem o tych adoracjach. To było coś niesamowitego, dlatego że w miejscu, gdzie w zasadzie według prawa nie powinna odbyć się taka rozmowa, tam Pan Bóg, posługując się mną, po prostu chciał zaświadczyć o swojej obecności i o swojej miłości również do tego człowieka, pułkownika. Ja go potem już nigdy w życiu nie spotkałem, nie wiem, jakie są jego losy, ale świadectwo poszło. To tak właśnie, takie dziwne ścieżki Boże.
1: Mijają 3 miesiące, 4 miesiące, nie ma pan pracy i co? Dalej pan ufa Bogu?
0: Tak, jesteśmy, ja szukałem pracy, ale wszędzie, gdzie nie poszedłem, musiałem okazać zaświadczenie z pracy i tam był ten paragraf, więc pytają się, za co pan wyleciał, czy za alkohol, czy za złodziejstwo. Mówię, ani za to, ani za to, tylko za to, że mam taki, a nie inny światopogląd, więc często spotykałem się z takimi drwinami i z niedowierzaniem po prostu, ale nigdzie pracy nie mogłem znaleźć. I byliśmy z żoną na czuwaniu nocnym 25 na 26 maj na Czerniakowskiej u świętego Stefana. My kiedyś należeliśmy do rodzin i to był taki dzień, kiedy ta rodzin miała swoją noc czuwania, adorację całą noc. Była msza święta o 12 w nocy. I potem przy świętej podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi, że jej sąsiad zna tą całą sprawę. On wierzy, że jestem uczciwym człowiekiem i on, mimo tego, że mam ten paragraf,
1: wilczy bilet,
0: że on chciałby mnie przyjąć do pracy. Więc ja pojechałem do niego, dostałem od niej adres, pojechałem do niego do domu i rzeczywiście on mnie przyjął z otwartymi rękami i po prostu zacząłem pracować. Okazało się, że ten dzień, w którym się dowiedziałem, że on chce mnie przyjąć i w którym pojechałem, był to dzień Matki Boskiej Dobrej Rady. I myślę, że to było to uwieńczenie tej nadziei, która te 4 miesiące jakoś we mnie tkwiła, wbrew temu, co na zewnątrz się działo. Tutaj Bóg zwyciężył. Ten człowiek też się okazał taki spragniony, bo ja nie mogłem pracować, tylko musiałem mu ciągle mówić o Bogu. On mnie gdzieś tam łapał i mówi, niech mi Pan mówi o Bogu, niech mi Pan mówi o Bogu. I po prostu... jakaś nowa ewangelizacja w zupełnie innym miejscu. Tak Bóg tam posługiwał się mną i posyłał tam, gdzie chciał.

0: Żona jest wierząca?
1: Tak, tak. Żona jest wierząca. Jesteśmy 35 lat po ślubie. Czwórka chłopców już dorosłych, wnuczki 3, 4.
0: I jak się zakończyła sprawa alkoholu? Czy jeszcze wtedy w tym czasie pan był uzależniony?
1: Ja próbowałem przerwać picie. Częściowo mi się to udało, ale jeszcze byłem uzależniony. Jeszcze byłem. To były takie rozpaczliwe próby. To było chyba bardzo mocne zniewolenie, dlatego że po prostu ciągle do tego powracałem. Ciągle do tego powracałem. I
0: mimo że pan ewangelizował,
1: mimo że ewangelizowałem, tak, to jednak to zniewolenie alkoholem w jakiś sposób było silniejsze od tej jakiejś takiej relacji z Bogiem i to trwało. Próbowałem różnymi sposobami, ale jadąc do pracy autobusem jechałem 20 minut. Musiałem kilka razy wysiadać czasami, bo jakaś trzęsawka była i po prostu nie wiedziałem psychicznie co ze sobą zrobić, jakieś takie lęki. To już był taki czas właśnie, że nie panowałem nad tym swoim organizmem. No oczywiście też i w domu sytuacja niewesoła, no bo ojciec alkoholik, prawda? I pojechaliśmy do Medjugorje, do tego miejsca, gdzie spodziewałem się w zasadzie jakichś cudów, spodziewałem się ujrzeć jakieś cuda, takie fizyczne, nadprzyrodzone. Nic takiego się nie stało. Natomiast będąc na adoracji w takim fajnym miejscu w Medjugorje, taka jest oaza pokoju, się nazywa mała kapliczka, gdzie Pan Jezus jest wystawiony właściwie całą dobę. I wiem, że wtedy nie było tam nikogo i ja sam klęczałem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłem Go, żeby mi zabrał to, z czym tyle lat walczę, bo ja sam już nie daję sobie rady. I wtedy zobaczyłem właściwie człowieka jeszcze gorszego ode mnie. Jeszcze gorszego w sensie zniewolenia alkoholowego. I powiedziałem, Boże...
0: A gdzie Pan go zobaczył?
1: To znaczy... Przywołałem na myśl tego człowieka. W tym momencie, kiedy prosiłem Boga, żeby mi zabrał to zniewolenie alkoholem i powiedziałem, jeżeli pomożesz jemu, żeby on się wyciągnął z tego nałogu, to ja chcę Ci powiedzieć i prosić Ciebie o to, żebyś mi dał siłę, że do końca życia nie wezmę, to będzie taka moja ofiara, nawet kieliszka piwa do ust.

0: wtedy, nie wiem jak to się stało, ale poczułem jakąś ogromną siłę wewnętrzną. Nie potrafię tego powiedzieć, jak to się stało. To jest jakby poza możliwością wyrażenia słowami, ale poczułem jakiś nagły wstręt do alkoholu. Tam w Medjugorje to są Bałkany Południe i tam wino jest podawane do każdego posiłku. Ja przyszedłem do tego pensjonatu, w którym mieszkałem i już nie mogłem wziąć do ust tej szklanki wina, która była przygotowana. I to już jest kilkanaście lat. Nie mam żadnego pociągu do alkoholu. Nie wziąłem, tak jak powiedziałem Bogu, ani jednej kropli, nawet piwa. Z początku było ciężko, bo towarzystwo jakoś tak... Ale ja mówiłem każdemu motywy tego kroku. No ale towarzystwo zaczęło odchodzić ode mnie, od kieliszka. I to był jakiś początek rzeczywiście tego fizycznego uzdrowienia, bo za rok po tym przyszła kolejna papierosy. Też Bóg mi to zabrał i dzięki mu za to, bo mówię, to była taka jakby ofiara moja osobista za drugiego człowieka. I im
1: bardziej... Myślał pan wtedy o konkretnej osobie?
0: O konkretnej osobie, tak. Im bardziej o moim bracie. Im bardziej ta ofiara była w czasie, tym mój brat więcej pił. Im dłużej było tego momentu takiego zawierzenia Bogu i odjęcia ode mnie tego alkoholu, u niego ten stan się coraz bardziej pogłębiał. I był taki moment, że już były pokusy zwątpienia w to wszystko. Tak jak wtedy, kiedy miałem nadzieję właśnie, że Bóg mi pomoże po wyrzuceniu mnie z pracy, ta nadzieja tutaj zaczęła bardzo się zmniejszać i był taki moment, że po prostu zacząłem wątpić w to wszystko. Jednocześnie nie powodowało to jakiegoś powrotu do alkoholu. No i w pewnym momencie brat zaczął powoli z tego wychodzić. Też pojechał do Medjugorje. Tam w jakiś sposób dotknął nowej rzeczywistości, która też pozwoliła mu na to, że tak jak teraz widzę, zaczyna mieć siły do walki z tym, co jest jego zniewoleniem.

0: wspaniałe rzeczy. To są wspaniałe cuda, które Bóg robi zarówno w moim życiu, jak i jego. Myślę teraz, że ta ofiara bardzo trudna dla mnie, bo najpierw to były jakieś upokorzenia, śmiechy. No, mężczyzna zawsze kojarzył się, że jak jest męski, to musi wypić i palić papierosy, prawda? A ja z tego jakby na własne życzenie zrezygnowałem. Ale dotykam tej nowej rzeczywistości duchowej, która jest o wiele piękniejsza.
1: Powiedział pan, że to nie było ludzkie działanie. W tamtym momencie, kiedy działy się złe rzeczy w pana życiu. Dlaczego pan tak sądzi?
0: Tak, dlatego, że po prostu ja nie wyobrażam sobie, żebym człowiek, który całe życie ma dobre relacje z Bogiem, który mówi, że go kocha, młody człowiek, i który odczuwa tą miłość Bożą, nagle sprzedaje tego Boga za jakieś marne srebrniki.
1: No ale przecież to jest Piotr. Człowiek taki jest. I Pan Bóg chce, żeby człowiek wiedział, że człowiek taki jest. Bo kiedy człowiek ukrywa to przed sobą i myśli, że nie jest taki, to dopiero wtedy ma szansę zrobić krzywdę wszystkim. Ale jeśli wie, że taki jest i oprze się na Panu Bogu...
0: Nie wiem, dla mnie było to działanie zupełnie takie, którego ja się nigdy nie spodziewałem, że do czegoś takiego jestem zdolny. Może jest to jakieś wytłumaczenie moje dzisiaj, że było to jakieś działanie złego ducha, nie wiem.
1: Ale on działa, on też działa.
0: Może chce się usprawiedliwić, może jego obciążam, nie wiem, ale...
1: Ale on jest realnie i działa.
0: Tak.
1: I też w raju Ewa nie wzięła sama z siebie tego owocu, tylko została do tego przekonana. Nieważne. Jak pan... Powiedział pan o tej rzeczywistości duchowej, której pan dotyka. Co to jest za życie? Kiedy już po doświadczeniach, już po tym, że pan jest świadom, że człowiek jest zdolny do wszystkiego, do każdego zła. Czym to życie z Bogiem różni się od tamtego w młodości? Kiedy Pan Bóg błogosławił.
0: Myślę, że tamto w młodości to było takim życiem z Bogiem. Mogę powiedzieć, wtedy ja piłem mleko. Teraz zaczynam smakować tych tłustych potraw. Na pewno to doświadczenie, które trwało tyle lat, spowodowało to, że wobec Boga jestem o wiele pokorniejszy, że nie przypisuję sobie jakichś działań, które powodowałyby to, że wzrasta we mnie jakieś poczucie dumy, pychy i tak dalej. To jest jedna rzecz.
1: Czyli nie przywłaszcza pan sobie łaski Bożej w swoim działaniu jakby, że...
0: Myślę, że jest to jeden z owoców tych okropnych rzeczy, które się działy w moim życiu. Że Bóg okazał swoją moc o tyle, że z tych złych rzeczy wyciągnął to wszystko w kierunku dobra. W kierunku dobra mojego, prawda? Jeżeli mojego, to i otoczenia mojego, rodziny całej. To jest to jedno.

0: Ja kiedyś nawiązałem, można powiedzieć, taką bardzo bliską relację na zasadzie syn-matka z Maryją. I jej się powierzyłem cały, jej się oddałem jako niewolnik, jej się oddałem po prostu bez żadnych warunków na przepadłe. Do tego stopnia, że nawet intencje modlitewne moje oddałem jej, wierząc w to, że ona wie lepiej, co z nimi zrobić. I kiedy ludzie do mnie przychodzili i powiedzieli, módl się za mnie, czy módl się za mnie, ja miałem dylemat, no bo te intencje ja oddałem Maryi, nie? Potem dopiero mi ksiądz wytłumaczył, że w tym momencie, kiedy jej się oddałem cały, ona już te przyszłe sprawy, z którymi przychodzili ludzie do mnie, ona już ogarnęła jakby. I to jest wspaniałe. I myślę, że ona mi zaczęła pokazywać powoli, ale bardzo powoli, takie nowe aspekty życia z Jezusem. Rzeczywiście w pewnym momencie, już zupełnie świadomie, nie tak jak w młodości, kiedy było to oparte na pewnym uczuciu może do Boga, a tutaj było oparte już na decyzji woli, powiedziałem, że rzeczywiście jesteś moim jedynym Panem teraz. Ja nie chcę mieć innego, nie chcę mieć, ja tylko z Tobą chcę żyć. Ja się Nim zachwycam po prostu. Dziękuję Mu za to, że Jego imię jest ten, który jest, że jest wielki, że najbardziej odczuwałem Jego obecność wtedy, kiedy byłem najdalej od Niego. To było niesamowite, że chcę Go naśladować w relacjach z ludźmi, że chcę obdarzać taką samą miłością ludzi, jaką On mnie obdarzył wtedy, kiedy byłem, można powiedzieć, Jego nieprzyjacielem. Dlatego mówię, że ta relacja z młodości, a teraz jest zasadnicza inna, jest jakby głębsza.
1: Co to są te tłuste duchowe potrawy?
0: To, o czym mówię właśnie, ta bezpośrednia, jakby rzeczywista i namacalna relacja z Jezusem na co dzień. Chyba to jest to. I to, że zgadzam się na wszystko, co On mi w danym dniu zaplanuje. Zgadzam się nawet na jakieś... Bóg mnie odjął krzyża. Mało tego, ja czasami kiedyś broniłem krzyż fizycznie, a teraz ten krzyż w moim życiu jest bardzo obecny, ale ta tłusta potrawa to jest to, że ja nie uciekam od tego krzyża. Przyjmuję go tak, jak on mi daje na co dzień. Myślę, że to jest ta tłusta potrawa. To jest smakowanie Jego obecności wtedy, kiedy mam ręce rozłożone i przybite i nie mogę nic po ludzku zrobić. I jednocześnie mówię Mu, Boże, dziękuję Ci za to, jesteś wspaniały. I jeżeli to również ma przysłużyć się dla dobra drugiego człowieka, dla zbawienia, to jesteś wspaniały, to wykorzystuj mnie i rób ze mną co chcesz. To chyba jest to.
1: Za kogo się pomodlimy? Za co się pomodlimy?
0: Módlmy się w intencjach Maryi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, z ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie, w szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz, rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy z narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, był problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, takich sklepach, taki, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad. W grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem. Ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze. Jak pan jest takim wspaniałym ojcem. Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne. Jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki, ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie. Seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcję z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co? Z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, no, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziły na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź.
2: Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski.
0: I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest pogankom, tak, i prosi tam Boga o pomoc.

wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie. I coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach. I zaczyna się rozmowa, strasznie psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi. I cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu. Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej. I w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie... I tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i strząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie, nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, a do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś. Ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale. Z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy. Codziennie, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę 2. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec. Dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer. Mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, dlaczego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki. Miałem to Pismo Święte. Chodzę sobie do tej kaplicy. Nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam 4. dnia, 4 dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz.